0: No, gdzie rozmawiał z europejskimi przywódcami o dalszych działaniach na rzecz zakończenia wojny. Tymczasem rosyjski wiceminister spraw zagranicznych w rozmowie z dziennikiem Izvestia miał oświadczyć, że tu cytat: Rosja i Białoruś są stale gotowe do użycia wszelkich dostępnych środków, w tym broni jądrowej, w celu zapewnienia swojego bezpieczeństwa. Przedstawiciel rosyjskiej dyplomacji podkreślił, że Moskwa i Mińsk traktują kwestię bezpieczeństwa jako priorytet i utrzymują gotowość do wykorzystania pełnego spektrum dostępnych środków odstraszania. Wracamy do kraju i teraz uwaga dla kierowców w zachodniopomorskim. Utrudnienia na drodze krajowej nr 26 mogą potrwać do rana. Przypomnijmy, między Chojną a Krajnikiem Dolnym po wystrzale opony przewróciła się ciężarówka przewożąca płynny asfalt. Trasa nadal jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Trwają tam teraz działania związane z wypompowaniem ładunku i podniesieniem pojazdu. Wyznaczono już objazdy drogami wojewódzką 122 i krajową 31. Jak wspomniałem, utrudnienia mogą utrzymać się do rana.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Będzie pula darmowych biletów dla młodzieży na podróże koleją. Młodzi pasażerowie z Polski i Niemiec zyskają możliwość bezpłatnej jazdy pociągami po obu krajach. Podczas posiedzenia unijnych ministrów transportu w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił tę inicjatywę. Jak to będzie konkretnie wyglądało, to sprawdziła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów.
3: W puli jest 60 tysięcy biletów do podróżowania przez Niemców w Polsce i przez młodych ludzi z Polski po Niemczech.
2: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt wzorowany jest na bilecie przyjaźni francusko-niemieckiej, który jednak zapewnia podróż przez cały miesiąc. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
0: Polacy są w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej. Przeciętny polski pracownik spędza w pracy średnio 38 godzin tygodniowo. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nasz dziennikarz Igor Skrzypek sprawdził, jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami.
4: Najkrócej pracują Holendrzy, niespełna 30 godzin tygodniowo, czyli ponad 8 godzin krócej niż Polacy. Więcej czasu w pracy od nas spędzają tylko Litwini, Bułgarzy, Rumuni i Łotysze. Na polski wynik wpływają m.in. pracujący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oni spędzają w pracy więcej niż ci zatrudnieni na etacie. Inna sprawa, że coraz więcej i dłużej pracują seniorzy.
5: Jak sobie spojrzymy na liczbę osób, które są w tej chwili w wieku emerytalnym i są aktywne zawodowo, to już, jak dobrze pamiętam, przekraczamy 800 tysięcy.
4: Podkreśla członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek. Do tego w Polsce wyjątkowo niepopularne jest pracowanie na niepełny etat. Takich możliwości jest nad Wisłą niewiele, nieco ponad 6%. Procent pracowników zarabia w ten sposób zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosi niemal 18%.
0: W najbliższy weekend stadion Sandecji w Nowym Sączu stanie się miejscem sportowych zmagań i dobrej zabawy. Kilkaset dzieci z niepełnosprawnościami weźmie udział w ogólnopolskim turnieju organizowanym przez Football Plus i fundację Kickflex. Na Murawie nie chodzi tylko o medale, ale przede wszystkim o wspólnie spędzony czas i nowe znajomości.
6: Kapitalny projekt, który rozwija się z roku na rok coraz bardziej. Mamy już ponad 80 akademii, to jest naprawdę doskonały wynik. Wciąż wydaje mi się, że jest potencjał na dużo więcej. Otwierają się nowe ośrodki. To jest coś, co należy zobaczyć, przeżyć, poczuć, jeżeli ktoś będzie w okolicy, na przykład teraz turniej w Nowym Sączu, to śmiało podejdźcie, zobaczcie i poczujcie tę fantastyczną atmosferę. Zapewniam, że no, będziecie pod wrażeniem tego zaangażowania, tej fantastycznej pasji do piłki nożnej, jaką czasami myślę, że może nam brakować, oglądając mecze profesjonalnej piłki nożnej.
0: Zachęcał Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus.
1: Sensacyjne odkrycie archeologiczne w faktach RMF FM.
0: Przedmioty z brązu, które mogą mieć nawet 3000 lat, odnaleźli poszukiwacze ze Szczecina w Puszczy Bukowej. O szczegółach z Józefem Doleżałem i Zbigniewem Małeckim ze Stowarzyszenia Historycznego Archegryf rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
7: Mamy już dwie opinie profesorów z Polski i z zagranicy. No zobaczymy jak ta sytuacja cała się rozwinie. No, na razie wszystko jest, myślę, że na dobrej drodze, tak jak tutaj już mamy informacje. W poniedziałek będziemy naszym muzeum jesteśmy zaproszeni na badania tego przedmiotu. On będzie tutaj datowany, będzie określany jego skład, czy to jest faktycznie brąz, czy to nie jest brąz, czy to jest innego pochodzenia, no ale na chwilę obecną jesteśmy, myślę, na dobrej drodze i będzie to no jakieś takie, myślę, zjawisko i znalezisko na naszą skalę tutaj chyba Polski. No z tego, co wiemy, jest to przedmiot, których za wiele na chwilę obecną nie ma i nie było znaleziony. Tutaj na naszych rejonach, z naszych informacji, z udokumentowanych, no to myślimy, że to ostatnie takie znalezisko, jeżeli się nie mylę, Zbyszku, 37 rok.
8: Tak, takie znaczące, o tyle, dzień dobry, Zbigniew Małecki, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf. Takie znalezisko duże, znaczące, ono zresztą jest udostępnione w Muzeum Narodowym w Szczecinie, było w depozycie takich skarbów pomorskich przedwojennych, znalezione było w latach 30. Po wojnie Niemcy je wywieźli, ale potem wskutek wymian zabytków ono wróciło ostatecznie do Szczecina, jest wyeksponowane. I na dobrą sprawę zdarza się, że czasem znajdowane są jakieś artefakty z epoki brązu, ale nie w tym konkretnym miejscu, chociaż jest tutaj kilka rozpoznanych w pobliżu stanowisk archeologicznych. My skupiamy się w Archegryfie na szukaniu śladów takiej najbardziej nas interesującej historii, czyli tego okresu II wojny światowej, bo on jest z różnych powodów najciekawszy. Ale nie udajemy, że nie widzimy, czy też nie interesują nas inne okresy, a znalezisko dokonane w ubiegłą sobotę świadczy o tym, że ten teren jest cały czas nierozpoznany. Jak ja tu mówię, Puszcza Bukowa jest bogata w różne dobra, nie tylko grzyby i borówki i kleszcze, ale też i takie skarby. Oczywiście szanujemy tą historię, więc w momencie, kiedy to zostało ujawnione, wstrzymaliśmy wszelkie prace na tej działce. Podkreślam, że robimy to zawsze za zgodą odpowiednich instytucji. No i przekazaliśmy to zaraz po weekendzie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który to zdeponował w muzeum. I tak jak Józek powiedział, na poniedziałek jesteśmy zaproszeni, żeby w naszej obecności takie wstępne, bardzo przybliżone, pierwsze wstępne oględziny tych przedmiotów zostały przeprowadzone. My już wiemy, że to jest brąz, bo taka jest korespondencja z naszym muzeum. Natomiast to, co powiedział Józef, tak, nawiązaliśmy kontakt z kilkoma uczelniami i w Polsce, i za granicą. Odezwali się do nas z różnych poproszonych o konsultacje. Oczywiście one są bardzo wstępne, bardzo przybliżone. To nie jest tak, że my się tego czepiliśmy, tak musi na pewno być. Ale zwróciliśmy się m.in. do profesora Christiana Christiansena z Uniwersytetu w Szwecji, który wyraził zachwyt, że my to w ogóle znaleźliśmy i ocenia, że to jest między 750 a 950 lat przed naszą erą, czyli tak delikatnie mówiąc około 3000 lat temu. Jest to na pewno kultura brązu, natomiast profesor Janiak z Uniwersytetu Łódzkiego, i tutaj obu panom profesorom dziękujemy za to, że w czasie wolnym, swoim w ogóle niesłużbowym, nie musieli tego robić, a odpowiedzieli nam, co bardzo łechce nasze ego, że tak powiem, eksploratorów, że tak, to jest niesamowite odkrycie. I raczej mamy do czynienia z depozytem grobowym, czyli był to jakiś rodzaj kurhanu, był to rodzaj jakiegoś grobu, pewnie całopalnego albo innego, my akurat tu specjalistami nie jesteśmy, i to były pewnie ozdoby, które razem z tym zmarłym, nie wiemy kim, zostały tam złożone do tego grobu i zupełny przypadek pewnie spowodował, że przez te 3000 lat deszcze, działalność człowieka, wycinanie lasów, sadzenie lasów i tak dalej spowodowały, że on znalazł się bliżej powierzchni, bo było sadzone na głębokości około 20 cm, więc bardzo blisko powierzchni. Nie znam wielu ludzi, którzy mieli w rękach coś, co ma 3000 lat. Znam tylko 5, i w tym m.in. Józka jako głównego znalazcę, koleżankę Klaudię, która przy tym była, kolegę Ignacego i kolegę Marcelego, którzy też brali w tym udział. No po prostu było wielkie wow, tak? Józek krzyknął, że tak powiem, z radości, że coś takiego znalazł, to ta reszta osób podbiegła. Ja jestem tym piątym, który miał to przyjemność w rękach trzymać. Robi wrażenie. Naprawdę.
9: A jak z pana perspektywy właśnie jako znalazcy wyglądał ten moment odkrycia tych przedmiotów?
10: W pierwszym momencie to był uśmiech na twarzy, tak, no ale później w momencie, jak zacząłem wykopywać resztę tych przedmiotów, no to ten uśmiech zaczął troszeczkę pomału znikać, no i taki szok, niedowierzanie, tak, że skąd, gdzie i dlaczego to tu w tym miejscu jest. No tak wspólnie jak żeśmy nad tym usiedli, zaczęliśmy szybko, no wiadomo, czasy mamy obecne jakie są, internet jest naszym tutaj jakimś wyznacznikiem i pomocą taką na szybko, żeśmy zaczęli szukać, no i mówimy, no wszystko wskazuje, że no to jest jednak to. No i szybko szybki telefonik do Zbyszka. Słuchaj, Zbyszku, jest taka i taka sytuacja i co robimy z tym fantem? Także no, zabezpieczyliśmy wszyscy szybko, wielka burza mózgu przez cały weekend, szukania wszystkich informacji, no i to będzie chyba to.
9: Jaka była reakcja ze strony właśnie tutaj tych szczecińskich specjalistów?
8: Ja zawsze mówię żartobliwie oczywiście i proszę nie odbierać tego jakąkolwiek, nie daj Boże, złośliwość, bo emocje były takie, że każdy z nas oczekiwał, że za 3 minuty będzie już taka w pełni zweryfikowana odpowiedź, tak, to jest to i to w ogóle to taki wuj tutaj jest pogrzebany, tak jakbyśmy oczekiwali, że tam jest PESEL. Nie, ale powiem tak, że środowisko nauki jest umiarkowanie sceptycznie chłodne, tak bym powiedział, żartobliwie, nie ma w tym żadnej złośliwości. I ja rozumiem, że ludzie, którzy przed nazwiskiem mają prof, doktor, habilitowany i tak dalej, no nie chcieliby szermować tym takim autorytarnym stwierdzeniem, że to na pewno jest to, nie mając tego w rękach, nie przebadając i tak dalej. Dlatego my pokornie, że tak powiem, czekamy na tą możliwość wizyty w Muzeum Narodowym w Szczecinie w poniedziałek. W naszej obecności zostanie dokonana taka, tak jak powiedziałem, wstępna analiza. Użyte będzie kilka urządzeń. To nie czyni z nas ekspertów, ale jesteśmy amatorami, tak? I mamy duży szacunek zarówno do tych kapsli sprzed 30 lat, jak i szpili sprzed 3000 lat. Na dobrą sprawę, ja wczoraj taki komentarz napisałem, że kiedy się już znalazło coś takiego świętego grala i mamy świadomość, że Józka nazwisko gdzieś tam w jakichś opisach, wystawach będzie gdzieś tam cytowane, no bo to on faktycznie znalazł, to w zasadzie można powiedzieć, że można już umierać, bo już się znalazło to, co się chciało znaleźć. Święty Graal został odnaleziony, to był nasz, tak? W zasadzie teraz już cała historia przed nami otworem, więc zostały tylko znaleziska z epoki kamienia, tudzież pterodaktyle. Już nic lepszego nie może się nam trafić.
9: Czyli faktycznie, jeśli się potwierdzi, że to jest na pewno epoka brązu, no to jest bardzo duże odkrycie.
10: Z naszego punktu widzenia, no myślimy tak, no z naszych informacji, które żeśmy gdzieś tam udało nam się zdobyć, no to tak naprawdę nie ma tego na te wiele tutaj na naszym rejonie. No i przede wszystkim, może nie tyle sam grot, no bo sam grot, no powiedzmy, gdzieś mógł spaść, mógł podczas polowania gdzieś komuś wypaść, tak? No ale najbardziej chyba intrygującym jest tutaj ta szpila, która no daje chyba więcej pytań niż odpowiedzi do tego pochodzenia tego wszystkiego. Także no mówię, no tutaj zostawimy to, myślę, profesjonalistom i będą nam w stanie pomóc i jakiś nakierować i powiedzieć może jakie, nie wiem, plemiona, ludy, które tu przechodziły i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy.
0: A o najnowszym odkryciu z Puszczy Bukowej z Józefem Doleżałem i Zbigniewem Małeckim ze Stowarzyszenia Historycznego Archegryf rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Trzynaście minut po godzinie drugiej, tu dobranocka, RMF FM, cały czas z wami Maciek Rybak. Cześć, witajcie i już gram najlepszą muzykę. To Silver.

0: Teddy Swims wprowadza spokojną atmosferę, on się na niej zna, to najlepsza muzyka w RMF FM. A za oceanem gorąca sportowa noc, kolejny trzeci mecz finałowy NBA. W koszykówkę sobie będą grać New York Knicks kontra San Antonio Spurs. Do 4 zwycięstw wygrają, na ten moment drużyna z Nowego Jorku wygrała 2 wcześniejsze spotkania, a wśród kibiców na trybunach pojawi się dziś Donald Trump. A ten mecz za około 7 minut o 2:30, czyli polscy fani kosza właśnie mają pobudkę. To nie są proste sprawy wstać o tej porze, ale jak na meczycho, to może trochę lepiej.
1: Zresztą my zaraz będziemy wstawać o tej porze na mecze mundialowe, no, o ile będziemy.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: No, na nocnej zmianie nie będziemy zegara zatrzymywać. Niech odlicza czas do końca zmiany. A teraz Tomasz Terlikowski z radia RMF 24.
1: Polski przemysł ciężki, hutnictwo oraz sektor ciepłowniczy jednogłośnie sprzeciwiły się propozycjom Komisji Europejskiej drastycznych cięć darmowych limitów emisji na lata 2026-2030. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli w ramach konsultacji społecznych Komisji Europejskiej, której kończył się dzisiaj o północy, polskie firmy dosłownie zalały Brukselę protestami. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginią. Witaj, Kasiu.
2: Witam, dzień dobry.
1: Kasiu, jakie padały argumenty w przesłanych do komisji stanowiskach i które firmy najbardziej protestują?
2: No jeszcze zanim powiem o tych argumentach, trzeba powiedzieć, że to chodzi właśnie o to, że komisja na początku maja zaproponowała takie nowe wyliczenia, w sumie drastyczne cięcia tych darmowych

0: darmowych pozwolenia. Te wyliczenia to mają one być na podstawie 10% najbardziej ekologicznych fabryk w Unii. I tutaj to uderza w polskie zakłady, no bo wiadomo, że w dużej mierze są wciąż oparte na paliwach kopalnych. I sprawdzałam jeszcze teraz, tak jak mówiłeś, te konsultacje kończą się o północy i dzisiaj wpłynęło na przykład stanowisko Orlenu. I tutaj no, padają też takie argumenty polityczne, czy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. To jest dosłowny cytat, że narzucacie nam gigantyczne koszty za CO2 w czasie, gdy na naszych granicach toczy się wojna. To jest na przykład taki jeden z argumentów. Jest też grupa Azoty, która ocenia, że te przepisy, które proponuje komisja, są kompletnie oderwane od obecnego kryzysu związanego z Bliskim Wschodem. Jest też opinia czy stanowisko Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego. Bardzo ciekawe, bo tutaj wyraźnie jest mowa o tym, że obecne technologie nie zapewniają po prostu takich niskoemisyjnych wartości, że po prostu 70%, jak piszą właśnie wapiennicy tutaj z tych emisji, to jest po prostu naturalny efekt reakcji chemicznych, a nie spalania paliw, więc po prostu nie da się obecnie, przy obecnej znajomości technologii, przy obecnej nauce, po prostu uniknąć tych emisji i ten przemysł nie może być karany takimi ograniczeniami. No i ważne jest w ogóle cały również sprzeciw wszystkich dostawców ciepła, węglokoks i inne organizacje też, bo to trzeba powiedzieć, że te też branżowe organizacje tutaj podają, że aż o 34% te przydziały na te darmowe pozwolenia zostaną obcięte, a to wszystko jakby przełoży się, no bo te ceny będą musiały być jakoś, potem sobie będą te firmy odbijać, przerzuci się na konsumentów, czyli rachunki za ogrzewanie mieszkań po prostu wzrosną.
1: Kasiu, a co konkretnie dadzą takie konsultacje i wysyłane do Brukseli protesty?
0: No, to jest po prostu, komisja jednak wsłuchuje się i czyta te opinie, nie musi się do nich bezpośrednio zastosować, ale już wiem, że komisja jakby no jest świadoma, że w niektórych wypadkach po prostu przesadziła, nałożyła zbyt sztywne rygory. Dotyczy to właśnie czy choćby branży miedziowej, czy koksowniczej i komisja sygnalizuje, że zamierza wprowadzić takie specjalnie dedykowane dla tych poszczególnych sektorów wskaźniki. Ale to będą oczywiście też negocjacje, to jest ten protest tej branży przemysłowej, to jest naprawdę bardzo mocne wsparcie dla starań polskiego rządu, żeby właśnie doprowadzić do praktycznie do unieważnienia tego typu niekorzystnych zapisów. No i presja na Komisję Europejską, wszystko ma się rozstrzygnąć do końca tego miesiąca, a w lipcu komisja ma przedstawić w ogóle jakby taką rewizję, no próbę reformy samego ETS-u.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

Czerwcowe noce mają już potencjał na letnie podmuchy ciepła. Jeśli nie na termometrach, to na pewno w najlepszej muzyce. Edward Maja, tak gra RMF FM.

Dawid Kwiatkowski w RMF FM na 8 minut przed godziną 3. Sezon na truskawki. No w pełni. Jedliście już na pewno. A jak przedłużyć świeżość truskawek? Takie rzeczy na rmf24.pl. Zanurzyć w roztworze z miodu. Jedna łyżka miodu na jedną szklankę wody. No, tylko podkreślam, łyżka miodu, a nie czegoś innego. Wy już wiecie czego.

0: Na zegarach w całej Polsce godzina trzecia. Czas na fakty RMF FM. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Moskwa po raz kolejny publicznie deklaruje gotowość do użycia swojego potencjału nuklearnego. Teheran oskarża USA o destabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po studniach wojny doszło do eskalacji konfliktu. Ale są też dobre wiadomości. Wiceszef resortu infrastruktury zapowiedział, że wschodnia obwodnica Wrocławia ma zostać połączona z autostradą A4. Rosja i Białoruś są stale gotowe do użycia wszystkich dostępnych środków, w tym broni jądrowej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, tak powiedział rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Michał Gołuzin w rozmowie z dziennikiem Izvestia. Wiceminister podkreślił, że Rosja utrzymuje obecność wojskową na Białorusi, a oba państwa regularnie przeprowadzają wspólne sprawdzenia gotowości bojowej. To kolejna publiczna deklaracja Moskwy dotycząca gotowości do wykorzystania potencjału nuklearnego w ramach współpracy wojskowej z Mińskiem. Na Bliskim Wschodzie tymczasem po studniach wojny doszło do kolejnej eskalacji napięcia. Po wymianie ognia między Iranem a Izraelem, Teheran oskarża USA o destabilizowanie sytuacji w regionie. Z Waszyngtonu z tymi informacjami korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Nikt nie wierzy, że Izrael podejmuje jakiekolwiek działania bez wcześniejszej koordynacji i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział rzecznik MSZ w Teheranie, obwiniając USA za kolejną eskalację. Prezydent USA Donald Trump wezwał natomiast Izrael i Iran, by natychmiast przestały strzelać. Trump podkreślił, że negocjacje trwają, choć ignorancja lub głupota mogą stanąć im na drodze. Sprawy powinny potoczyć się szybko, powiedział Trump kolejny raz, sugerując, że wkrótce może dojść do podpisania porozumienia pokojowego. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Wschodnia obwodnica Wrocławia ma zostać połączona z A4. Wczoraj podpisano list intencyjny w tej sprawie. Droga będzie miała 3,5 kilometra. O szczegółach opowie nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
4: To bardzo dobra wiadomość, bo kiedy łącznik powstanie, kierowcy jadący obwodnicą będą mieć wybór. Albo jechać Aleją Karkonoską w stronę centrum, albo w stronę autostrady na nowy węzeł na wysokości punktu poboru opłat Karwiany. W ten sposób chcemy odkorkować węzeł Bielański, mówił we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
5: Robimy wszystko, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
4: Ostatni odcinek wschodniej obwodnicy powinien być gotowy w 2028 roku. Trochę później łącznik z autostradą. Obie inwestycje bez wątpienia wpłyną na odkorkowanie Ołtaszyna, więc mieszkańcy nie mogą się doczekać.
6: Jeśli to będzie zrobione, to tu będzie o połowę ruchu, będzie mniej.
7: Jest straszna tragedia. Non-stop samochody, non-stop.
4: Łącznik będzie kosztował 54 miliony złotych.
1: No teraz przenosimy się na północ. Pokazy ratownictwa wodnego, pierwszej pomocy, a także warsztaty z wzywania pomocy i bezpiecznego zachowania nad wodą. Tak było wczoraj na plaży miejskiej w Szczytnie na Mazurach. Zainaugurowano tam wojewódzką część kampanii służb Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Zapytaliśmy więc dzieci, czy wiedzą, co to są bezpieczne wakacje.
8: Dla mnie bezpieczne wakacje takie, że jak na przykład jesteśmy w hotelu, żeby też nie bałaganić, albo odsunąć się od morza i poprosić rodzica, jak na przykład obok jest las, żeby z nim poszedł.
9: Dla mnie bezpieczne wakacje zaczął zakładanie kasku na rower.
10: A kamizelki na przykład, jak pływasz rowerem wodnym albo kajakiem?
9: Też.
10: A czy można samemu bez opieki wchodzić do jeziora?
8: Nie!
10: Dlaczego?
9: Bo można utonąć.
8: Albo jak ktoś jest na przykład dużym, na przykład dorosłym, albo jest nastolatkiem, to może, jak wie, jak się zachowywać.
10: A jak ktoś nie umie pływać, to może wchodzić?
8: Nie!
9: Może tylko, że z kamizelką.
1: Z uczniami ze Szczytna rozmawiał reporter RMF FM Piotr Błokowski. Z północy przenosimy się na południe, bo już w najbliższy czwartek warto będzie odwiedzić Kraków, bo po mieście będzie harcował lajkonik. Uderzenie jego buławy ma podobno przynosić szczęście i to na cały rok. A do wielkiego widowiska szykują się zarówno odtwórca roli głównej, ale także włóczkowie i orkiestra.
11: Ostatnie przygotowania do lajkonika to też są oczywiście próby w Muzeum Krakowa, orszak ćwiczy tańce, no i ćwiczy sam lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
12: Ciężka rola, przyznaję szczerze, zobaczymy jak pogoda w tym roku, bo w zeszłym roku narzekałem, bo był upał.
13: Pamiętam.
12: No więc właśnie, więc teraz kwestia jest taka, czy nie będę jak klasyczny Polak, nie będę narzekał, że jest deszcz. Zobaczymy.
1: Z Mariuszem Glonkiem, który po raz czwarty już wcieli się w rolę lajkonika, rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny. A o przygotowaniach mówił jeszcze wcześniej Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu to by była bardzo zła decyzja. Tak mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
13: Co by pani doradziła panu prezydentowi, wielkiemu mistrzowi orderu? Odebrać order Wołodymyrowi Zełenskiemu?
14: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało, dlatego że Order Orła Białego musi mieć swoją wagę, swój szacunek. I tak jak nikt nie odbiera Nagrody Nobla, tak my nie powinniśmy odbierać naszych orderów.
13: Odebrano raz. Marszałek Piłsudski odebrał wicetemu Witosowi.
14: Tak jest. I jak widać, akurat niesłusznie odebrał, bo dzisiaj z wielkim,
13: zwrócono szacunkiem.
14: Ja nie mówię, że tutaj będzie ta sama historia, co z Witosem. Natomiast my mamy szanować nasze odznaczenia i one nie są dawane w leasing. Tylko jak już są dawane, to są dawane. Są inne sposoby i powinny być inne sposoby wyrażania słusznego polskiego oburzenia.
13: Trochę traktowaliśmy ten order, powiedziałbym, z lekkim lekceważeniem. Gerhard Schröder jest kawalerem Orderu Orła Białego. Właśnie był ostatnio w Moskwie i przyjacielsko rozmawiał z Władimirem Putinem.
14: I nie należało wręczać mu, czy dawać, obdarowywać go tym orderem, uhonorowywać go tym orderem, to chyba to jest to słowo. Niemniej jak decyzja została podjęta, to jest właśnie szacunek do najwyższego, do państwa polskiego,
13: ale
14: do narodu polskiego.
13: Ale zostanie odebrane? To za 2 godziny
14: najwyższego odznaczenia. To jest po prostu niepoważne. To ujmuje powagi naszemu odznaczeniu, najwyższemu odznaczeniu, że można je dać i odebrać.
13: Pani minister, ale będzie odebrane pani zdaniem?
14: Ja nie wiem, co się zdarzy. Ja uważam, że nie powinien zostać odebrany, że to nie jest sposób.
13: A zgadza się pani z premierem?
14: Obniżanie rangi naszego najwyższego odznaczenia przez to, że może być dawane, odbierane, jest nie na miejscu.
13: A pani rozumie decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie Orderu Orła Białego? Bo pan premier rozumie. To znaczy, okazało się, że już rozumie.
14: Ja nie rozumiem. Od samego początku stoję tu, gdzie stoję, idę tam, gdzie idę i nie zmieniam zdania.
13: A pan premier się przesunął?
14: Co chwilę. To już jest sprawa pana premiera. Słyszałam na początku takie negatywne, a teraz już bardziej pozytywne stwierdzenia.
13: Może sondaże przeczytał pan premier?
14: Panie redaktorze, ja mam w tej sprawie pryncypialny pogląd. Fatalne działania Zełenskiego. Polska powinna reagować stanowczo i jednoznacznie. Równocześnie nasz order, najwyższe odznaczenie, ma swój szacunek, gravity, wagę dla nas i nie podwyższa szacunku do naszego odznaczenia, takie dawanie, odbieranie. Tak się po prostu nie robi. To trzeba było nie dawać. PiS-owski prezydent dał, teraz drugi PiS-owski odbiera. Co to w ogóle jest?
13: Ale ja zadam inne pytanie, bo wydaje mi się, że nie podwyższa szacunku dla słów polityków, kiedy politycy najpierw mówią jedno, potem się zapoznają z sondażami i jak pan premier mówił coś innego.
14: Trzeba mieć wrażliwość na opinię publiczną. Nie ma nic gorszego niż odklejenie od tego, co czują ludzie. Natomiast też rolą polityka czasem jest wytyczanie kierunków. I ludzie słusznie w Polsce, i Polacy są słusznie oburzeni działaniami Zełenskiego w sprawie UPA. To jest zasadne. Ale metoda szastanie naszym najwyższym odznaczeniem, które powinniśmy szanować, nie jest metodą. Jest pokazem bezsilności pana prezydenta.
13: Pani zdaniem prezydent Zełenski może coś jeszcze w tej sprawie zrobić? Ma szanse wewnętrzne, żeby rzeczywiście cofnąć tę decyzję? Czego się domagamy, jak rozumiem?
14: Oczywiście, że ma.
13: Że też Ukraińcy go bardzo popierają w tej sprawie.
14: Tak, i to nie jest wytłumaczenie, tylko to jest wyjaśnienie. Otóż wyjaśnienie jest takie, że większość Ukraińców uważa, że UPA walczyło z Sowietami, a nie z Polską. Ich wiedza o rzezi wołyńskiej jest minimalna. I tu ja mam pytanie do prezydenta Nawrockiego, który był szefem IPN-u. Ile materiałów po ukraińsku zostało w tej sprawie wydanych i co zrobił IPN, żeby rozpropagować wśród Ukraińców wiedzę o rzezi wołyńskiej jako zbrodni dokonanej przez UPA na obywatelach, czy ludzi, narodowość, Polakach.
13: To jest pytanie retoryczne, pani minister. Pani wie, że akurat relacje Karola Nawrockiego z ukraińskim IPN-em i w ogóle z Ukrainą nie były.
14: A to nie chodzi o relacje z IPN-em. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że jeżeli zależy nam na tym, żeby prawda o rzezi wołyńskiej jak najszerzej sięgała w głąb narodu ukraińskiego, wspólnego Ukrainy i Ukraińców, to mamy jak najwięcej na ten temat produkować rzeczy po ukraińsku i po prostu zalewać ich tą wiedzą, prawdą. Prawdą, bo dzisiaj ta prawda, ona nie popłynie, jak widać, od prezydenta Zełenskiego, choć powinniśmy się tego twardo domagać. Natomiast nie widzę powodu, dlaczego nie ma płynąć od nas.
13: A zgadza się pani z taką tezą? To byli trochę tacy ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
14: Nie.
13: To są oczywiście słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Nie zgadza się pani z tym?
14: Uważam, że jego opinia nie odzwierciedla prawdy historycznej. Prawda historyczna jest taka, że dokonano rzezi straszliwie okrutnej.
13: A rozmawiała z nim pani o tym?
14: Będę o tym rozmawiać, ale to nie zmienia faktu. Ujął to w jakichś słowach, moim zdaniem, super niefortunnie. Natomiast absolutnie nie powinno się zdarzyć to, żeby był krytykowany za to, jakie ma poczucie etniczne. Jest polskim obywatelem, bo to się dalej dzieje.
13: Wyjaśnijmy, że pojawiały się głosy, że on jest Ukraińcem, w związku z tym nie może być ministrem w polskim rządzie. To o to chodzi, o tą wypowiedź.
14: I to jest chore. Rozumiem, że Amerykanie mieli wyeksmitować i w ogóle nie słuchać Brzezińskiego, bo miał poczucie, że jest Polakiem. Co to są w ogóle za
13: jakieś... Richard Pipes powinien wylecieć, bo był Żydem z Polski.
14: Tak jest, ale faszystowskie poglądy. Jest polskim obywatelem, jest poza tą niefortunną wypowiedzią bardzo dobrym ministrem.
13: Dodajmy, że też jest potomkiem Aleksandra hrabiego Fredry. To tak chyba niektórzy o tym nie pamiętają, ale rodzina Szeptyckich ma także takie korzenie.
14: Jasne, ale w ogóle żyjemy w demokracji i wszyscy jesteśmy obywatelami i obywatelkami Rzeczpospolitej i jesteśmy równi, niezależni od tego, kto miał jakiego dziadka, pradziadka i babkę,
13: pani minister, ale
14: prababkę.
13: Pytanie jest
14: naprawdę
13: takie, nie za to, że jest Ukraińcem, ale czy za te słowa powinien zostać odwołany, bo takie głosy też się pojawiają.
14: Nie. Nie.
13: Mimo, że się pani nie zgadza z tą opinią.
14: Ja bym tego absolutnie w ten sposób nie ujęła.
13: Przemysław Czarnek mówi, to jest zdrada narodowa.
14: To jest naprawdę wyolbrzymianie wszystkiego. Pan Przemysław Czarnek próbuje ludziom opowiedzieć, że to, co jest bardzo korzystnym sposobem na tanią energię i sam sobie to zamontował jeszcze z funduszy europejskich, jest czymś złym. Czyli wywraca kota ogonem w jednej z fundamentalnych spraw.
1: Tak, ale teraz nie mówimy o ogrzewaniu,
14: ale a propos
1: tylko
14: zdrady,
1: o historii.
14: To można na nią spojrzeć z różnej strony, tak? Jeżeli dzisiaj Polacy potrzebują taniej energii, on sam dla siebie zamontował, bo dla siebie chce mieć tanią energię, a wszystkim innym opowiada, że to jest totalnie niekorzystne i mają tego nie robić.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach, ale całości już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 12 minut po godzinie 3. Dobranocka. Prowadzimy was do końca nocnej zmiany. A oprócz faktów robimy też to za pomocą najlepszej muzyki. Michael Jackson na początek.

hipnotyzujący saksofonu Various Monks czasem działa lepiej niż komunikaty w nawigacji o tej trudnej porze. Wtorek, 9 czerwca, 20 minut po godzinie 3. Maciek Rybak i Dobranocka w RMF FM. Sprawdzam, co tam się klika w internecie. Trwa konkurs na proboszcza i to w kilku parafiach. Na taki pomysł wpadła archidiecezja lubelska. To jest unikatowe rozwiązanie w skali kraju, jednak wyczytałem, że wierni nie będą głosować na kandydatów. No może to i dobrze, bo jeszcze w ramach głosowania wjechałby system odwróconej tacy.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: W 1894 roku Steczkowska prowadziła samodzielnie przyjaciół przez Czerwone Wierchy, co było świadectwem jej zdolności taterniczych oraz samodzielności górskiej. Maria zrobiła bardzo dużo na rzecz przyszłych taterniczek. Jej obrazki z podróży do Tatrów i Pienin odczarowują złowrogą potęgę Tatr. Zachęcają dziewczyny do wyjścia na szlaki. I mimo, że autorka na dzisiejsze standardy zupełnie niepotrzebnie różnicuje tatrzańskie szczyty na te odpowiednie dla damskich nóg i te, które są tylko dla śmiałych panów, to jej publikacja przyczyniła się znacząco do rozwoju tatrzańskiej turystyki kobiecej. Chociaż sama nie nazywała swojej książki przewodnikiem, jest to pierwszy opis górskich szlaków, kultury podhalańskiej i miejscowego folkloru. Dopiero potem w sukurs przyszli panowie Eugeniusz Janota, który swój przewodnik wydał 2 lata po Marii, i Walery Eliasz Radzikowski z przewodnikiem opublikowanym w 1875

0: 1970 roku. Jeżeli więc pomiędzy zwiedzającymi Tatry bardzo mało dotąd znajdowało się kobiet, nic w tem na pozór dziwnego. A przecież nie mogłam oprzeć się jakiemuś mimowolnemu żalowi na takie, że tak powiem, zaniedbanie najpiękniejszej części ziemi naszej. Nie mogłam tej obojętności położyć na karb braku upodobania w pięknych okolicach, ani uprzedzonego przekładania ziem obcych nad własną. Inna więc musi być przyczyna, dla której Tatry dotąd tak małej liczbie kobiet są znane. Jest nią, jeżeli się nie mylę, przesadzone wyobrażenie o trudach i niebezpieczeństwach nieodłącznych od każdej wycieczki w nasze góry, do których nie przecisnął się jeszcze przemysł i cywilizacja. Mężczyźni wracający z takiej przejażdżki, czy to dla popisania się własną odwagą, czy też zbyt mało trzymając o naszych siłach, straszą nas przesadnym opowiadaniem o zawrotnych przepaściach, skalistych turniach, o zaspach śniegu, o ustawnych słotach, nawet o mrozach i tysiącznych niewygodach, na jakie tam zwiedzający się naraża. Prawda, że w Tatrach, prócz drogi do Morskiego Oka i to nie bardzo wygodnej, nie porobiono dotąd dla podróżnych ścieżek, nie pozakładano hoteli na ich przyjęcie. Ale pomimo to zwiedzenie ich nie jest bynajmniej połączone z trudami przewyższającymi siłę i odwagę kobiety. Trudno się nie uśmiechnąć, czytając, jak bezbłędnie Maria obnaża przechwałki dotyczące trudów górskich wypraw, łechcące ego XIX-wiecznych wspinaczy. Chwała więc jej za to, że nie zważając na bajania o piekielnych przepaściach, pewnie ruszyła w Tatry, by przebić bańkę wyobrażeń o wspinaniu i otworzyła drogę zarówno kobietom, jak i mężczyznom, których szczyty kusiły, lecz tak bardzo bali się tego, co nieznane. Steczkowska próbowała zdobyć Krywań. Weszła na Wołowiec, Krzyżne i wspomniane już Czerwone Wierchy. Poza sieczką jednym z jej przewodników był Jędrzej Wala, starszy. Co później działo się z górską pionierką? Dlaczego nie szlifowała umiejętności taternickich? A w kronikach nie ma już wzmianek o kolejnych zdobytych przez nią szczytach? Nie wiadomo. Pewne jest, że Maria została nauczycielką w Zakrzowie koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Nieznana jest data jej śmierci.
1: Twarde charaktery, niezwykły hart ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM.

Antonina Engliszowa czytała przewodnik Steczkowskiej? Nie ma na ten temat żadnego śladu. Jednak dokonania tej kobiety były tak duże, że paryscy w Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej określili ją jako wybitną taterniczkę. Antonina jest postacią wyjątkową. Po pierwsze, zaczęła się wspinać nie jako młoda dziewczyna, tylko dojrzała kobieta. Po drugie, na swoje wyprawy chodziła z 15-letnim synem Karolem. Tym samym bardzo odstawała od standardowego obrazu XIX-wiecznych matron. Górską pasję zaszczepili jej ojciec i bracia, którzy zabierali młodą Tośkę na niewymagające wycieczki po Alpach. Mąż Antoniny był komendantem policji w Krakowie i rokrocznie zabierał rodzinę na wakacje do Starego Smokowca. Właśnie tam postępowa matka wprowadziła syna na szlak po raz pierwszy. Sama miała 43 lata, Karol 15 lat, a za przewodnika służył im Johann Hunsdorfer, który od tamtej pory był stałym towarzyszem ich wędrówek. Pierwszy cel postawili sobie ambitny, bo wspinali się na Łomnicę. W następnych latach weszli na Jaworowy Szczyt, Dziką Turnię, Mały Kołowy Szczyt, Czarny Szczyt, Rogatą Turnię, Mały Kościół, Mały Jaworowy Szczyt. Ponadto ekipa wytyczyła wiele nowych dróg. W wieku 49 lat Engliszowa razem z kompanami zdobyła Dziewiczy Ostry Szczyt, co zostało uznane za przełomowe wydarzenie w dziejach taternictwa. Ale to nie było jej ostatnie słowo. Udało jej się jeszcze zdobyć Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Łomnicę drogą Jordana i Barani Kopiniak. Antonina stosowała ciekawy system logistyczny. Nigdy nie nocowała w schroniskach ani na szlaku. W góry wyruszała po północy, by wrócić tego samego dnia, nawet po ciemku. Działalność taternicką skończyła w 1903 roku. Mogło to mieć związek z wiekiem, lecz także ze śmiercią pierwszego męża, który zmarł w 1904 roku. Wdowa wyszła ponownie za mąż w 1906 roku i wyprowadziła się do Wiednia. Jednak skutecznie zaraziła pasją syna, Karola Englisza. Weszli na ponad 30 szczytów. I uważa się, że znacząco przyczynili się do zamknięcia tego rozdziału tatrzańskiej historii, który określa się etapem zdobywczym. Engliszowie, matka i syn, zrewolucjonizowali podejście do wspinaczki. Karol wszedł na ostry szczyt. Wtedy to w ogóle było nie do pojęcia. Nikt nie chciał uwierzyć, że mu się udało. Podobno Antonina zakładała skórzane spodnie pod spódnicę, żeby jej się wygodniej chodziło. Wcześniej turystki chodziły w spódnicach bądź sukniach, które jednak utrudniały chodzenie. Engliszowie już używali liny, raków, czekana, mówi Wojciech Szatkowski.

0: RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.
1: Taterniczki i romantyczki. Jeśli chciałeś być modny na przełomie XIX i XX wieku, bezapelacyjnie musiałeś się pojawić w Zakopanem w sezonie letnim bądź zimowym. Szczytem marzeń każdej XIX-wiecznej influencerki był nie tylko spacer po tatrzańskich dolinach, lecz także noc w namiotach pod rozgwieżdżonym niebem, a nawet zdobycie szczytów. Jak podaje Halina Ptakowska-Wyżanowicz w Od krynoliny doliny, na samodzielne konne przejażdżki po Podhalu ochoczo decydowały się arystokratki. W tym Helena Modrzejewska. Takich turystów można zaliczyć raczej do grona romantyków niż taterników, ale i dla nich organizowano specjalne wyprawy. Walery Eliasz w ilustrowanym przewodniku do Tatr, Pienin i Szczawnic tłumaczy żółtodziobom, jak należy przygotować się na wysokogórską wyprawę. Ile wziąć sztuk pościeli, serów, mleka, jakie stroje włożyć. Gdy czytamy jego opisy, podróż do Morskiego Oka wygląda bardziej jak zakładanie obozu pod Everestem przy licznej asyście szerpów. Kiedy zaś podpowiada, jak kompletować ekipę na wyprawę, towarzystwo kobiece uważa raczej za kulę u nogi. Ludzie dla nauki w góry dążący najwięcej odnoszą korzyści, podróżując w małym gronie dwóch lub trzech osób. I to stosownie usposobionych. Zwiedzający zaś dla ciekawości lub przyjemności dzielić się powinni na towarzystwa czysto męskie lub z kobietami. Bo od tego zależy całe urządzenie wycieczki. Grono mężczyzn, choćby z jedną kobietą, musi się ze wszystkim do niej stosować. Uważać na wybór drogi, noclegu i inne okoliczności, co tej płci przysługują. A zatem większość staje się poddanką mniejszości, co naturalnie swobodę tamuje. Nie można mieć jednak Eliaszowi za złe, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę wyprawy, w jakich sam uczestniczył. Organizatorem XIX-wiecznych tatrzańskich glampingów, jakbyśmy je dzisiaj nazwali, był dr Tytus Chałubiński, znany szeroko jako propagator tatrzańskiej turystyki. Organizował wyprawy dla kobiet i mężczyzn nieobeznanych w technice taternickiej, ale łaknących wysokogórskich uniesień. Jedną z takich wypraw na Rysy opisał i zilustrował Eliasz w swoim przewodniku. Zarówno opis, jak i obrazki mrożą krew w żyłach, bo pokazują towarzystwo całkowicie nieprzygotowane, plączące się w długich, zwiewnych sukniach na eksponowanych półkach skalnych. I jeśli ktokolwiek dzisiaj śmieje się, że selfie w niebezpiecznych sytuacjach, by połechtać własną próżność, są daleko idącą nieodpowiedzialnością, to co można powiedzieć o uczestnikach takich wypraw?

1879 roku Chałubiński zorganizował wycieczkę dla pań na Rysy. W jej skład wchodziły 4 panny, 7 panów i aż 25 górali, którzy taszczyli jedzenie, instrumenty, namioty i pościel. Panie doznały zawrotów głowy już pierwszego dnia, gdy ekipa zmierzała do ciężkiego stawu, przerażone nachyleniem oraz ekspozycją. Nagrodą była noc pod gwiazdami z góralską muzyką. Następnego dnia zdecydowano się na atak szczytowy. Każde przykre przejście ogłaszaliśmy razem z przewodnikami paniom za ostatnie, najgorsze miejsce. Tymczasem coraz przykrzejsze się nadarzały. Górale trzymali je silnie, pomagali, podsadzali, ale czasem im to z wielką biedą przychodziło, bo utrzymać się tam na turni trudno było we dwoje, gdzie zaledwie znalazło się miejsce dla jednej osoby. Wyprawę pięknie podsumowuje Helena Ptakowska-Wyżanowicz w jedynej książce monograficznie podsumowującej kobiece tatrzańskie wspinanie od krynoliny do liny. W drodze powrotnej biedulki w powłóczystych szatach umordowały się jeszcze porządnie. A jedna nawet nad przepaścią, która wydała jej się bezdenną, dostała zawrotu głowy. I przewodnicy musieli ją przenieść na mniej eksponowane miejsce. Jednak myli się każdy, kto uważa, że dwudziestowieczne turystki były uzależnionymi od mężczyzn i górali nieboraczkami, które nie dość, że nie radziły sobie z trudnym terenem, to jeszcze nie wiedziały, jak się ubrać na szlak. Bo oto na scenę wchodzą siostra Walerego Eliasza oraz jego narzeczona Natalia Nyczówna, które wspięły się na świnicę. A sam Eliasz, opisując ten wyczyn, używa zdecydowanie mniej lekceważącego języka niż w przypadku wspomnianej wcześniej wyprawy na Rysy. Czas piękny wróżył dobrze o naszym przedsięwzięciu. Płeć żeńska zastosowała się do przepisów przewodnika w krótkich, opiętych sukniach, w kapeluszach z dużymi brzegami, z laskami w dłoniach. Żona i siostra moja w chęci dorównania nam mężczyznom, co sobie tylko zwykliśmy triumfów z pokonania trudów, rano przed godziną 6 stanęły do pochodu. Eliasz opisuje kolejne etapy wspinaczki bardzo rzetelnie i nie napomyka ani razu, że towarzyszki narzekały czy znacząco opóźniały pochód. Zostaje nawet okrutnie oszukany przez swojego przewodnika i na szczyt wchodzi drugi, po swojej narzeczonej. Pod samym wierzchem pierwszy z mego towarzystwa stanąłem, zapytując sieczkę, którędy dalej. On mi wskazał lekkie zwarcie skały, które mi za schodki służyć miało. Czepiam się ściany, ale spod nóg usuwa się głaz. Nogi mi zadrżały. Podwajam siły i po chwili, oparłszy się łokciami, do połowy ciała byłem już na szczycie, a resztą prawie zwisałem w powietrzu, gdy moja żona stanęła już na szczycie, a z przewodnikiem.

0: Ogłoszenie RMF FM. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. To miejsce na stanowcze opinie.
2: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało.
1: Już dziś po 8:00 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
3: Sekundy dzielą nas od godziny 4:00 na zegarach. Czas na fakty RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Tej nocy Rosja uderzyła w północno-wschodni region Ukrainy. Są ofiary śmiertelne i ranni. Spór w Parlamencie Europejskim dotyczący praw pasażerów linii lotniczych. Chodzi o odszkodowania w przypadku opóźnień. Regionaliści rozpoczęli starania, by język śląski trafił najpierw na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a później na listę UNESCO. Do 4 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar nocnych rosyjskich ataków na obwód charkowski. W samym Charkowie rannych zostało co najmniej 15 osób. Do ataków doszło w czasie powrotu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Kijowa po rozmowach w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec na temat zakończenia wojny. Dodajmy, że ukraiński przywódca poinformował także o pozytywnej rozmowie z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem dotyczącą dalszych działań pokojowych. To była gorąca dyskusja. Tak o debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej praw pasażerów linii lotniczych mówił wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Głównym tematem były odszkodowania. Więcej na temat tego sporu wie brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Europarlament twardo domaga się utrzymania prawa do odszkodowania już po 3 godzinach opóźnienia oraz podniesienia rekompensat. Z kolei rządy państw członkowskich i przewoźnicy naciskają na wydłużenie tego czasu do 4, a nawet 6 godzin w przypadku lotów długodystansowych. Polska w tym sporze raczej popiera stanowisko linii lotniczych, a nie pasażerów. Minister tłumaczy to ochroną linii, które boją się nowych kosztów rekompensat, potrzebują stabilności i sugeruje, że to w interesie pasażerów.
6: My także nie chcielibyśmy, aby wysokość odszkodowania wpływała później na ceny biletów czy na stabilność funkcjonowania linii lotniczych.
5: Dyskutowane jest także rozszerzenie listy tzw. okoliczności nadzwyczajnych, które zwalniają linie z wypłaty odszkodowań.
0: To są fakty RMF FM.
4: Rekordowe przejęcie narkotyków w porcie w Gdyni. Funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej w kontenerze odkryli ponad tonę heroiny. O szczegółach tej akcji dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
7: O tym gigantycznym transporcie polskich funkcjonariuszy poinformowały brytyjskie służby celne. Mundurowi w gdyńskim porcie skontrolowali kontener z ozdobnymi cegłami, prześwietlili go i wykorzystywali specjalnie przeszkolonego psa. Wewnątrz była heroina, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
7: Narkotyki pochodziły z Iranu. Transport płynął z Dubaju, dodał szef KAS Marcin Łoboda.
9: To są Zjednoczone Emiraty Arabskie i to jest część szlaku tak zwanego bałkańskiego. One przypływają oczywiście do różnych portów.
7: Poza przejęciem heroiny w Polsce zatrzymano 3 osoby. To kobieta i 2 mężczyzn. Obywatele polscy, 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
4: Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają oni starania o wpisanie Gotki jako nośnika kultury. Najpierw na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a później na listę UNESCO.
10: Mamy taką drogę dość wyboistą i musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście w Polsce nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
11: Wpis na listę UNESCO będzie też argumentem, myśli pan, dla prezydenta?
10: Myślę, że tak. Język śląski już ma kilka takich międzynarodowych skalpów, można powiedzieć, ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie i mam nadzieję, że takie właśnie wpisanie języka śląskiego na listę UNESCO docelowo pomoże językowi śląskiemu w naszym kraju, w Polsce.
4: Mówił w rozmowie z reporterką RMF FM Anną Kropaczek europoseł Łukasz Kochut, inicjator akcji zmierzającej
12: zmierzającej do wpisania śląskiej gotki na listę UNESCO.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
12: Tchórzostwo i strach to źli doradcy w polityce. Tak mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM.
13: Na strachu się właśnie wyborów nie wygrywa. Są populiści.
14: Okazuje się, że się wygrywa. Strach przed PiS-em doprowadził do zwycięstwa waszej koalicji.
13: Trzecia droga akurat budowała na pozytywnej ofercie i to Trzecia Droga Polska 2050 zdecydowała, że te wybory były wygrane. Naprawdę ten element planu...
14: Ale
13: oczywiście, że tak, ale na samym strachu, panie redaktorze, na samym strachu wyborów się nie wygra. Potrzebny jest plan do przodu, a dzisiaj ten plan do przodu Polsce jest potrzebny jak nigdy przed tym, bo jesteśmy w bardzo turbulentnych czasach.
14: No właśnie, też o te turbulentne czasy.
13: I ta zmiana podatkowa, naprawdę. Rozmowa chociażby o systemie emerytalnym, dlatego, że dzisiaj młodzi mają już tak ogromne obciążenia nie własnymi, tylko cudzymi emeryturami.
14: Tylko, że to starsi będą wybierać kolejne rządy, podniesienie wieku emerytalnego spowoduje, że się przegra wybory.
13: To młodzi są przyszłością naszego kraju i dlatego ta solidarność międzypokoleniowa jest kluczowa.
14: Podniesiony został wiek emerytalny, ta decyzja została cofnięta, w związku z tym nikt tego nie zrobi drugi raz.
13: Co się wtedy zdarzyło? Ja nie mówię w ogóle o podniesieniu, mówię o wyrównaniu i o solidarności międzypokoleniowej. To była reforma, która nie była w ogóle przerozmawiana z ludźmi. W związku z tym wysnuto wniosek, że skoro reforma, która spadła na ludzi z nieba bez rozmowy, nie spotkała się ze zrozumieniem, to teraz w ogóle o ważnych sprawach z ludźmi nie rozmawiamy.
14: Mówi, zrównanie to znaczy co, mężczyźni 60 czy kobiety 65?
13: Rozmawiajmy z ludźmi, uświadommy młodym, a także seniorom, którzy chcą, żeby w Polsce było jednak, żeby młodzi zostawali, a nie uciekali pod nadmiarem ogromnych obciążeń składkowo-podatkowych.
14: W całej Europie mamy problem z wiekiem emerytalnym.
13: Akurat takiej
14: Europie.
13: Różnicy i takiej sytuacji jak w Polsce nie ma w żadnym kraju europejskim. Jakoś sobie inne kraje europejskie z tą dyskusją dały radę, a u nas panuje lęk przed poważnym traktowaniem ludzi i mówieniem im, jak rzeczy się mają.
14: Jak rozmawiać z seniorami... do 65.
13: Porozmawiać i wytłumaczyć na przykład młodym, bo oni sobie nie zdają sprawy, że dzisiaj co roku dopłacamy, w tym roku 160 miliardów dopłacamy do emerytur, które już są, w kolejnych coraz więcej. To wszystko spada na coraz mniejsze młode pokolenie, bo na trzech seniorów przypada jeden młody człowiek.
14: Klasyczny odwrócony trójkąt demograficzny, to wiemy, ale to wiemy od 20 lat.
13: Tylko, że ściana stoi, a my w nią wjeżdżamy coraz szybciej. Ona się nie odsunie. I teraz albo ci, którzy kierują, zaczną uczciwie mówić, trzeba zmienić trasę i rozmawiać o tym z ludźmi, albo po prostu zgodnie wjedziemy w ściany.
14: Ja mogę powiedzieć, zgodnie wjedziemy w tą ścianę.
13: Ja rozumiem, że pan redaktor ma takie defetystyczne spojrzenie.
14: Nie, ja po prostu znam polską klasę polityczną i wiem, że nikt poza Polską 2050 tego nie będzie podnosił.
13: Właśnie po to jestem w polityce, żeby polska klasa polityczna nie kierowała i nie wjeżdżała w ścianę.
14: Panie minister, to jeszcze pytanie.
13: Bo potem koszty są straszliwe tego i dla wszystkich, i w jakości życia, i w spokoju społecznym.
14: To wszystko prawda. Wracamy na chwilę na Ukrainę. Roman Abramowicz był w Kijowie. To jest jakaś zapowiedź postępu w rozmowach z Władimirem Putinem. Możemy liczyć na to, że w ciągu tego roku, do końca tego roku, jakaś forma zawieszenia broni się dokona?
13: Ja bym nie przeszacowała nadmiernie pozycję Abramowicza w elitach rosyjskich. Na razie mamy do czynienia z eskalacją, w której Ukraińcy sięgają coraz bardziej w głąb terytorium Rosji i de facto wszyscy, którzy mówili wojna w Ukrainie, co zresztą było bardzo niefortunnym określeniem, bo to jest inwazja rosyjska na Ukrainę, dzisiaj mogą śmiało mówić wojna w Ukrainie
14: ale
13: i w Rosji.
14: Ale odpowiedź Rosji jest okrutna.
13: Ale to nie jest odpowiedź Rosji. Rosja zaatakowała Ukrainę. Tak, to wszystko... atakuje i morduje ludność cywilną, kradnie dzieci ukraińskie od samego początku wojny. To nie jest efekt to, co się zmieniło, to, że ta wojna przez Ukraińców została przerzucona
14: na terytorium. Zwykłych Rosjan, tak.
13: Dotknęła zwykłych Rosjan, choć nie to jest celem. Przede wszystkim dotknęła infrastruktury krytycznej rosyjskiej naftowej, co dramatycznie się odbija na rosyjskiej gospodarce i to jest naprawdę już bardzo poważny problem dla Putina.
14: To jest na tyle poważny problem, że on może rozmawiać.
13: Moim zdaniem nie będzie rozmawiał, oby bym się pomyliła. Niestety moje prognozy co do tego, co się będzie działo z tą wojną, się rok po roku sprawdzają, co mnie bardzo martwi, bo to nie są optymistyczne prognozy, ale moja ocena reżimu rosyjskiego jest taka, że im gorsza jest sytuacja gospodarcza wywołana wojną, tym bardziej ten reżim nie może funkcjonować bez wojny, dlatego że jak skończy się wojna, to te pytania, a właściwie po co myśmy wyjechali, dlaczego setki tysięcy ludzi zginęło lub zostało rannych, co tu się wydarzyło, te pytania wybuchną z kosmiczną siłą i na to reżim sobie
14: ale
13: może
14: pytanie
13: pozwolić.
14: Pani mówi o tym, że Władimir Putin ma gorszą sytuację, ale się nie podda. Pytanie, czy Ukraina nie jest w coraz gorszej sytuacji? Pojawia się także takie głosy, że oczywiście tak eskaluje w tej chwili, dobrze, że odpowiada na terenie rosyjskim, na terenie Rosji, ale z drugiej strony tam też sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna.
13: Sytuacja jest absolutnie dramatyczna, a jaka ma być po 4 latach wojny? Niemniej to jest wojna, która się miała skończyć po 3 tygodniach i Rosjanie mieli stać u naszych granic, łakomie patrząc na Polskę i na państwa bałtyckie i w ogóle na Europę, a na razie zmagają się z kryzysem gospodarczym i społecznym, dlatego że Ukraina stoi. I my możemy mieć ogromne i zasadne pretensje o kłamliwe przedstawienie sprawy rzezi wołyńskiej, natomiast nasze bezpieczeństwo jest dzisiaj ściśle powiązane z tym, że Ukraina stoi przeciwko Rosji, dlatego że Rosja grozi nam wojną. I to jest coś, czego absolutnie nie możemy wypierać. Dzisiaj nasze bezpieczeństwo i to, żeby Ukraina stała przeciwko Rosji, jest absolutnie kluczowe.
14: Panie ministrze, kto będzie kandydatem Polski 2050 na stanowisko prezydenta miasta, królewskiego miasta Krakowa? I dlaczego, jak się mówi, Paweł Ślis, najbardziej krakowski z waszych posłów?
13: Decyzję podejmiemy w tym tygodniu.
14: Ale im dłużej czekacie, tym mniej szans ma poseł, bo ma mniej czasu na kampanię wyborczą.
13: Panie redaktorze, podejmiemy w tym tygodniu decyzję. To jest poważna decyzja. Oczywiście, jeżeli Paweł Ślis będzie naszą decyzją, to na pewno jest to bardzo, byłby to bardzo dobry kandydat.
14: A jest ktoś jeszcze na stole?
13: Byłby to bardzo dobry kandydat, natomiast spokojnie, bez presji medialnej podejmiemy tę decyzję.
14: Wszystko podejmujecie spokojnie i bez presji medialnej, ale ja pytam, czy jest ktoś jeszcze na stole? Tylko o to się pytam.
13: Najlepszym kandydatem, jeżeli taką decyzję podejmiemy, oczywiście jest Paweł Ślis, bo jest prawnikiem, jest Krakusem, krakowianinem od dziada, pradziada, naprawdę zna to miasto, jest prawnikiem, jest szefem naszego klubu, jest osobą taką merytoryczną, no.
14: A warto się w ogóle bić o Kraków? Że warto startować w tych wyborach?
13: To jest przedmiot naszej refleksji. Zdecydujemy, jednoznacznie wykomunikujemy, będziemy spójnie i stanowczo w tę stronę iść.
14: Jeden kandydat koalicji całej pani zdaniem, czy jednak każda partia koalicyjna wystawia swojego?
13: Nie wiem, kto z kim się tutaj porozumiewa. Z nami ani nie próbowano się porozumieć, ani my się z nikim nie próbowaliśmy w tej sprawie porozumieć.
14: Bo to trochę wygląda jak taka rozgrzewka przed przyszłorocznymi wyborami.
13: To właśnie nie wiem, jak to wygląda. To
14: znaczy, wygląda. Konfederacja ma swojego kandydata, Korona Polska ma swojego, PiS ma swojego. No nie wiemy, co z Koalicją Obywatelską. Ona jeszcze chyba nie ma swojego. Jeszcze się toczą rozmowy, ale pewnie będzie miało. No, Polska 2050 prawdopodobnie będzie miała swojego, jak pani mówi. No więc pełen przegląd.
13: To jest.
14: No i jeszcze będą kandydaci samorządowi.
13: To ja może jedną rzecz podrzucę odnośnie Krakowa. Nieważne, kto będzie miał jakiego, znaczy to jest ważne oczywiście i niebawem się dowiemy o wszystkich kandydatach, ale jedna rzecz jest pewna. Kraków jest jednym z tych miast, gdzie nieuregulowane Airbnb czyni ludziom piekło z życia chyba najbardziej w całej Polsce. I naprawdę, ktokolwiek będzie miał kandydata, to moje pytanie będzie następujące. Czy poprze ustawę Polski 2050 o tym, żeby samorząd lokalny oraz ludzie mieli prawo decydowania, czy taki najem na dni i godziny jest, czy nie jest w ich domu?
15: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Czwarta 15. O tej godzinie dziś wstaje słońce. To już za 2 minuty. No to pod ten wschód słońca. Leniwy, spokojny, najlepsza muzyka w RMF FM się znajdzie. Richard Marx. Na początek Maciek Rybak. Dzięki.

0: Szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: My już buszujemy po internetach, już sprawdzamy, już czytamy, już patrzymy, co się dzieje.
2: I żebyście wiedzieli, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie. Dokładnie. Ja czytam na przykład, że mamy w kraju 420 spółek z bezpośrednim udziałem Skarbu Państwa, plus spółki zależne, to jest razem 700 podmiotów.
1: No.
2: I łącznie w radach nadzorczych zasiada tam 4000 osób. I nawet 9000 bierze taki członek.
1: I to jest odpowiedź na pytanie, po co ludzie się pchają do polityki i siedzą potem w tym szambie latami. To, no. Gdyby ktoś nie wiedział, to jest właśnie
2: 4000 osób.
1: 4000.
2: To 460 posłów musi mieć spore rodziny.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ale i tak się jakoś ograniczają. Ja myślałem, że to jest więcej.
2: Może nie doliczyłem wszystkich.
1: Może.
2: To jeszcze trzeba doliczyć asystentów.
1: Asystentów. Internet pyta, jak myć truskawki. Cytuję dalej, bo ten problem spędza sen z oczu wielu ludzi.
2: Ileż to razy budziliśmy się w środku nocy z krzykiem, jak mam myć truskawki,
1: Jezu.
2: Jak mam myć.
1: Ale internet pisze dalej, cytuję: ludzie, moczenie truskawek w octie czy sodzie to po prostu bez sensu. Nie dajcie się nabrać na głupie metody z Instagrama. Czego w takim razie do tego używać? Odpowiedź może zaskakiwać.
2: Czego? Do czego? Może Pumeksu?
1: Nie, czasem. Notujcie, eksperci mówią: przed spożyciem, czyli przed spożyciem, nie po.
2: Aha.
1: Pod bieżącą, najlepiej letnią wodą truskawki należy
2: niebywałe,
1: myć.
2: Kurczę, no. Ale letnia woda.
1: Letnia.
2: Skąd wziąć wiosną letnią wodę?
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Jest taka zabawa w internecie, gdzie ludzie próbują poprawnie wypowiedzieć słowo dziękuję w różnych językach. No to jest popularne.
2: To podobno hitem jest nasze dziękuję, tak słyszałem, tak? Z żadnym innym nie mają tylu problemów. To daj jakiś dźwięk.
1: To są dziewczyny z USA, które próbują powiedzieć dziękuję.
3: Zykudzie.
1: Tak sobie dziękujecie, a nie wiecie, że to...
2: No właśnie, bo jak...

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu zamówiło siano z Niemiec. Tu się oburzają prasy i różne internety.
2: Zo tam tłumaczy, że gdy warunki pogodowe u nas nie pozwalają, to wysokiej jakości susz z Lucerny się sprowadza dla takich wymagających zwierzątek i to się sprowadza z południa Europy, a to idzie przez Niemca, nie że z Niemiec jest siano.
1: Ale czy to fajnie, patrzcie, niech sobie zwierzątka jedzą fajne sianko, Lucernę, nad Morzem Śródziemnym to wyrosło, było w Niemczech, super.
2: Mogliśmy mieć takiego prezydenta i wszyscy byśmy tak mieli. W całym kraju takie siano, a nie tylko stolica i tylko w zoo.
3: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Powiem wam tak, w zeszłym tygodniu na 7 dni u mnie w domu 3 razy był ryż z truskawkami na obiad. Truskawki wjeżdżają na pełnej.
1: Jakieś podwyżki w RMF-ie były, czy co?
2: Nie, po prostu, słuchajcie, bo w Krakowie nie są takie drogie truskawki, bo czytam właśnie, że
1: ja
2: porównano...
1: Ja 21 zł za kilo.
2: Ja płaciłem 16 w Krakowie, w tym samym Krakowie, ale porównano ceny truskawek w całym kraju i najdroższe truskawki średnio są w Poznaniu.
1: To jak ci ktoś w Poznaniu częstuje tu truskawką, to uważaj. Prawdopodobnie chcę od ciebie pożyczyć pieniądze i to niemałe.
3: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: 67-letnia Madonna w gorsecie i różowych pantalonach w pończoszkach wywijała na Times Square.
2: Ta Madonna.
1: I fani byli przerażeni, że wypadnie za balustradę. Madonna, nie skacz.
2: Można się pięknie bawić?
1: Można.
2: Bo nie wypadła.
1: Nie wypadła.
2: A u nas ludzie w tym wieku narzekają, że ciężko, że im źle.
1: Tak, że emerytura za mała, że ceny leków za duże.
2: Trzeba było zostać Madonną, a nie siedzieć i narzekać.
3: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Szalejemy po tych internetach, czytamy prasę, oglądamy telewizyjne śniadaniówki. Tutaj jest, mam taką ładną historię. Dobre miejskie auto, czytam w reklamie internetowej, nie musi być kompromisem.
4: Może być kompresem.
2: Nie musi być. Zamiast kompromisem może być Fordem, Volvem, Fiatem, Maluchem, czy nawet czymś innym może być.
1: Słuchajcie, ludzie, po prostu bawcie się tym.
3: Wstawaj, szkoda.

0: dawna porcji informacji w RMF FM.
1: To były dramatyczne sceny. I znowu z udziałem Christiana Eriksena. Pomocnik reprezentacji Danii padł na murawę bez kontaktu z rywalem w czasie towarzyskiego meczu swojej kadry z Ukrainą. Wszystkim przed oczami oczywiście wróciły sceny sprzed 5 lat, kiedy w czasie meczu Mistrzostw Europy Christian Eriksen także upadł na murawę z powodu zatrzymania akcji serca. Wojtek Marczyk razem z nami.
2: Dzień dobry
1: Wojtku. Jak się czuje Eriksen w ogóle? Co my wiemy na temat jego zdrowia? Mamy jakieś informacje?
2: No, czuję się dobrze. Plus jest taki, że po tym całym zdarzeniu opuścił boisko w własnych siłach, więc to już jest dobra informacja. Oczywiście trafił na badania do szpitala. Pewnie federacja będzie informować o wyniku tych badań i tak dalej, przebiegu. Też duńskie media oczywiście żyją tym tematem bardzo, bardzo mocno. Mam wrażenie, że w innych krajach troszkę mniej, może też dlatego, że Duńczycy nie jadą na mundial. No ale prawda jest taka, że to były dramatyczne chwile. Wielu piłkarzy, oglądając po prostu relacje z tego, widziałem, że miało łzy w oczach dosłownie, bo chyba też im przed oczami stanęła ta historia z Eriksenem. Ale jak mówił lekarz duńskiej kadry, z Eriksenem jest wszystko w porządku, trafił do szpitala na badania, wygląda na to, że rozrusznik działa prawidłowo, będzie pewnie sprawdzany i tak dalej, bo przypomnijmy, że po tej akcji, tak brzydko powiem, z Mistrzostw Europy, Eriksen gra z rozrusznikiem serca. Więc po prostu to też być może był jakiś efekt tego, że ten rozrusznik, nie wiem, nie zadziałał w dobry sposób albo coś takiego. Tu możemy dywagować oczywiście, nie mamy na to żadnych potwierdzeń. No ważne jest to, że piłkarz upadł, ale co prawda wstał w własnych siłach, zszedł z boiska, czuje się dobrze. Zaraz po całym zdarzeniu też na murawie pojawiła się jego żona. No jakby najbardziej zainteresowana stanem zdrowia męża. No więc sytuacja wygląda na opanowaną, tak byśmy chyba powiedzieli. Spotkanie przerwano, nie dokończono go, kiedy Duńczycy prowadzili 2-1. Myślę, że to też dobra decyzja. Świetnie zachowały się trybuny w Odense na stadionie, gdzie mecz był rozgrywany, bo właściwie od momentu upadku Eriksena cały czas było słychać tylko i wyłącznie brawa, aż do momentu opuszczenia boiska przez niego. No więc taka trudna sytuacja, po raz kolejny z tym samym piłkarzem. No oczywiście zawodnicy są badani, sprawdzani na miliony sposobów, od stóp do głów i tak dalej, no ale widać, że nie zawsze wszystko da się wykryć.
1: No, były też spore kontrowersje, czy w ogóle Eriksen powinien grać jeszcze profesjonalnie
2: No on z tego powodu nie gra na przykład w Interze Mediolan, tak? Bo on wtedy w czasie Euro był zawodnikiem Interu Mediolan, a we Włoszech przepisy właśnie zabraniają gry. On odszedł do Anglii, tam grał między innymi później w Manchesterze United, no a teraz jest zawodnikiem niemieckiego Wolfsburga, który spadł z Bundesligi.
1: Czekasz na mundial?
2: I tak, i nie. No mundial to zawsze jest coś fajnego. Mundial to jest zawsze wielkie wydarzenie sportowe. Ja jeszcze jestem chyba troszkę takim dziadersem, jak się śmieję, że jednak te mecze międzynarodowe u mnie wzbudzają jakieś duże emocje.
1: Ale to dostaniesz taką dawkę, że chyba, no nigdy w historii chyba nie było aż tylu meczów.
2: No i nie wiem, czy to już właśnie nie jestem przesyt, bo przy całym szacunku do piłkarzy Kurasoczy Uzbekistanu, dla których to jest historyczna chwila, no to jakoś oglądanie ich nie wzbudza moich największych emocji na świecie i to jeszcze jakbym miał wstawać na te mecze o 3 w nocy. Więc i czekam, ale myślę sobie, że prawdziwe emocje przy tym mundialu przyjdą gdzieś od fazy pucharowej, kiedy już się troszkę tych zespołów odsieje. Chociaż to prawda, można awansować do fazy pucharowej z 3 miejsca w grupie, więc no to też nie do końca jest jasne i przejrzyste. I tak mam wrażenie, że atutem futbolu zawsze była jedna rzecz, taka przejrzystość i prostość tych przepisów gry w piłkę nożną. Zresztą do samej piłki nożnej, jak wielu się śmieje, nie wiem, co to za sport, do którego wystarczą tylko buty. No ale to był plus piłki nożnej przez wiele lat. Ona dlatego tak się rozwinęła, dlatego jest tak powszechna na świecie i prostotą wygrywała. A teraz pokombinowali te przepisy tylko, żeby zarobić. No i jakoś to tak nie do końca kupuję. Oczywiście mecze mundialu będę oglądał, będę śledził i będę relacjonował.
1: To jasne, natomiast mam takie wrażenie, że to chyba dawno nie było takiego mundialu, na który byśmy tak bez tak wielkich emocji czekali, o tak powiem. I to nie tylko dlatego chyba, że Polacy na nim nie grają, chociaż gdyby byli biało-czerwoni, to pewnie mielibyśmy zupełnie inne nastroje. Jeśli chodzi o faworytów, to rozumiem zestaw ten sam, co 4 lata temu.
2: No patrząc na wyliczenia statystyków, analizy, bookmacherów, bo oni zawsze też mocno to wyliczają i tym żyją, w końcu na tym zarabiają, no to takim zdecydowanym faworytem jest reprezentacja Hiszpanii, czyli aktualnie mistrzowie Europy. W tych gronie takich zespołów zespołów, które powinny się bić też o medale, no to są Francuzi też, pamiętajmy. To mistrzowie świata z 2018 roku, wicemistrzowie świata z 2022, więc trudno, żeby nie byli w gronie faworytów. Zresztą pakę mają taką, że naprawdę by mogli zestawić dwie równorzędne jedenastki, mam wrażenie. Jedynie problem byłby, że trzeba sklonować Kylian Mbappé. Ale no naprawdę mocna reprezentacja i oni też są w gronie tych faworytów. Anglicy pojawiają się wśród tych zespołów, które powinny walczyć
1: nie wierzę
2: o medale.
1: Powiem ci, że nie wierzę, Wojtek, bo zawsze się pojawiają i zawsze wiesz, jak się to kończy.
2: No, w tym zestawieniu też na przykład gdzieś tam na siódmym miejscu, szóstym pojawia się reprezentacja Niemiec. I myślę sobie, że Niemcy to jest taka kadra, która musi coś udowodnić po dwóch nieudanych mundialach, na których nie wyszli z grupy, a to przecież no, reprezentacja, która ma najwięcej medali Mistrzostw Świata, kiedy spojrzymy w statystyki. Myślę sobie,
1: a co byś powiedział o Brazylijczykach i Argentyńczykach? Przepraszam, że wejdę ci w słowo.
2: No, o Argentyńczykach właśnie chciałem powiedzieć, bo oni są też w gronie tych reprezentacji, które mają walczyć o medale. No ta reprezentacja ma sporo atutów. Jednym pierwszym podstawowym, który się rzuca, to jest na pewno doświadczenie. Bo ta kadra od Mistrzostw Świata w Katarze, gdzie wywalczyli złoto, niewiele się zmieniła. Nie ma Di Marii, okej. Ale nie ma tam jakichś gigantycznych, wielkich zmian. Jest Leo Messi, namówiony na kolejny mundial i chyba już ostatni w karierze. Więc to reprezentacja, która no, jest poukładana, więc może walczyć o medale. Po Brazylijczykach raczej się tego nie spodziewam, ale z drugiej strony mają człowieka, który na układaniu zespołów i wprowadzaniu takiego spokoju, dobrej pracy zna się jak nikt, czyli Carlo Ancelotti. I myślę sobie, że to może być atut tej reprezentacji, bo jeżeli on troszkę poukłada te brazylijskie niesnaski, gorące głowy i tak dalej, te kłótnie w szatni, to ta reprezentacja też może odpalić.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz o wydłużającej się liście kandydatów do objęcia funkcji prezydenta Krakowa. Dziś mamy poznać propozycję Lewicy, a także Koalicji Obywatelskiej. W studio z nami nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
2: Dzień dobry.
1: Pawle. No to na sam początek. Ja mówiłem, że sam nie wiem, ilu jest tych kandydatów, że na pewno 6, ale być może więcej, nawet może sporo więcej. To może wylicz ich na razie tak, dla porządku.
2: Mówić, no właśnie, możemy mówić o kandydatach, którzy zapowiedzieli swój start.
1: Właśnie, bo tu jeszcze te rozróżnienia trzeba zrobić, tak, czy są oficjalni, nieoficjalni, popierani, niepopierani.
2: Tak, i na razie są to Michał Drewnicki z PiS, on zresztą dzisiaj oficjalnie rozpoczął swoją nazwijmy to prekampanię, Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzek z Socjaldemokracji Polskiej, już niezwiązani z partiami politycznymi były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i celebrytka Marianna Schreiber, która zapowiedziała także swój start w wyborach.
1: Kto się może liczyć najbardziej w tym wyścigu? Zawęźmy może to grono, o jakich nazwiskach się mówi najgłośniej.
2: No oczywiście dwie największe partie polityczne w Polsce mają duże szanse, chociaż PiS raczej w Krakowie nie wygrywał, ale Michał Drewnicki widać, że jako wiceszef struktur PiS-u w Krakowie będzie starał się odczarować nieco wyniki partii. Już rozpoczyna mocno kampanię przed wyborami prezydenckimi. Nie znamy jeszcze kandydata Koalicji Obywatelskiej, choć głośno mówi się o Rafale Soniku i czekamy na jego informacje, na potwierdzenie lub zaprzeczenie, czy zamierza startować, bo według doniesień rozważa swój start w wyborach na prezydenta miasta, natomiast no, jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji. Dzisiaj natomiast o godzinie 17 swoją kandydatkę ma zaprezentować Lewica. Mówię kandydatkę, bo już troszeczkę zasugerowała nam Daria Gosek-Popiołek, że to ona będzie kandydatką Lewicy w walce o fotel prezydenta Krakowa. Zatem związanymi z partiami politycznymi 6 osób, razem niezwiązanymi 8 osób, dzisiaj być może już będzie 10 osób, ale tak naprawdę chyba dopiero po zbieraniu podpisów będziemy wiedzieli, ile osób będzie starało się.
1: Spore miasto, sporo kandydatów, prawda?
2: Tak.
1: Czyja kampania, czy jak mówisz, prekampania, zauważyłem to słowo, jest już widoczna w mieście. Kto już ruszył w teren?
2: No już od jakiegoś czasu zdecydowanie Bartosz Bochańczak z Konfederacji. On odwiedza lokalne targowiska, on spotyka się z mieszkańcami, jego jest rzeczywiście sporo, jest wszędzie codziennie, praktycznie organizuje małe czy większe konferencje prasowe. Zresztą już był wiec poparcia z władzami Konfederacji, które przyjechały do Krakowa, żeby powiedzieć jasno, że to jest ich kandydat. Natomiast jeśli spojrzymy na to, kto najwcześniej zaczął kampanię, taką prekampanię, o jeszcze cały czas tak to nazwijmy, to jeszcze przed referendum pojawił się Marian Banaś, który powiedział, że jest gotów wziąć odpowiedzialność za Kraków. Pamiętamy, to było bodajże 3-4 dni przed referendum w sprawie odwołania byłego już prezydenta Aleksandra Miszalskiego. No i teraz jeszcze jest jedno pytanie, ponieważ na liście nazwisk nie mamy jednego dosyć ważnego krakowskiego nazwiska. Chodzi o Łukasza Gibałę. Pytanie, czy Łukasz Gibała będzie chciał wystartować w wyborach na prezydenta, mając jeden minus w postaci Rady Miasta, która będzie zdecydowanie przeciwko niemu. No, tu Łukasz Gibała cały czas powiedział, że niebawem ogłosi swoją decyzję, ale nie powiedział nie powiedział tak.
1: Paweł Konieczny o staraniach o objęcie prezydentury drugiego największego miasta w kraju. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Maciek Rybak, dziękuję za dziś i dobrego wtorku dla was. A teraz fakty RMF FM na godzinę piątą. Posłuchajmy ich uważnie w studiu z najważniejszymi informacjami. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Prezydent otrzymał rekomendację kapituły w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Załęskiego. Drastycznie spada liczba zagranicznych kierowców w polskich firmach transportowych. Przewoźnicy alarmują, że przyczyniło się to już do upadku setek takich firm. To może być przełom w polskiej medycynie. We Wrocławiu podpisano porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów. Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachowa order Orła Białego. Po posiedzeniu kapituły orderu prezydent Karol Nawrocki otrzymał rekomendację w tej sprawie, jednak jej treść nie została ujawniona. Tymczasem premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, by zapobiec pogłębianiu napięć. Do słów szefa rządu odniósł się prezydencki minister Marcin Przydacz, nazywając apel premiera dowodem bezradności rządu. Kontrowersje, przypomnijmy, wywołała decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Mówił o tym wczoraj wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pomoc dla Ukrainy nie jest zapomnieniem o Wołyniu. Jest tak naprawdę pokazaniem, że my jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić, ale liczymy na wzajemny szacunek. Mam nadzieję, że ta informacja dotarła również do prezydenta Zełenskiego po naszych rozmowach z generałem Budanowem. Ja to wyraźnie mówiłem, jak to jest dla nas ważne, jak niezrozumiała jest ta decyzja.
1: A według ukraińskich mediów w czasie wizyty w Warszawie Kryła Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, udało się uniknąć, tu cytat, najgorszego scenariusza, a rozmowy dotyczyły znacznie trudniejszych spraw niż kwestie orderów. W ciągu ostatnich 2 lat drastycznie, bo o prawie 16 tysięcy, spadła liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy mają rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury. Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek. Według nich od początku roku upadło prawie 500 polskich firm transportowych. Co planuje resort infrastruktury? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Wiceminister Stanisław Bukowiec zapewnia, że resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
4: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
3: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
5: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal 1,5 roku.
3: Szansę na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
1: O efektach tych rozmów na pewno będziemy mówić w kolejnych faktach.
6: Zdrowie i pieniądze w faktach RMF FM.
1: Wielki krok w kierunku uniezależnienia się Polski od zagranicznych producentów leków. We Wrocławiu podpisano porozumienie o utworzeniu akademickiej sieci laboratoriów, która ma przygotować grunt pod krajową produkcję zaawansowanych leków komórkowych. Fakty w tej sprawie ustala nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
7: Naukowcy liczą, że dzięki produkcji własnych leków komórkowych spadną ceny leczenia i zwiększy się dostęp do terapii. Na przykład przy ostrej białaczce limfoblastycznej czy chłodniaku. Dziś chorzy korzystają głównie z zagranicznych produktów komercyjnych za 1,5 miliona złotych, a terapia CAR-T jest bardzo skuteczna, mówi hematolog profesor Lidia Gill.
8: To jest na tyle nowatorska metoda, że jest skuteczniejsza niż dotychczasowe, jest bezpieczniejsza niż dotychczasowe i wiąże się u wielu pacjentów z zakończeniem jakiegokolwiek leczenia.
7: Własne terapie komórkami mogą być też przełomem w leczeniu, na przykład szpiczaka. Na to będziemy musieli jednak poczekać co najmniej kilka lat.
1: Półwysep Helski wkrótce się powiększy. Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z ochroną i poszerzaniem plaż. Specjalistyczne pogłębiarki wydobędą piasek z dna morza, a następnie przetransportują go na plażę za pomocą systemu rurociągów. Niezbędna infrastruktura już została przygotowana i ułożona na brzegu, co zauważalnie zmienia krajobraz i rodzi niecodzienne pomysły.
9: Właśnie zwróciliśmy na nią uwagę, tak, przeszkadza trochę. No, psuje widok.
10: Ale to w ogóle jest ostatni moment, żeby tutaj siedzieć jeszcze. Ruszy refulacja, czyli powiększanie plaży. Wysypią tutaj tony piasku.
9: No, jeśli będzie więcej miejsca, no to zawsze latem, tak, jakie są tłumy ludzi, no to będzie przyjemniej.
11: Plaża będzie większa, to więcej osób będzie mogło tutaj przychodzić, popatrzeć sobie na fajną wodę.
10: Czyli rura, dopóki nie jest używana, dopóki nie trwa powiększanie plaży, może się też przydać podczas plażowania.
9: Tak, jako leżak. Podparcie jako leżak.
12: No tak, suszą się spodnie, spodenki, to prawda.
1: Usłyszał wczoraj od wypoczywających na plaży nasz reporter Stanisław Pawłowski. A dodajmy, że w tym roku powiększona niemal 4-krotnie Ostatnie została już plaża w Kuźnicy. Kolejna na liście jest ta we Władysławowie. Już prawie 5 minut po godzinie 5, za niecałe pół godziny rozpoczynamy poranne wydanie faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Ewy Kwaśnej i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF FM.

0: akcję zapoczątkował mój mąż około 25 lat temu.
1: Znaczy, trochę...
0: Nie mój, od co innego chodzi. Później kontynuowałam ją ja, mówi właścicielka lodziarni w Pszczynie. Na koniec roku szkolnego każdy uczeń ze świadectwem z czerwonym paskiem dostawał darmową porcję lodu. Na szczęście z biura rzecznika nadeszło pismo, żeby lodziarnia zrezygnowała z tego niecnego procederu. W liście czytamy, że, tu cytuję, prosimy państwa o rozważenie odstąpienia, ładne, rozważenie odstąpienia, aby docenić każdą młodą osobę uczniowską, prawda? Bardzo jest to słuszny gest osoby rzecznikowskiej praw osób dziecięcych. Miejmy nadzieję, że jest to dopiero początek słusznej drogi. W następnym kroku trzeba zlikwidować stypendia za osiągnięcia naukowe osób uczniowskich i nagrody dla nich na koniec roku. A następnie stopnie i egzamin, a choćby maturalny. Choćby maturalny, bo różnie osoby abiturienckie ją zdają, a niektóre nie. Matura prawem, a nie towarem. W szkolnych zawodach sportowych każdy uczestnik zajmuje pierwsze miejsce albo ostatnie, albo w ogóle. Osoba rzecznicka zaprzepaściła okazję do walki o równość, nie zwracając się do Maji Chwalińskiej, by zrezygnowała z finału na Roland Garrosie, bo to rodzi frustrację u osób dziecięcych, że ciężka praca może zostać w wyjątkowy sposób wynagrodzona. Tak jest. Mówię za rzeczniczką. Lody dla wszystkich osób uczniowskich. Przykład brać z góry od tych, którzy nas reprezentują, na przykład posłanki i posłowie. Tam jest sprawiedliwie i uczciwie. Kto ma samochód, może brać od Sejmu kilometrówki, czyli forsę za jeżdżenie prywatnym samochodem w celach, na przykład służbowych, a kto nie ma samochodu, również może brać kilometrówki. Czy tak nie jest sprawiedliwie? Czyż?

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: I to już 5:30 na zegarach. Czas na pierwsze poradne wydanie faktów RMF FM. Od teraz z nami Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy. 9 dzień czerwca, wtorek, 160 dzień roku. W tej chwili najcieplejszym miastem w Polsce jest Szczecin. Tam niemal 19 stopni na termometrach o 5:30. Dla kontrastu 9 kresek w najzimniejszym Zakopanem. O poranku w faktach: udaremniony przerzut narkotyków przez Polskę, ale też gorąca sprawa prokuratora generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w związku z oskarżeniami o molestowanie. Ponad tonę heroiny wartą 220 milionów złotych przejęli w porcie w Gdyni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Narkotyki przypłynęły ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w transporcie ozdobnych cegieł. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwraca uwagę, że to rekordowe przejęcie środków odurzających od dekady. Przypomniał, że przez pierwszych 5 miesięcy tego roku służbom udało się już przejąć 83 tony zabronionych substancji.
2: Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy. W 2022 roku to było tylko 19 ton.
1: Wyliczał szef MSWiA. Tym razem polscy funkcjonariusze współpracowali ze służbami celnymi Wielkiej Brytanii, które poinformowały, że do Gdyni może płynąć transport narkotyków. W ręce policji wpadła kobieta i dwóch mężczyzn. Oboje są obywatelami Polski. Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został w nocy zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne. Po 18-miesięcznym dochodzeniu w sprawie oskarżeń o niechciane kontakty seksualne w biurze prokuratora, władze Trybunału orzekły, że Khan dopuścił się poważnych uchybień. 2 lata temu bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Miał ją wielokrotnie przez długi czas nękać, zmuszając do czynności seksualnych. Khan zarzutom zaprzeczał. Organ zarządzający MTK przekaże teraz swoją opinię wszystkim 125 państwom członkowskim Trybunału, które poddadzą pod głosowanie kwestię ewentualnego odwołania Khana ze stanowiska. 9 dzień czerwca, o poranku w faktach, m.in. bitwa o Kraków. Kraków zasługuje na odważnego prezydenta, na poważną prezydenturę. Tak wczoraj przekonywał wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, takiego kandydata jesteśmy w stanie wspólnie w kilka środowisk wystawić. Czy tym kandydatem będzie przedsiębiorca, rajdowiec, Rafał Sonik? Sam zainteresowany sugeruje, że nie można tego wykluczyć. A czy w Prawie i Sprawiedliwości zakopano wojenny topór? Wczoraj doszło do wspólnego wiecu Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka. O szczegóły pytać będziemy po 7:00. Piotr Salak, jego gościem będzie dziś o poranku poseł PiS Krzysztof Szczucki. A w porannej rozmowie w RMF FM 7:30 u Tomasza Terlikowskiego, pierwszy sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Sprawdzimy też, jakie plany po wielkim sukcesie na kortach Rolanda Garrosa ma Maja Chwalińska.
3: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
1: Bardzo konkretne. A za pasem przypominamy Wimbledon. Czy Polka ma szansę na dziką kartę? O tym w kolejnych faktach RMF FM. Zapraszam już o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama.
1: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz? To posłuchaj.
10: Super! Dziękuję bardzo.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Czeka
7: ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: Nowy ekspres los!
15: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Wow, wow, wow, wow.
1: Umiem. Już umiem, już potrafię z nim zaśpiewać.
2: Mocne 7 na 10. 10 minut do godziny 6. Tu wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się nisko. Za oknami mamy wtorek. W RMX-ie na antenie mamy Przemysława Skowrona, Jacka Tomkowicza. No. Najlepszą muzykę, czyli wszystko. No i wy jesteście obudzeni, to też jest najważniejsze. To jest
2: a co
1: super.
2: W gazetach? Czekajcie, patrzę na pierwszą stronę. Donald Tusk uwielbia spędzać czas z wnukami.
1: To znaczy, że chyba źle jest w kraju. Jak się pokazuje premier i wnuki, to znaczy, że idziemy na jakieś...
2: Czekajcie, biorę drugą gazetę. No. Donald Tusk znalazł czas dla wnuków.
1: Jeżeli w dwóch gazetach naraz, kolorowych, tych brukowych, jest Donald Tusk i wnuki...
2: A jeszcze, że przepraszam, jeszcze jest tytuł. Premier to super dziadek.
1: To znaczy, że jest jakiś dramat. No. Nie, posłuchamy za chwilę faktów. Sprawdzimy, co się dzieje, ale myślę, że budżet idzie po prostu prosto na zderzenie się ze skałą. To nie ma innej...
2: Tak by powiedział jeden, a inaczej by powiedział drugi. W każdym razie będziecie na bieżąco z RMF FM i wstawaj, szkoda dnia.
1: A już teraz gramy wam najlepszą muzykę. Dzień dobry.

0: Najlepsza muzyka to jest RMF FM, a na zegarach mamy już 5:50. A to czemu takie głupoty mi tutaj grasz? Co to? Dla ja tak nie chcę, żeby to było, nie.
1: A co byś chciał zagrać?
0: Ja bym teraz chciał zagrać.
1: Chciałbyś mi coś poopowiadać o życiu.
0: Bo mam historię z internetu.
1: No.
0: Magdalena Narożna. Cytuję. Zalotnie kręci bioderkami w bikini w groszki. Piszą o niej boska latynoska. Magdalena jak mało kto potrafi emanować kobiecością.
1: Emanować kobiecością.
0: No, jak mało kto?
1: Nawet ja tak nie potrafię.
0: Ty nie.
1: A ja nie jestem mało kto.
0: Nie. Ale słuchajcie, jak dacie 1000 lajków.
1: No.
0: I 1000 gwiazdek, to kupi bikini w groszki i
1: sprawdzi, że ja?
0: Ja też.
1: Aha.
0: Ja też. Zobaczymy, czy my też potrafimy emanować.
1: Nie wiem, czy będziemy robić to. Chyba raczej sami w domu.
0: Ale za 1000 lajków.
1: Okej.
0: To wtedy tak.

0: Burning.
1: Midnight Oil w RMF FM. Najlepsza muzyka.
2: I najważniejsze fakty.
1: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, zapraszamy.
1: No skoro wszyscy na swoich miejscach, zaczynajmy zatem.
3: Karol Nawrocki w odpowiednim czasie podejmie decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
4: Taką informację przekazuje rzecznik prezydenta. Wczoraj, przypominamy, swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przedstawiła kapituła orderu.
3: Eksperci IPN-u rozpoczęli poszukiwania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie.
4: W faktach o 6 także Maja Chwalińska i jej plany na najbliższe starty, w tym wielkoszlemowy ewentualny Wimbledon.
3: Kapituła Orderu Orła Białego podjęła decyzję w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, informując o niej prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Prezydent do tej pory nie poinformował, czy prezydent Ukrainy order straci, czy nie. Karol Nawrocki w odpowiednim czasie podejmie decyzję, tak napisał na Platformie X rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
3: Kapituła Orderu Orła Białego spotkała się wczoraj w prezydenckim ośrodku w Juracie. Jednym z punktów posiedzenia miało być odebranie ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
4: A w tle, przypominamy, decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej Centrum Operacji Specjalnych Północ honorowego tytułu Bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. W konsekwencji Karol Nawrocki stwierdził, że prezydentowi Ukrainy order Orła Białego powinien zostać odebrany.
3: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, gdzie w tej grze orderem jest premier?
5: Premier Donald Tusk stwierdził, że dotychczasowe działania dyplomatyczne nie przyniosły efektów, dlatego zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Załańskiego o bezpośrednią rozmowę. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz jako wyjątkowo złą określił decyzję o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
6: Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Warto, żeby to wezwanie premiera Tuska zostało jak najszybciej zrealizowane.
5: Na propozycję Donalda Tuska odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Zarzucił premierowi brak skuteczności.
4: A propos aktualnych relacji polsko-ukraińskich. Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli wczoraj poszukiwania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie.
3: To kolejna realizacja zgody władz w Kijowie na poszukiwania szczątków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
7: Te prace będą prowadzone przez Instytut Pamięci Narodowej do 18 czerwca.
8: Jakie są oczekiwania ekip? Na co liczycie?
7: Przede wszystkim chodzi o to, aby podczas tych prac zlokalizować miejsca masowych grobów, w których zostały ukryte szczątki osób pomordowanych. Historycy, rzecz jasna, są doskonale przygotowani do tych działań. Analiza źródłowa, historyczna tego terenu. Mamy oczywiście relacje świadków, ofiar, które przeżyły tą pacyfikację.
3: Mówił w rozmowie z Krzysztofem Zasadą dr Rafał Kościański z Instytutu Pamięci Narodowej.
4: W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali mieszkańców Huty Pieniackiej i osoby, które schroniły się tam przed bojówkami. Liczba ofiar szacowana jest na co najmniej 850. 6:02 to fakty RMF FM. Powiększa się grono kandydatów chętnych do objęcia stanowiska prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica.
3: A na linii nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, na liście ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa na razie nie ma kandydata Koalicji Obywatelskiej.
9: Dzień dobry. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, w poniedziałek Koalicja Obywatelska nie ogłosiła nazwiska swojego kandydata. Jest wielka szansa, że wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym poprze w wyborach Rafała Sonika. Sam zainteresowany dał sobie jeszcze czas na decyzję o tym, czy chce wystartować w wyścigu o fotel prezydenta. Swój start natomiast zadeklarował wczoraj wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Kandydaturę podczas wiecu przedstawiła krakowska posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Pozostałe osoby, które chcą kierować magistratem, to Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, aktywistka Marianna Schreiber oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
3: Krótki odpoczynek i powrót do treningów. To plan Mai Chwalińskiej, finalistki French Open, która wczoraj wróciła do kraju.
4: Na lotnisku w Warszawie witała ją spora grupa fanów.
10: Nie spodziewałem się tego, no bo nie oszukujmy się. Miesiąc temu nikt Mai nie znał, ja też jej nie znałem. Gra była świetna, natomiast ten półfinał był chyba najbardziej emocjonujący, tak paradoksalnie. Ja na pewno będę wyrażał się w samych dobrych słowach.
4: Tyle kibice. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, Polka oswoiła się już z sukcesem?
0: Dzień dobry. Wydaje się, że tak, że jest po prostu gotowa na ten sukces. W Paryżu często jeszcze mówiła, że nie wie, co się dzieje wokół niej po kolejnych wygranych. Teraz sprawiała wrażenie świadomej tego, co osiągnęła i zarazem przekonanej, że w jej życiu teraz sporo się zmieni.
11: Będzie to na pewno dla mnie nowe doświadczenie i będę się musiała do tego zaadoptować, ale potraktuję to jako wyzwanie.
0: Przypomnę, że Maja wskoczyła na 21 miejsce w światowym rankingu spoza pierwszej setki.
3: Czy w takim razie ma szansę zagrać w kolejnym wielkim szlemie na Wimbledonie bez gry w kwalifikacjach?
0: No, tego dowiemy się pewnie dopiero w połowie czerwca, ale otrzymanie dzikiej karty wcale nie jest pewne. Menadżer Mai przyznał wczoraj, że oprócz niej o dwa miejsca w turnieju ubiegają się także słynne siostry Williams, Serena i Venus. Mocna konkurencja, pozostaje czekać na decyzję organizatorów.
4: Zatem czekamy, a po 6.30 pierwsze poranko wydanie faktów sportowych RMF FM. Już teraz zapraszamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Poranki jeszcze nas jakąś taką specjalnie wysoką temperaturą nie rozpieszczają. 11 teraz w Suwałkach, 14 w centrum kraju, 15 na zachodzie. Ale potem to co innego. 17 w Koszalinie, 26 w centrum, 26 stopni pokażą też termometry w Krakowie i w Rzeszowie. Również 17 na zachodzie i 14 w Koszalinie, czyli dzisiaj bez szału.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Ja tyle gadałem na pogodzie? Tak, przepraszam.
2: I ważna informacja, deszcz, tak patrzę, o godzinie 11 już się pojawi na zachodnich krańcach Polski. Będzie się później przesuwał, aż o 23 dotrze na Podkarpacie.
1: Czyli tu pokropi, tam pokropi. Tu troszeczkę nieba, z nieba wody spadnie, tu też. No i dobrze, no.
2: To jest pogoda.
1: Dokładnie.
2: To jest pogoda.

0: Najlepsza muzyka w RMF FM i Cher. 14 minut po godzinie 6, tu RMF FM, tu Wstawaj, Szkoda Dnia.
1: Maja Chodzińska po finale Rolanda Garrosa mówi, że gdy grała w finale, to nie wiedziała, że oklaskiwał ją z publiczności sam Brad Pitt. I faktycznie był na trybunach, są zdjęcia dzisiaj w sieci. I całe szczęście, mówi Maja, bo grałabym jeszcze gorzej.
0: Co ty, Maja, gadasz?
1: Co ty, ale Maja?
0: Brat powinien był lepiej klaskać i dopingować.
1: Dokładnie.
0: A ten siedział jak kołek, cieszył się jak głupi do sera, no.
1: Brad Pitt musi się jeszcze sporo nauczyć.
0: Jeśli chodzi o klaskanie, to
1: roboty
0: tak.
1: Przed
0: także
1: nim.
0: Za rok w finale Rolanda Garrosa znów będzie miał okazję wesprzeć Maję. Sobie teraz poćwiczy w Ameryce. Można na sucho.

0: Bad Name, Bon Jovi, w RMF
1: FM. Mocne 3 na 10.
0: Dziękuję. Budzimy was 20 minut po 6:00, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia.
1: I historia prosta z internetu. Blanka Lipińska psioczy na 4-letnią dziewczynkę spotkaną w sklepie, czytam. 18 razy powiedziała: mamo, w ciągu 3 minut.
0: Co za nieobyte dziecko. Absolut, no jak tak można? Mówi się nie mamo, ale osoba rodzicielska.
1: Osobo, tak.
0: Osoba wychowawcza, nie wiem, osoba przodkowa.
1: Bo mama jest przodkiem.
0: Tak.
1: Albo przepraszam, jak to wprowadził ostatnio Stan Nowy Jork, mówi się rodzicu ciążowy, a do taty rodzicu nieciążowy się mówi.
0: Ale nie mamo.
1: No mamo nie, no ludzie.
0: Ludzie, mamy XXI wiek.
1: Nie rańmy uszu osób obytych.
0: Dokładnie. No. A to była 4-latka, to jeszcze nie była osoba uczniowska.
1: A nie, to jeszcze osoba przedszkolna była, przepraszam.
0: Lola Young teraz w RMF FM. Dajcie głośniej.
1: Czyli osoba piosenkarska.
0: To, tak, jest, tak. No. I utwór muzyczno-podobny.

0: 500 ml. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hi everybody, this is Damiano Dawid.
5: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
6: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Po reklamie.
5: 6.30, przed nami fakty w RMF FM. Zapraszamy.
6: Czy apel premiera Donalda Tuska o szczerą rozmowę Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego jest wołaniem na puszczy?
7: Jak rozwiązać kryzys w relacjach polsko-ukraińskich?
6: O tym m.in. w rozmowie o 7.00 w internetowym radiu RMF24.
7: Gościem Piotra Salaka będzie Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
8: Zawieszony w prawach członka partii, dodajmy.
7: Piotr już z nami, jak słyszycie. Dzień dobry. Piotrze, na pewno będziecie też rozmawiali o podziałach w PiS-ie.
8: No tak, oczywiście, tym bardziej, że wczoraj wieczorem mieliśmy demonstrację jedności. Pierwszy wspólny wiec Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka tylko 3 tygodnie po zapowiedzi takiego spotkania. Zaczniemy jednak oczywiście od kryzysu polsko-ukraińskiego, jak z niego wyjść, bo jedyną stolicą, w której są z tego zadowoleni, to jest Moskwa. Porozmawiamy też o Trybunale Konstytucyjnym, o Sądzie Najwyższym, o nowej Konstytucji, bo mój rozmówca jest zdecydowanym zwolennikiem daleko idących zmian. Jak daleko? Do sprawdzenia po 7:00. Zapraszam.
6: Piotr Salak zaprasza. My polecamy. Poranną rozmowę Radia RMF24.
7: Papież Leon XIV z politycznym orędziem w hiszpańskim parlamencie.
6: Mówił tam o pogłębiającej się polaryzacji, lekceważeniu praw człowieka, w tym praw imigrantów, i przedkładaniu siły nad dyplomację. Broń może wymusić tymczasową ciszę, ale nigdy nie zbuduje prawdziwego i trwałego pokoju.
7: Po tym wystąpieniu Leon XIV w nuncjaturze apostolskiej w Madrycie spotkał się z 6 ofiarami wykorzystywania seksualnego ze strony duchowieństwa.
6: Dziś papież z Madrytu udaje się do Barcelony na tamtejszym stadionie olimpijskim. Wieczorem spotka się z kilkudziesięcioma tysiącami wiernych na czuwaniu modlitewnym. Jutro z kolei Leon XIV poświęcić ma nowo ukończoną wieżę Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Na miejscu będzie specjalny wysłannik RMF FM, zatem słuchajcie faktów.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Maja Chwalińska w Warszawie. Nasza niespodziewana finalistka Rolanda Garrosa wróciła wczoraj do Polski.
6: Zaczynamy poranne fakty sportowe RMF FM. W nich Patryk Serwański.
9: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Patryku. Na co przekłada się sukces naszej tenisistki?
9: No oczywiście, ogromny awans w rankingu WTA. Ze 114 na 21 miejsce. To jest jedna strona medalu. Kolejna, bardzo istotna, to są po prostu nowe możliwości. Sponsorzy, większe zainteresowanie kibiców i to powinno się przełożyć po prostu na pieniądze. A one w tenisie dają ogromny komfort pracy. Ostatnie dni to niesłabnące zachwyty nad Chwalińską i jej wyjątkowym stylem gry.
10: Cieszę się bardzo, że ludziom się to podoba, bo jednak jest też widowisko, myślę. Celem tego jest między innymi, tenisa jest między innymi to, żeby ludziom się to podobało i żeby czerpali radość z oglądania. Cieszę się, że ludziom się to podoba.
9: No Maja Chwalińska będzie teraz odpoczywać po paryskim maratonie tenisowym. Przypomnę, podczas Rolanda Garrosa spędziła na korcie ponad 17 godzin, ale inni przygotowują się już do Wimbledonu. Na turnieju w Schertenbosch gra na przykład Magda Linet, nasza doświadczona tenisistka. W pierwszej rundzie pokonała tam Australijkę Kimberly Birrell w 3 setach. Dziś swoje mecze na trawiastych kortach zagrają Hubert Hurkacz czy Kamil Majchrzak. Ruszyła finałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Emocje w Warszawie do ostatnich sekund. Zastal Zielona Góra wygrał z Legią 77-74, a decydujące punkty zdobył niespełna 2 sekundy przed końcową syreną.
11: No ja myślę, że pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy fizyczną obronę. Dobrą pracę zrobiliśmy przeciwko Andrzejowi Plucie i takiej pracy też należy się spodziewać w kolejnych meczach. No ale nie wszystkich można zatrzymać, chociażby Grejsa, który dzisiaj zagrał naprawdę rewelacyjne zawody.
9: Podsumował trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Dziś początek rywalizacji obrony. Brązowy medal, wieczorem pierwszy mecz Arki Gdynia i Dzików Warszawa. W NBA w nocy rozegrano już 3. mecz finału. San Antonio Spurs pokonali New York

0: Knicks 115 do 110. W finale jest teraz 2 do 1 dla ekipy z Nowego Jorku.
1: I gra Swedish House Mafia i można dać głośniej, bo to jest RMF FM i to jest najlepsza muzyka i to jest Wstawa i Szkoda Dnia.
2: Dobrze trafiliście. 26 minut zostało nam do godziny 7.

0: Ona jest ze snu, a się ubra w codzienność. Dobrze, że nie odwrotnie. Bo to było wtedy, nie wiem, mogłoby jej przewiać.
1: Ona byłaby z codzienności, a ubrana w sen?
0: W sen, no. A to
1: bez sensu.
0: No, to bez, kompletnie bez sensu. Za 19.07 przeanalizowano oświadczenia majątkowe polityków. No. Donaldowi Tuskowi przybyło w rok ostatniej oszczędności, ale oszczędności Jarosława Kaczyńskiego przez rok zmalały.
1: No, ale on ma Ziobrę i Romanowskiego na utrzymaniu, tak. A to kosztuje. Droższe niż kot.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Media Expert Days w sklepie.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
15: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
14: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
15: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
16: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
17: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
20: RMF FM, twoje ulubione kawałki.
21: I nie tylko kawałki, ale też Przemysław Skowron z wami jest.
22: Kawał Przemysława.
21: Jest kawał Jacka, Jacek Tomkowicz.
22: Yes.
21: No i Magic Karwat Marek wrócił z urlopu i coś za chwilę usłyszycie. Wie różne rzeczy o pogodzie, że opady i z okiety i z obary i z coś tam. No wszystko. Temperature będzie. Brawo.
22: Za 14 minut 7.

0: jesteście w trakcie śniadania. A może właśnie pijecie taką szybką kawę. Do tego dokładamy wam najlepszą muzykę. Jesteśmy z wami. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Czekaj, jeszcze tylko zobaczę, która godzina. 7 no, minut do 7.
2: Ale super godzina. To jest dobry czas, żeby opowiedzieć wam o Paulinie Sekut-Jerzynie.
1: Co tam u niej?
2: Bo ona spędza popołudnie z rodzinką na mieście. Okay. Cytuję tak. Mąż taszczył wielkie pudło, a potem wskoczyli do Mercedesa za 500 000.
1: Za 500 000 wskoczyli?
2: To za 500 000.
1: Tyle płacą za rodzinne wskoczenie do Mercedesa? To strasznie drogo wychodzi.
2: Ciekawe, ile my dostaniemy za wskoczenie do naszej służbowej kij.
1: Nie
2: wiem. No, myślę, że kilka tysięcy powinno wpaść. No. Kilkanaście może?

0: sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Marian, jakie zakupy mają sens?
6: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
5: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
6: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
5: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
6: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Będziemy jeździć na rowerze.
8: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
9: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
12: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.
3: Przed nami siódma, przed nami również i fakty w RMF FM, a te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Oboje przy mikrofonach, zapraszamy.
4: Na początek w faktach nowe informacje, do których dotarł dziennikarz RMF FM. Informacje w sprawie podejrzanego o zabójstwo polskiego żołnierza sierżanta Mateusza Sitka.
5: Burze, gradi, upały i MGW wydało ostrzeżenia dla 13 województw.
4: 8 osób do tej pory zadeklarowało chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa.
5: W faktach o siódmej także polsko-niemiecki bilet przyjaźni.
6: Fajna oferta dla studentów.
5: Wybiła siódma.
4: Podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Chodzi o mężczyznę, który przed 2 laty przy płocie granicznym w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu śmiertelnie ranił wojskowego.
5: Sierżant Mateusz Sitek próbował uniemożliwić migrantom wdarcie się do Polski od strony Białorusi. Krzysztof razem z nami w faktach. To śledztwo od początku objęte było tajemnicą.
7: Jak usłyszałem, wymagało tego dobro postępowania. Wyjaśnianie sprawy poza prokuraturą okręgową w Warszawie zaangażowało się wiele służb. Aby były efekty tego współdziałania, zdecydowano, że na zewnątrz nie powinny wyciekać żadne informacje.
4: No więc właśnie, a propos efektów, co wiemy w tej chwili?
7: Okazuje się, że śledczy już od kilkunastu miesięcy znają tożsamość mężczyzny, który miał śmiertelnie ranić młodego żołnierza. To obywatel jednego z krajów północnej Afryki. Już w lipcu sporządzono postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów. Sąd zastosował areszt, rozpoczęły się poszukiwania listem gończym, a także europejskim nakazem aresztowania. Prowadzący śledztwo ustalili też, że sprawca przebywa na Białorusi. W grudniu do Mińska wysłano wniosek o aresztowanie podejrzanego i wydanie go Polsce. Do tej pory białoruskie władze nie zareagowały na ten wniosek. W związku z brakiem reakcji w maju śledztwo zostało zawieszone.
5: My do tej sprawy wrócimy w kolejnych faktach. Szczegóły już teraz na stronie na rmf24.pl. 8 osób zadeklarowało do tej pory chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Wczoraj swoją kandydatkę przedstawiła Nowa Lewica. To posłanka Daria Gosek-Popiołek.
4: A w porannych faktach razem z nami reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
8: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Kacprze. Nadal nie wiemy jednak, kogo w tych krakowskich wyborach poprze lider politycznych sondaży, czyli Koalicja Obywatelska.
8: Te decyzje miał wczoraj ogłosić premier Donald Tusk, ale tak się nie stało. Politycy Koalicji Obywatelskiej jeszcze wczoraj podkreślali, że partia nie zaplanowała żadnej oficjalnej prezentacji kandydatów. I według moich rozmówców wszyscy czekają na decyzję premiera. Z kolei kierowca rajdowy Rafał Sonik potwierdził informację RMF FM, że rozważa start w wyborach, jednak jak podkreśla, chce być kandydatem niezależnym. Tymczasem kampania w Krakowie trwa. Tak jak wspomnieliście, swoją kandydatkę zaprezentowała Nowa Lewica.
9: Kandyduję, żeby tę wizję wcielić w życie. Wizję miasta wygodnego, zielonego, bezpiecznego, dostępnego. Miasta dla mieszkańców, nie dla turystów i deweloperów.
8: Mówiła w Parku Wisławy Szymborskiej Daria Gosek-Popiołek. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, który był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM, zadeklarował, jaka będzie jego pierwsza decyzja, jeśli zostanie prezydentem miasta.
10: Wysłanie projektu uchwały do Rady w celu likwidacji obecnej strefy czystego transportu prezydenta Miszalskiego i rozpoczęcie rzeczowej dyskusji nad ewentualnie nową strefą.
8: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się na przełomie sierpnia i września.
4: Czekamy wciąż zatem na ostateczną listę kandydatów i na dokładną datę wyborów. O tej Wielkiej Krakowskiej na rok przed wyborami parlamentarnymi, także w porannej rozmowie w Radiu Informacyjnym RMF 24.
5: Tuż po faktach Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie gościem Piotra Salaka w naszym radiu właśnie internetowym. Zapytamy też między innymi o wczorajszy wspólny wiec byłego premiera Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka, kandydata PiSu na przyszłego szefa rządu, w przypadku wygranych oczywiście przez tę partię wyborów do parlamentu.
4: Synoptycy o poranku ostrzegają przed burzami, zagrzmi w 13 województwach.
5: Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Małopolski oraz części województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać od 13, aktualne mają być do 23.
4: Burzom towarzyszył będzie silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę i intensywny deszcz. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami.
5: W Łódzkiem, Świętokrzyskiem czy na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet do 30 stopni.
4: Polska i Niemcy chcą ogłosić konkurs, w którym do zdobycia będzie 60 tysięcy darmowych biletów na tygodniowe podróże koleją po obu krajach.
5: Projekt skierowany jest do osób przed 27 rokiem życia. Nasz reporter Stanisław Pawłowski sprawdzał, co o tym bilecie przyjaźni myślą młodzi w Gdańsku.
6: Podróże czasami są drogie, więc fajnie. Czemu nie?
11: A Niemcy to w ogóle jest ciekawy kierunek?
6: No ja nigdy nie byłam, więc w sumie nie wiem. Wolałabym może inne, ale zawsze coś.
11: Znaczy za darmo zawsze warto. Na pewno jest tam kilka miejsc do zobaczenia. Na przykład Hamburg jest bardzo ładny, Berlin jest fajny. Może do Zagłębia Rury. Fajnie by było, jakby była większa oferta do wszystkich krajów, na przykład Europy.
6: Wydaje mi się, że jakby koszt podróży jest zawsze jednym z tych mniejszych, bo jednak trzeba się gdzieś zatrzymać, więc potem i tak będą te same problemy. Uważam, że super. Fajna oferta dla studentów, którzy może nie mają tyle pieniędzy, ile by chcieli mieć na ten moment, a mogą sobie skorzystać i podróżować.
4: A jeżeli myślicie o podróżach kolejowych nie tylko do Niemiec, to jest też program Discover EU, ale on skierowany jest wyłącznie do 18-latków, którzy mogą zdobyć darmowy bilet na podróż po Europie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Magic Karwat Marek przed państwem.
12: Hurra!
3: Wypoczęto
12: hurra.
3: Opalona po urlopie.
12: Mam nadzieję, że dzisiaj założyliście trochę lepsze buty niż ja na tę pogodę, bo dzisiaj w wielu regionach szykuje się deszcz i burze, także lepiej takie, wiecie, pełne, takie ze skarpetkami nawet. Deszcze zaczną się rano na zachodzie, no ale w ciągu dnia te opady będą się już pojawiały prawie w całej Polsce. Burze po południu zapowiadają się szczególnie w okolicach Olsztyna, ale też na przykład w Krakowie, w Gliwicach i w rejonach górskich.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Dzień dobry, cześć, kłaniamy się bardzo nisko, to Adam Opowem i Wstawa i Szkoda Dnia, Przemysław Skowron.
13: Jacek Tomkowicz.
3: To my.
13: Magic, jeszcze ty.
12: A jeszcze ja, Magda no. Karwat-Marek.
13: A Olbratowski gdzie jedzie?
3: Olbratowski jedzie.
13: Pewnie na moście.
3: No pewnie tak.
13: Pewnie na moście już jest. Może go światła przytrzymały. No wiecie, jak to jest ze światłami, to wy też teraz jedziecie pewnie samochodem i to wiecie, raz takie i to nigdy nie wiesz.
3: Jeśli ktoś się jeszcze nie obudził, to wyjaśniamy, na czerwonym stoisz, na zielonym jedziesz.

0: Jaki to piękny czas. No pięknie jest, bo jest
1: 7.12.
0: Piękna
1: jest
0: wtorek,
1: godzina.
0: 9 czerwca. Za oknem jeszcze prawie w całej Polsce ładnie.
1: Wszędzie jest pięknie.
0: Tylko się cieszyć.
1: Przeglądamy też prasę i przypominaliśmy dzisiaj, że na pierwszych stronach dwóch gazet kolorowych. Donald Tusk z wnukami,
0: no,
1: z napisem premier to super dziadek, tutaj super to super. I mamy takie podejrzenie, graniczące z pewnością, że coś bardzo niedobrego dzieje się z budżetem albo z czym innym, jeżeli leci takie ocieplanie wizerunku.
0: Ale to może chodzi o przykrycie tych zdjęć z Londynu, na których jest Wołodymyr Zełenski, premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i prezydent Francji. Premiera polskiego? Brak.
1: Bo tam premiera nie ma, bo premier Polski nie mógł.
0: No nie mógł.
1: Bo akurat był, wiesz, z wnukami na naleśnikach.
0: To nie mógł, no. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce. Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
7: Kochasz słońce?
8: My też!
7: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro.
13: Emocje rosną.
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.
19: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: No i Dua Lipa.
1: To ona rzeczywiście ta Dua jakoś tak.
0: Jak Dua,
1: taka Dua to
0: jak
1: Lipka,
0: Dua zrobi
1: taka
0: utwór, to nie ma po prostu.
1: Czy to jest ta Dua Lipa, to jest od Lipki Zielonej? Nie, to nie, nie jest, to jest inna.
0: Ale ja mam ważną informację. Do obiegu przez NBP została wypuszczona nowa moneta kolekcjonerska.
1: No.
0: Dla upamiętnienia strajków i protestów z lat 70. jest w wartości 10 zł, a kosztuje 370.
1: Czekaj, 10 zł kosztuje 300. To brzmi jak super biznes. Bo jakby tak, jakby tak nasz rząd wybił a miliard takich monet,
0: no,
1: to byśmy zamiast 10 miliardów mieli 370, byśmy w sekundę zasypali dziurę budżetową.
0: No.
1: I to można drukować kilka razy w tygodniu.
0: Właśnie mam wrażenie, że oni już dodrukowują.
1: Miliard w środę, miliard w sobotę i do przodu.
0: My tylko narzucamy kierunki, podpowiadamy, róbcie z tym, co chcecie.
1: Ale też po to Polska nas ma.

0: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
4: A ja chcę syrop.
5: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
3: No i jak się czujecie?
4: Super! I nie zasypiam!
3: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
5: Pastylki do ssania oraz

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
3: O poranku uważajcie na ekspresowej S5.
4: Odcinek między węzłami Żnin, północ, Pałuki. Tam na wysokości kujawsko-pomorskiego Brzysko-Rzystewka zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska.
3: Auto osobowe uderzyło w bariery. Sprzątanie potrwa co najmniej do 8:00.
4: A kiedy zwołane zostanie pierwsze posiedzenie nowego KRS? Jak uzdrowić sytuację w Sądzie Najwyższym? Czy neo i paleo sędziowie mogą orzekać i współpracować? Takie pytania za pół godziny padną w porannej rozmowie w RMF FM.
3: W warszawskim studiu jest już prowadzący tę rozmowę Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Tomku, kto w takim razie będzie twoim gościem?
5: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, do którego wszystkie te pytania, które już wymieniliście, skieruję, ale nie zabraknie także w kwestii związanych właśnie z problemem neo i paleo sędziów, w ogóle nominacji sędziowskich, a także będzie pytanie o to, jak sędzia Kapiński orzekałby obecnie w sprawie Lecha Wałęsy czy Stanisława Kani. Będę też pytał o Trybunał Stanu i o możliwość wyjścia z kryzysu w Sądzie Najwyższym.
4: Polecamy, zapraszamy, początek rozmowy 8:00. Były prezes Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA Michel Platini pozwał do sądu światową piłkarską centralę FIFA i jej obecnego szefa Gianniego Infantino. Domaga się odszkodowania za niesłuszne, jego zdaniem, pozbawienie możliwości kandydowania na prezydenta FIFA w związku z oskarżeniami o korupcję.
3: Francuz kierował UEFA w latach 2007-2015 i uchodził za najbardziej prawdopodobnego następcę odchodzącego z funkcji szefa FIFA Szwajcara, Josefa Blattera.
4: Zanim jednak doszło do wyborów, obaj zostali zawieszeni przez Komisję Etyki FIFA na 6 lat w związku z podejrzanym przelewem na 2 miliony franków szwajcarskich dla Francuza z konta FIFA.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: I o poranku zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Rząd zajmie się dziś płacą minimalną i jej wysokością w przyszłym roku. Resort pracy wnioskował o wzrost najniższej krajowej o 180 zł, czyli o 3,7% do kwoty 4986 zł, czyli powyżej inflacji, tak aby minimalne wynagrodzenie stanowiło połowę przeciętnej płacy. Na taki scenariusz nie będzie chciał zgodzić się resort finansów, który wolałby, aby wzrost był na poziomie prognozowanej inflacji, czyli 2,5%. Spodziewajmy się więc kompromisu po środku. Na pensję minimalną czy też wyższą każdy Polak musi solidnie zapracować 38 godzin. Tyle statystycznie poświęcamy pracy w ciągu tygodnia. To wynik, który daje nam piąte miejsce wśród najdłużej pracujących krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na końcu tabeli są Holendrzy, którzy pracują od nas o ponad 8 godzin tygodniowo krócej. Tak długi czas pracy, zdaniem ekspertów, może źle wpływać na produktywność.
8: W Polsce jednak stosunkowo niższa produktywność może wynikać ze struktury gospodarki, czyli wysokiego udziału budownictwa i rolnictwa w PKB. Są to sektory wymagające długiego czasu pracy, a jednocześnie o niższym poziomie automatyzacji i mniejszym wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
7: Dr Anna Szymańska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego dodaje, że badania uwzględniają również osoby pracujące na niepełnym etacie, a w Polsce odsetek zatrudnionych w ten sposób nie przekracza 7%, a średnia unijna to prawie 18%. Wiele narodów pracujących krócej niż Polacy w Europie, ale i lepiej zarabiających, szczególnie w euro. Sprawdźmy zatem poranne kursy. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar najdroższy od początku kwietnia 3,67, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 4,90.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: I kto wam zagra Sandrę o 7:34? No,
9: Sandrę?
2: Kto?
9: Nikt, nie, jakiś, a nie, co ty?
2: Nie, co? Wam zagrają, co wam
9: Sabrinę
2: zagrają?
9: Wam zagrają tam jakiegoś trupi, to tak. Ale,
2: ale
9: tam,
2: nie takie utwory muzyczne.
9: Kim Wilde wam zagrają, ale Sandry nie.
2: A czego potrzeba o tej porze? W samochodach na przykład, jak ktoś jedzie, nie wiem, z dzieckiem do szkoły?
9: Odrobinę Sanderki.
2: No to gramy. Everlasting Love we Wstawaj Szkoda Dnia.

0: tabletka.
1: A my ruszamy z kumulacją szczęścia. Nagroda główna na teraz 7.39 to 1 100 000 złotych.
0: Robimy dzisiaj coś, czego jeszcze nie było, bo dzisiaj wszystkim, co się dzieje w kumulacji szczęścia, steruje los i on zdecyduje, kiedy się odbędzie finał i ile będzie do wygrania.
1: Ale najpierw podpijmy nagrodę główną.
0: No właśnie.
1: Dołożę 15 tysięcy i od tego momentu nagroda główna to 1 115 000. Ale urwał!
0: Ale teraz, słuchajcie, zróbmy tak, zróbmy rzut monetą,
1: no,
0: i rozstrzygniemy, czy gramy dalej, czy za chwilę robimy finał. Co wy na to? Masz tą monetę? Poszukaj w kieszeni.
1: No to czekaj, no tu, no. I co, no?
0: Gramy dalej.
1: Dobrze.
0: Dobra, gramy dalej, czyli po 8 znowu rzucimy monetą i zobaczymy, czy właśnie wtedy zrobimy finał, czy jeszcze zaczekamy. W tym momencie 1 115 000 to jest nagroda główna.
1: A zatem, to czekaj,
0: Ja bym jeszcze pomnożył coś.
1: Co, dobra, co to w takim razie każdego waszego SMS-a.
0: Razy 1115.
1: Dobra.
0: Przez. Czekaj, 5 minut.
1: Czyli przez 5 minut będziemy mnożyli każdego waszego SMS-a razy 1115, sprawiając, że każdy z nich to 1115 szans na 1 115 000.
0: No, wejdźcie
1: na ręce i nogi.
0: RMF wysyłacie pod 7474.

0: Katy Perry, Firework.
1: W RMF FM to jest najlepsza muzyka. Na zegarach mamy 7:45.
2: Polscy pracownicy w 2025 roku spędzali w pracy średnio 38 godzin tygodniowo, no. Co jest jednym z najwyższych wyników w Europie.
1: Czekaj, ma być 40, czy to nie 38. To co się stało z tymi dwiema godzinami?
2: Czekaliśmy w kolejce po kawę.
3: Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
10: masz! Kto powiedział, że jest weekend?
11: RMF FM.
12: Że to powiem, najlepsze radio.
10: A, no to wszystko jasne.
13: Jest weekend!
10: Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
14: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
15: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.
0: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: No i mamy go przy mikrofonie.
16: Jest.
1: Jest gotowy.
16: Sprawdzę.
4: Po rozgrzewce? No.
16: Jest.
1: Jest. Posłuchajmy.
4: Jeszcze się mundial nie rozpoczął, a już się zaczął. No, reprezentacja Szwajcarii chce się przenieść z ośrodka treningowego Uniwersytetu Kalifornijskiego. Tu nie będzie niespodzianki. Gdzie indziej? Aha. Bo w pobliskim pobliżu grasują agresywne grzechotniki i dziabią. W pobliżu bazy reprezentacji Anglii wybuchła strzelanina. No i jagoda na torcie. Władze USA nie wpuściły na teren USA, tu nie ma niespodzianki, i zawróciły do Turcji somalijskiego sędziego Omara Artana, uznanego za najlepszego pana z gwizdkiem Afryki. Dlatego dobrze, że nas tam nie będzie. Opłaca to się lecieć taki kawał drogi i narażać się na grzechotniki i strzelaniny? Poza tym na 3 mecze, że się nawet samolotu odpalać nie opłaci. Tak, te mistrzostwa w samych Stanach Zjednoczonych, ja wam powiem, oddzielą chłopców od łapaczy grzechotników. Jedynie telewizji polskiej mi żal, bo naszej kadry tam nie będzie. Trzeba było ograniczyć liczbę sprawozdawców, wysłanników. No i półtora godzinne gniecenie gruchy przez ekspertów przed i po meczu w studiu, no nie będzie już tak atrakcyjne, jakby Polska grała. No bo kto będzie słuchał przed i po meczowych analiz z okazji, z całym szacunkiem dla zawodników, na powadze, meczu Wybrzeże Kości Słoniowej Curacao, prawda? A i sponsorzy są rozczarowani, bo widzowie nie usłyszą w reklamie garbarnia Skór Witek oficjalnym sponsorem polskiej kadry na mundial. W każdym razie, jak powiedział Trump, będą to najpiękniejsze mistrzostwa świata w historii, z tym, że biorąc pod uwagę grzechotniki strzelaniny i niewpuszczanie sędziów, wygląda na to, że rozgrywki w samych Stanach Zjednoczonych mogą być najmniej emocjonującą częścią mundialu.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. To miejsce na stanowcze opinie.
2: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało.
1: Już dziś po 8:00 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
3: Reklama.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
2: Przed nami ósma, to oznacza jedno, w RMF FM mamy dla Was fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
3: Podejrzano zabójstwo dwa lata temu polskiego żołnierza na granicy w Dubiczach Cyrkiewnych. Ukrywa się na Białorusi.
4: To obywatel jednego z krajów północnej Afryki. W faktach wracamy do nieoficjalnych informacji ujawnionych przed godziną przez reportera RMF FM.
3: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dzisiaj Zbigniew Kapiński.
4: Czyli pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Zapraszamy. Białoruś nie reaguje na polskie wnioski o zatrzymanie i wydanie obywatela jednego z krajów Afryki Północnej, który ma odpowiedzieć za zabójstwo polskiego żołnierza na granicy.
3: Jak ujawniliśmy w faktach przed godziną, podejrzane o śmiertelne ranienie sierżanta Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi. Dwa lata temu polski żołnierz został zaatakowany w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu, gdy próbował uniemożliwić grupie migrantów wdarcie się do Polski.
4: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jak w tej sprawie wyglądają aktualne kontakty polskiej prokuratury z Białorusinami?
5: Po ustaleniu, że podejrzany znajduje się na Białorusi, śledczy na początku grudnia wysłali do Mińska wniosek o zatrzymanie i przekazanie do Polski tego mężczyzny. Minęło już ponad pół roku, a białoruskie władze milczą. Nie ma żadnej reakcji. To sprawiło, że prokuratura w maju tego roku zawiesiła postępowanie. A okazuje się, że jest ono na bardzo zaawansowanym etapie. W wyniku współpracy prokuratorów i wielu służb nie tylko ustalono tożsamość podejrzanego, ale udało się potwierdzić, gdzie przebywa. W tym śledztwie przesłuchano w Polsce i poza granicami ponad 140 osób. To pozwoliło na wydanie jeszcze w lipcu zeszłego roku postanowienia o postawieniu zarzutów podejrzanemu. Jest też ścigany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania.
4: Kilkadziesiąt sędziowskich wakatów i środowisków sędziów podzielone na neo i paleo, czyli powołanych przed i po wprowadzeniu reform Zjednoczonej Prawicy. Taki jest dziś stan Sądu Najwyższego.
3: Przed rozmową z jego nowym pierwszym prezesem w studiu Tomasz Skory. Tomaszu, jak sytuacja najważniejszego sądu w Polsce wygląda w szczegółach?
6: W sądzie, który powinien liczyć 125 sędziów, orzeka ich tylko 91. 3 z 5 izb nie mają kierujących nimi prezesów. W Izbie Cywilnej zamiast 43 jest 31, w Izbie Pracy 12 zamiast 22 sędziów. Sąd jest wyraźnie podzielony na mających już zdecydowaną większość tzw. neosędziów, powołanych z udziałem wadliwej zdaniem rządzących KRS i zaledwie 36 sędziów, wobec których nie są zgłaszane zastrzeżenia. Należący do większości, obecny pierwszy prezes kierujący Izbą Karną zarządził nie nadawanie biegu wnioskom o wyłączenie sędziów z powodu trybu ich powołania. W Izbie Karnej składy orzekające wybierane są osobno dla tzw. neo, a osobno dla paleo sędziów. Składy mieszane trafiają się rzadko. Konflikt wewnętrzny trwa.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
8: Moim gościem jest Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Witam, panie prezesie.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
8: No to co z tym konfliktem? Rzeczywiście bardzo szczegółowo go usłyszeliśmy w faktach. 125 powinno być sędziów, jest 91. 3 z 5 izb szefowie nieobsadzeni.
9: Tak, to jest poważny problem, patrząc z punktu widzenia funkcjonowania najważniejszego sądu w Polsce, Sądu Najwyższego. Liczę na to, że w najbliższym czasie uda się tę kwestię pozytywnie rozstrzygnąć.
8: A w jaki sposób? To znaczy, żeby tak, powołać nowego szefa izby, to trzeba mieć kontrasygnatę premiera, zgodę prezydenta. No,
9: panie redaktorze, mam na myśli dwie izby, gdzie tutaj pan prezydent już bez kontrasygnaty podejmie zapewne decyzje. Mam na myśli Izbę Karną oraz Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Są przedstawieni panu prezydentowi kandydaci po trzy osoby i myślę, że w najbliższym czasie w tym zakresie nastąpią decyzje pana prezydenta.
8: Natomiast... Rozmawiał pan z prezydentem o tym? Rozmawiał pan z prezydentem o tym, panie prezydencie?
9: Tak, po odebraniu nominacji rozmawiałem z panem prezydentem, przedstawiałem sytuację, jaka jest. Pan prezydent ją rozumie i myślę, że w najbliższym możliwym czasie te kwestie będą rozstrzygnięte. Natomiast problem jest z Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż ówczesny prezes odchodzący nie zwołał zgromadzenia w celu wyłonienia trójki kandydatów na prezesa i konsekwencja jest taka, że od 2 lat nie ma prezesa kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, gdyż zwołanie kolejnego zgromadzenia, które wyłoni kandydatów, trójkę kandydatów, wymaga kontrasygnaty.
8: A co, premier prawda? Nie chce kontrasygnaty dać w tej sprawie?
9: Problem jest właśnie po stronie pana premiera, który, że tak powiem, ma uprawnienie do tego, żeby tej kontrasygnaty udzielić i z tego co wiem, to nie ma tej kontrasygnaty i tyle mogę powiedzieć.
8: Za chwilę wrócimy jeszcze do statusu sędziów, ale jeszcze chciałem się zapytać o KRS. 15 czerwca powinien zostać zwołany po raz pierwszy KRS. Będzie zwołany?
9: Panie redaktorze, szanowni państwo, decyzja zapadnie w tym tygodniu. Ona jest związana z tym, z, można powiedzieć, uprawnieniem ustawowym dla pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kwestia jest już moim zdaniem przemyślana, ale jasno chcę tutaj powiedzieć, że swoje stanowisko w tym zakresie zakomunikuję członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Nie mam zwyczaju tego czynić przez media, więc proszę wybaczyć.
8: Panie prezesie, ale pan mówi zakomunikuje, zostanie podjęta. Zakładam, tak, że ten czas przyszły, którego pan używa, jest adekwatny. To znaczy te decyzje jeszcze nie zapadły, choć są przemyślane.
9: No, tak, nie zapadły, no bo gdyby zapadły, to odpowiednie osoby o tym by wiedziały, więc nastąpi to w tym tygodniu.
8: W tym tygodniu i tak, do poniedziałku zostanie zwołany.
9: Znaczy to tego nie powiedziałem, jakie będą decyzje, ale na pewno będą i o tym wszyscy będą informowani.
8: Ale tryb prawdy jest taki, że 15 czerwca powinien zostać zwołany.
9: Ale tu sytuacja jest tak jednoznaczna, bo jeżeli pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie skorzysta ze swoich uprawnień, to to uprawnienie przechodzi na kolejnego sędziego najstarszego wiekiem i tutaj procedura jest jednoznaczna.
8: Panie prezesie, czy pan jest sędzią? Bo tak śledzę opinie w internecie i są tacy, którzy mówią, że pan w ogóle nie jest sędzią. W związku z tym pełni pan obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
9: No, panie redaktorze, trudno odpowiadać na takie pytanie. I oczywiście te głosy są mi znane, te opinie. Słyszałem, że taką opinię wyraził pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że jestem osobą pełniącą obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Słyszałem też opinię jednego z sędziów Sądu Okręgowego, że w ogóle nie jestem sędzią. Już mogę powiedzieć, przeszedłem wszystkie szczeble w zawodzie sędziowskim, od aplikanta poprzez asesurę, sąd rejonowy, sąd wojewódzki, okręgowy, apelacyjny, gdzie byłem najdłużej, bo 22 lata i od 2022 roku w Sądzie Najwyższym orzekam. Przez 3 lata byłem prezesem kierującym pracą Izby Karnej.
8: Panie prezesie, ale pan doskonale oczywiście wie, że to oczywiście spór prawny i polityczny o to, czy te nominacje po reformach Zjednoczonej Prawicy i te zmiany pozwalały ważnie wybrać sędziów.
9: Panie redaktorze,
8: na nowe stanowiska mianować albo na nowe
9: panie
8: stanowiska.
9: Redaktorze, szanowni państwo, moje zdanie jest tutaj jednoznaczne, niezmienne. Uważam, że nie ma w tym zakresie sporu prawnego. Jest to spór polityczny, emocjonalny.
8: A Komisja Wenecka i jej stanowisko?
9: Ale zarówno orzecznictwo Trybunałów Europejskich, jak i stanowisko Komisji Weneckiej w żaden sposób nie zaprzecza moim twierdzeniom, bo z żadnego z orzeczeń Trybunałów Europejskich nie wynika, żeby trybunały te zakwestionowały status sędziów z uwagi na tryb powołania. To, że część prawników i polityków nadinterpretowuje to orzeczenie, nie wiem w czyim interesie i z jakich powodów. I w medialnych przekazach twierdzi, moim zdaniem w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, że z tych orzeczeń to wynika. To jest ten problem, ale patrząc na treść tych orzeczeń, patrząc także na traktaty, na podstawie których działają Trybunały Europejskie, no to przecież sytuacja jest jednoznaczna. w tym zakresie. Problem jest szerszy.
8: Ale pan mówi, że sytuacja jest jednoznaczna, ale mamy wyroki, które kwestionują wyroki wydane przez tak zwanych neosędziów.
9: To mówiąc o części prawników, którzy uważają, że z tych orzeczeń wynika określone stanowisko, wydają orzeczenia, w których kwestionują status sędziów. I moim zdaniem czynią to całkowicie bezprawnie. Teraz mamy doskonałą, można powiedzieć, okazję, żeby to w sposób jednoznaczny stwierdzić, także w wyniku tego, w jaki sposób została wybrana piętnastka sędziów obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. W identyczny sposób, jak poprzednie dwa składy. I mogą zadać pytanie tym sędziom i tym politykom i tym prawnikom, którzy kwestionują z uwagi na tryb powołania, czy będą również kwestionować tych sędziów, którzy zostaną zaopiniowani.
8: Nie będą, to już wiemy. Pan tutaj zadaje pytanie retoryczne.
9: To dlaczego nie będą? I oczywiście ja uważam, że nie ma powodów i dobrze, że nie będą. To tylko jedno zdanie.
8: Bo ja muszę pożegnać się z słuchaczami Radia RMF FM. Za chwilę pan powie to jedno zdanie. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
4: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński od teraz w informacyjnym radiu RMF 24.
3: A fakty wracają punktualnie o 8:30. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
2: Magdalena Karwat-Marek i prognoza pogody.
10: No dzisiaj burze i deszcze możliwe są w prawie całym kraju. I mówię prawie, bo patrzę na mapę i na przykład taki Lublin albo Przemyśl, no to tam raczej ominą te miasta dzisiaj ulewy. Ale to są wyjątki, bo deszcze będą nam towarzyszyć od rana i zaczną się od strony zachodniej. Ale w tym wszystkim temperatura będzie całkiem wysoka. Na Pomorzu Zachodnim 19 stopni, ale na wschodzie, w centrum i na południu nawet do 29.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
2: A tu my, dzień dobry, cześć, Przemysław Skowron.
11: Dzień dobry, cześć, Jacek Tomkowicz.
10: Ale oni.
12: Kłaniam się do samej ziemi, Tomasz Olbratowski.
2: No ja, się bardzo fajnie.
11: Ale się pokłonił.
2: I zaraz Daria Zawiało w zakresie.
12: Aż mnie czoło zabolało,
2: Super, dajcie głośniej.

0: Dyskotety Swims w RMF FM. To w takim prezencie dla tych, którzy dotarli na przykład do pracy. Właśnie za to macie Teddy'ego Swimsa w RMF-ie.
1: Za darmo od Wstawaj Szkoda Dnia w prezencie muzycznym. 19:08 minister pracy pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podobno walczy o większą płacę minimalną. I tutaj jest cytat: chce dać 144 zł więcej.
2: Czekaj. Ona chce dać. Czy ona chce kazać pracodawcom płacić więcej i jednocześnie ciesząc się z wyższych składów?
1: Ona chce dać.
3: Wiesz, jakby zrezygnowała z kilometrówek,
1: z wynajmu auta, z tych przelotów.
3: Dodatków to dla paru osób by wystarczyło.
1: No. Także pani minister, to śmiało można dać przykład.

0: Sugar Bay.
1: Si, tak wam gramy, to jest najlepsza muzyka w RMF FM. To jest to, jak się budzić, to tylko z taką muzą na uszach.
2: A komuś fakty? To proszę bardzo, 8:30 punktualnie. Najnowsze fakty.
3: Reklama.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
13: No do Rzepki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
16: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
17: No bo ja widzę sobotę.
15: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
18: Kochasz słońce?
19: My też.
18: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
20: Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę.
21: Ale tato, tylko nie samochodem.
20: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
21: A ja chcę syrop.
22: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
20: No i jak się czujecie?
21: Super! I nie zasypiam!
20: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
22: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
23: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 000.

0: mężczyznę podejrzanego o śmiertelne zranienie na granicy sierżanta Mateusza Sitka.
1: Jak ujawniliśmy, prokuratura od kilkunastu miesięcy zna tożsamość napastnika, wie, że przebywa właśnie na Białorusi. Za pół godziny nowe informacje w tej sprawie, do których dotarł dziennikarz RMF FM. Do 37 wzrosła liczba ofiar najsilniejszego od pół wieku trzęsienia ziemi na Filipinach, informują lokalne władze. Wstrząs o magnitudzie 7,8 na wyspie Mindanao na południu kraju wymusił ewakuację 20 tysięcy osób.
0: 4 osoby w tej chwili figurują na liście zaginionych. Trwa przeszukiwanie gruzowisk, uszkodzone drogi i mosty utrudniają jednak dotarcie do odciętych od świata miejscowości. Donald Trump nie przeniósł szczęścia koszykarzom New York Knicks.
1: I sam swojego wyjazdu do Nowego Jorku do szczęśliwych nie zaliczy.
0: Wygwizdane przed rozpoczęciem spotkania New York Knicks San Antonio Spurs w Madison Square Garden. Tak właśnie rozpoczynało się Star Spangled Banner. Pochodzący z Nowego Jorku Trump jako pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych zjawił się na finałowych rozgrywkach NBA. Był gościem prezesa klubu New York Knicks Jamesa Dolana, swojego wieloletniego przyjaciela, który przekazywał setki tysięcy dolarów na jego kampanie prezydenckie. Do tego, jak słyszycie, niekoniecznie gościnnie przyjęty przez kibiców Knicks.
1: Zespół San Antonio Spurs górą.
0: Jak słyszeliście w faktach sportowych, wygrana 115-111, ale w rywalizacji playoff do 4 zwycięstw 2-1 dla Nowego Jorku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mundial coraz bliżej.
0: A fakty sportowe RMF FM już teraz. Patryk Serwański.
3: Dzień dobry. No, 2 dni do rozpoczęcia turnieju nam pozostały. Pewnie też w tym turnieju jakąś rolę odegra Donald Trump. No a teraz już czas na ostatnie spotkania towarzyskie przed Mundialem. Hiszpanie wygrali 3-1 z Peru, Francja też 3-1 z Irlandią Północną, Holandia 2-1 z Uzbekistanem. Jutro ostatni sparing przed Mundialem zagrają Anglicy z Kostaryką. O przedmundialowych oczekiwaniach londyńskich kibiców opowie teraz Bogdan Frymorgan.
4: Anglicy przeszli przez eliminację jak burza, ale kibice wciąż pamiętają niedawne wpadki w meczach towarzyskich. Na przykład porażkę z Japonią. Skład pęka w szwach od gwiazd Jude Bellingham, Phil Foden czy niezawodny Harry Kane dają Anglikom potężną siłę ognia w ofensywie. Jeśli trener Tuchel poukłada defensywę, Anglia ma wszystko, by liczyć na sukces. Każdy wynik poniżej półfinału będzie uznany przez tutejszych kibiców za klęskę.
3: Na papieskie koszulki piłkarskie w oficjalnym sklepie Realu Madryt. To jest odpowiedź na słowa Leona XIV, który przed rozpoczęciem wizyty w Hiszpanii przyznał, że jest kibicem drużyny królewskich. Klub odpowiedział na to, produkując limitowaną serię koszulek. W górnej części pleców mamy napis Leon, niżej numer 14, ale zapisany cyframi rzymskimi. I taka limitowana pamiątka z Madrytu kosztuje jedyne 195 euro. U nas dwa krakowskie kluby podpisały list intencyjny. Chodzi o Wisłę i Wieczystą. To ostatecznie umożliwi Wieczystej rozgrywanie meczów ekstraklasy na stadionie miejskim. Szczegółowa umowa dotycząca użytkowania murawy ma zostać zawarta za 2 tygodnie. A przypomnę, operatorem stadionu jest Zakład Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Natomiast operatorem murawy jest właśnie Wisła i to ona ponosi koszty jej utrzymania. Siatkarze projektu Warszawa w nowy sezon wejdą z nowym trenerem. To doświadczony włoski szkoleniowiec Roberto Piazza podpisał ze stołecznym klubem długą 4-letnią umowę. W przeszłości Piazza prowadził już Jastrzębski Węgiel czy PGS Krebełchatów. Na ostatnie lata spędził we włoskim Allianz Mediolan.

0: No i to jest Dr. Alban i tak się budzi ludzi o poranku. 20 minut i będzie godzina 9. To wstawaj, szkoda dnia.
1: To jest w RMF FM. Naukowcy już to wiedzą, a my czasami też przeglądamy strony naukowe, żebyście byli na bieżąco razem z RMF FM. I mam historię, cytuję wyniki naukowych badań. Osoby będące w długoletnich związkach i mające dzieci są zdrowsze niż single.
2: To pięknie.
3: Albo lepiej udają.
1: Może się, wiesz, może się od dzieci nauczyły.
3: No, możliwe.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przejdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Jedziemy?
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Miłość wisi w powietrzu.
14: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
15: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
16: Siedzę na chodniku i kocham was.
17: A ty? Za ile nas pokochasz?
18: Ponad 1 000 000 złotych.
19: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
20: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
21: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
22: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
23: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
24: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
25: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
24: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
25: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
24: Czyli?
25: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
27: O, i umówiłam się na mammografię.
28: Tak z plaży, z leżaka?
27: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
29: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa. Media Expert.
30: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
31: Bo w Media Expert taniej masz.
32: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: A my tu mamy gości, mamy telewizję, mamy Ewę Drzyzgę. Dzień dobry, chciałeś sobie coś pokazać do mikrofonu?
3: Proszę, proszę, proszę.
2: To jest mikrofon, ja tu się mówi. Nie wiem, czy pamiętasz. Ewa Drzyzga, słuchajcie, kiedyś pracowała na tej antenie. Nie wiem, czy pamiętasz, jak się mówi do mikrofonu od strony gąbki. Od strony gąbki gadamy.
4: Ha, ha, ha. Słyszałam, że jesteście śmieszni i spontaniczni.
2: No proszę, a tu jednak się okazuje.
5: I że nie.
4: Ale przepraszam, odebrałam ci głos, tak?
3: Chodź, będziemy współdzielić. Mamy jeden mikrofon.
2: Nieprawda jest taka, że jak ja tu zaczynałem w redakcji lokalnej, to Ewa słuchała tych moich wszystkich głupot i tam troszeczkę... Tym na kogo na mnie nie krzyczałaś.
4: Nie krzyczałam,
2: byłaś fajna.
4: Bo ty byłeś utalentowany od urodzenia.
2: Nie, ty taki delikatny, taki pejczyk nagany raz na jakiś czas, albo taki wskazywałaś mi kierunek
4: Azymut i Wektor.
2: Nie. No. Inni krzyczeli na mnie, ty nie. Ewa, Ewa super.
4: Kochani,
2: Ewa,
4: pozdrawiam. Nie, nie, po to tu przyszłam, żeby mi kadzić. Ja przyszłam tu po to, żeby odwiedzić...
5: Żeby nam kadzić.
4: Stare dzieje, poprzypominać sobie i pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia RMF.
3: Czyli niedługo w telewizji śniadaniowej Radio od Kuchni.
4: Tak będzie, Radio od Kuchni.
2: I to, co sobie teraz tu opowiadasz, to będziemy sobie oglądać potem, tak?
4: No, jeżeli, jeżeli tego nie wytną.
2: To nie wycinajcie tego.
5: Nie,
2: gdzie jest reżyser? Nie wycinamy.
4: Proszę, Agnieszka.
2: Agnieszka, nie wycinamy.
3: To super. My to super, jest, więc to zostawić.
2: Świetnie, no.
4: Ewę możecie wyciąć i zostawić.
2: Nie. To co, bo jeszcze masz podkładu, możesz sobie jeszcze gadać.
4: To jeszcze można mówić.
3: Mało tego, Madonę proszę zapowiedzieć.
2: No, czekaj, teraz cicho.
4: Bardzo wymowny tytuł dobrali. Sorry, naprawdę. Ale zawsze jest za co przepraszać.
32: To jest
5: ale klimat.

0: I want to forget you. Ale teraz uwaga.
1: Ale to powiedziałeś.
0: Teraz coś, czego w RMFFM jeszcze nie było i czego jeszcze nie grali.
1: Bo uwaga, dzisiaj powiedzieliśmy, że dzisiaj nagroda główna to 1 115 000 zł. Ale dzisiaj wszystkim steruje szczęście.
0: Dzisiaj koło fortuny mówi nam, ile mamy dołożyć do nagrody głównej w kumulacji szczęścia. I dlatego zakręćmy może kołem jeszcze raz. Przedtem koło powiedziało nam, dorzućcie 15, teraz koło mówi nam, dorzućcie 20.
1: 20 000 zł, czyli od tego momentu nagroda główna to już nie 1 115 000, a 1 135 000 zł.
0: Tyle możecie z naszych sejfów wyciągnąć, wchodząc do zabawy i śląc hasło RMF SMS-em pod 7474, ale jeszcze o szczęściu mówi nam rzut monetą. To on powie nam, czy robimy finał za sekundkę, czy gramy dalej.
1: No to rzucaj monetą i sprawdzamy.
0: I to jest Reszka. A Reszka nam mówi, że gramy dalej.
1: Gramy dalej.
0: Gramy dalej, ale po 9 znowu rzucimy monetą, zobaczymy, co się będzie działo, jak nas pokieruje dzisiaj szczęście.
1: I przypominam, od tego momentu gracie o 1 135 000 zł.
0: 1 135 000 zł. Wchodzimy do zabawy. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.

0: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chcemy pomnożyć wasze SMS-y. Sprawiając, że to SMS-y słuchaczy Wstawaj Szkoda Dnia i wasze wejście do zabawy będą miały większą szansę na nagrodę główną, czyli na 1 135 000.
1: Uwaga, przez 7 minut, tylko przez 7 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1300 szans, czyli jednym SMS-em macie 1300 szans w grze o 1 135 000.
0: A teraz sobie wystawcie, że wysłaliście dwa SMS-y, czyli w naszych systemach loguje się 2600 szans, nawet na 1 135 000.
1: Nie przegapcie swojej szansy, wejdźcie do gry. RMF, wysyłacie pod 7474.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Poniedziałek, wtorek,
11: środa,
10: czwartek,
11: szybko zleci,
10: byle do piątku.
12: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
14: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Nasze zegary pokazują, że to już prawie 9:00, a zatem w RMF FM pora na fakty.
1: Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
16: Niewielkie szanse na wydanie Polsce przez Białoruś mężczyzny podejrzanego o zranienie śmiertelne na granicy sierżanta Mateusza Sitka.
17: Dlaczego? Z tymi informacjami za moment. Dziennikarz RMF FM.
16: W faktach o 9:00 także Blik.
17: Do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący płatności tym systemem.
16: Dwa dni zostały do piłkarskiego mundialu. Jeden z 52 sędziów mistrzostw nie wpuszczony do USA. Za chwilę szczegóły. Jest bardzo mało prawdopodobne, by Białoruś wydała Polsce mężczyznę podejrzanego o śmiertelne ranienie na granicy sierżanta Mateusza Sitka, usłyszał od osób znających kulisy śledztwa reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
17: Jak ujawniliśmy dziś w faktach, prokuratura od kilkunastu miesięcy zna tożsamość napastnika. Wie, że przebywa na Białorusi. Zwróciła się do władz w Mińsku o zatrzymanie cudzoziemca i wydanie go Polsce.
16: Białoruś wnioski ignoruje. Krzysztof razem z nami ponownie w faktach RMF FM. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień. Wyjaśnijmy, dlaczego są niewielkie szanse zezwolące na przekazanie podejrzanego.
11: Według moich rozmówców, gdyby ten mężczyzna, obywatel jednego z państw Afryki Północnej, trafił do Polski, podczas przesłuchania pytany byłby m.in. o to, w jaki sposób dostał się na Białoruś. Kolejną sprawą byłyby pytania o to, jak znalazł się na polskim pograniczu. To mogłoby potwierdzić mechanizmy działania reżimu Łukaszenki, który wywołał kryzys migracyjny w naszej części Europy. Mogłoby to też potwierdzić rolę, jaką w tworzeniu presji migracyjnej odgrywają białoruskie służby i pogranicznicy. To nie jest na rękę władzom w Mińsku. Świadczy też o tym całkowity brak reakcji na polski wniosek wysłany na początku grudnia zeszłego roku.
16: A szczegóły sprawy opisujemy na stronie rmf24.pl. Przypominamy, sierżant Mateusz Sitek zmarł 2 lata temu. Kilka dni przed śmiercią został ciężko zraniony na granicy polsko-białoruskiej w okolicach wsi Dubicze-Cerkiewne. Sprawca próbował nielegalnie przedostać się do Polski.
17: Do Sejmu trafił projekt ustawy regulujący płatności systemem BLIK.
16: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróbewski, proponowane przepisy mają usprawnić system tak, by użytkownicy nie stracili swoich pieniędzy.
17: I Kacper z nami teraz w faktach.
18: Dzień dobry.
17: Witamy, dzień dobry. Kacprze, wyjaśnij nam proszę, jak to ma wyglądać w praktyce.
18: Chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew tak zwanym BLIK-iem na numer, który nie jest już aktywny. Na przykład nasz znajomy zmienił operatora sieci komórkowej, a my przesłaliśmy pieniądze na jego poprzedni numer, który nie jest już powiązany z jego kontem bankowym. A jest wiele takich przypadków, podkreśla autor ustawy, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
19: Co roku jest kilkaset przypadków, które docierają do BLIK-a, ale będzie pewnie dużo więcej takich, o których nikt nie wie, o których po prostu nikt nie mówi.
18: Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności BLIK-iem. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu najpóźniej w przyszłym tygodniu.
3: RMF FM. Zawsze czas na fakty.
17: 2 dni do pierwszego meczu mundialu za oceanem.
16: Mundialowych meczów nie posędziuje somalijski arbiter Omar Artan. Amerykańska agencja graniczna CBP odmówiła mu wjazdu do USA. O odesłaniu sędziego z lotniska w Miami poinformowała agencja AFP, powołując się na władze somalijskiej federacji piłkarskiej. CBP nie wyjaśnia, jakie wątpliwości wystąpiły podczas sprawdzania sędziego z Somalii.
17: To, przypominamy, jeden z krajów, których obywatele są objęci niemal kompletnym zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych, wprowadzonym decyzją prezydenta Donalda Trumpa.
16: Prawo przewiduje jednak wyjątki, w tym właśnie dla sportowców. Artan od lat jest międzynarodowym sędzią piłkarskim. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki.
17: W Miami gorący nie tylko temat sędziego, także pogoda.
16: W Miami spodziewamy się temperatury rzędu 35 stopni Celsjusza i do 75% wilgotności powietrza. To powoduje ogromny stres dla ludzkiego organizmu, ostrzega dr Joe Costello z Katedry Fizjologii Wysiłku i Środowiska Uniwersytetu w Portsmouth. Tam właśnie naukowcy, kibice z Wielkiej Brytanii sprawdzali, jak ciało zawodników reaguje na takie warunki pogodowe jak na Florydzie.
17: To zmiany klimatu, a nie ludzie, przyczynili się kiedyś do załamania populacji popularnych koali.
20: Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney i Uniwersytetu z Teksasu pokazali, że ten jeden z kluczowych symboli australijskiej fauny przeszedł najpoważniejszy kryzys około 100 tysięcy lat temu, zanim jeszcze na kontynencie pojawili się nasi przodkowie.
16: Grzegorz Jasiński razem z nami w studiu. Dzień dobry. Te wnioski to jest owoc nowoczesnych badań genetycznych.
20: Naukowcy sekwencjonowali genomy ponad 450 koali z 4 rodzin i udało im się precyzyjnie określić tempo mutacji, czyli liczbę zmian genetycznych pojawiających się w każdym pokoleniu. To tempo okazało się około 2-krotnie niższe niż u człowieka. Jego analiza pozwoliła wskazać, że największy spadek ich liczebności nastąpił, kiedy kontynent australijski przeszedł transformację z wilgotnych lasów w coraz bardziej suche i podatne na pożary środowiska. Wtedy ludzie nie mieli na to wpływu. Teraz mogą pomóc zapobiec kolejnym kryzysom tego zagrożonego gatunku. Takie badania pomogą wskazać, jak to zrobić.
16: No więc właśnie, tajemnica Miszków Koala wyjaśniona.
17: A kolejne fakty polecamy punktualnie o 10.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Mam taki zabawny dwuwiersz, taki ciekawy.
21: Ładny?
0: Fiku miku mów magiku.
21: No bardzo ładny, bardzo ładny. Ale są ostrzeżenia od IMGW dla 13 województw. Chodzi oczywiście o pogodę, a konkretnie o burze i o upały. I teraz uwaga, bo dużo się będzie działo. Dzisiaj w ciągu dnia, uwaga, mogą się pojawić intensywne opady deszczu, wiatr, a nawet grad. A do tego wszystkiego jeszcze całkiem wysoka temperatura. Od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, aż po 28 w Rzeszowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Co? To z brzechwy?
21: Fiku, to był taki,
0: młody brzechwa. Asnyk. Asnyk, no młody.
6: No to się utarło, no wida.
4: Oni razem nagrywali.
0: Ja jestem po prostu poetyckim dzieckiem brzechwy i Asnyka.
4: Ich dwóch.
1: Gdyby oni mieli razem dziecko,
0: to by było
1: Przemkiem z kosą.
21: Dobra, panowie, to przechodzimy może do byle do piątku w RMF FM. Sawicka, Jabor, dzień dobry.
4: Będzie o mundialu, bo to już za dwa dni.
21: O nie.

0: Mogę?
1: Możesz, ale o co chodzi?
0: No bo to jest tak, że za dwa dni startują Mistrzostwa Świata.
1: Tego się obawiałam.
0: 11 czerwca 2026, zapamiętajcie, godzina 21 czasu polskiego, rozpoczynający mecz otwarcia między Meksykiem a RPA. Ja bym chciał dać pierwszy gwizdek już teraz.
1: Śmiało.
0: Uwaga, lecimy.
1: Ale coś ten gwizdek nie w formie, co?
0: A, bo to był na mecz Polaków przygotowany.
1: Dobra, to dalej.
0: O, ten lepiej, no nie?
1: Ale wiesz, że mecze są w środku nocy? Wiecie o tym wszyscy, panowie i panie? Kibicki?
0: Jako młody ojciec to będę przewijał i oglądał. Przewijał młodego, nie mecze. Dziewiąta 12. Lana Del Rey. Tu RMF FM.

0: I tak właśnie rozkręcamy wam dzień w pracy. Kongs RMF FM, byle do piątku. I uwaga, 92 lata kończy Kaczor Donald.
1: Postać ta zadebiutowała dokładnie 9 czerwca w kreskówce Mądra Kurka. Zobaczcie, jak my musimy być starzy, skoro Kaczor Donald za 8 lat będzie miał 100 lat.
0: No ale teraz konkurs talentów, słuchajcie, dlatego że Paweł musi się wam czymś pochwalić.
1: Mogę pierwszy, uwaga. Kto umie lepiej 12,2 miliony? Szukamy Kaczora Donalda.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
18: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Niech dzień Kaczora Donaldo. I halo, można Kaczora tutaj do telefonu prosić?
1: O, Kaczor, chodź tutaj. O, idzie już.
0: Kaczor jeszcze piosenkę może zapowie?
2: Skaczego na nasz spróbuje. Powiedział właśnie, musimy wam zagrać do pracy Linkin Park i Jay-Z.
0: A co to było? To
2: był Jay-Z. No to gramy w byle do piątku. RMF FM. Thank you, thank you, thank you.

0: milion.
1: 135 tysięcy złotych w sejfach i teraz coś, czego w RMF FM jeszcze nie było. Koło Fortuny decyduje, o ile podbijamy stawkę od zera do 20 tysięcy złotych, a rzut monetą natychmiast rozstrzygnie, czy gramy dalej, czy zaraz finał.
2: Czyli co, finał może się wydarzyć od razu, tak?
1: Tak, każde wejście do gry może być tym ostatnim. Teraz, Paulina, jesteś przy tych narzędziach szczęścia, proszę.
2: Mam koło Fortuny, uwaga, to kręcę. Nie. Zero. Podbijamy o zero. Dobra, to dalej. To rzut monetą. Czy gramy dalej? Bo przypominam, gramy o rekordowe 1 135 tysięcy złotych. No. To co? Co tam wyszło?
1: Gramy dalej.
2: Gramy dalej.
1: Po 10 znów rzucimy monetą. Skoro nagroda główna zostaje na poziomie 1 135 tysięcy złotych i nie robimy zaraz finału, to co, nie wiem. No to...
2: To ja mam pomysł. Dobra, wiecie co robimy? Szczęśliwe numerki, to jest hit. Przypomnijcie sobie, jaki macie numer telefonu. I uwaga, szczęśliwe numerki to 1 i 7. Czyli to oznacza, że przez 10 minut każdy z was zyskuje 1200 losów SMS-em RMF pod 7474, ale kto z was ma 1 i 7 w numerze telefonu, to właśnie dla was ten komunikat. Podwajamy razy 2200 każdy SMS tylko dla was.
1: Dla tych, którzy mają 1 i 7 w numerze telefonu, lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. Grać o grubo ponad 1 000 000 złotych. Hasło RMF pod 7474.
3: Reklama.

0: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
4: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
5: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
7: Słucham, co?
6: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
7: Ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
8: Kup w Media Expert ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną policą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
6: Po reklamie.
7: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: To teraz bardzo uważnie słuchają nas ci, którzy mają 1 i 7 w numerze telefonu, bo czas się kończy.
1: Tak. 1 135 000 nagroda główna. To są szczęśliwe numerki. Ostatnie 2 minuty na wejście dla was do gry na przepotężnym bonusie. 2200 szans. RMF pod 7474. Dla tych, którzy mają 1 i 7 w numerze telefonu, lepszej okazji już dziś nie będzie. RMF 7474.

0: Madonna. Znowu prowokuje i o tym w faktach o 10.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna na RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera w niedzielę po 23 w RMF FM.
11: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
12: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
11: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
12: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
13: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od 1,99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Po reklamie.
0: Duże pieniądze w faktach RMF FM.
18: Fakty RMF FM o 10 mają dla was Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
19: Polska może nie odzyskać pełnego zwrotu należnej nam kwoty z unijnego Europejskiego Funduszu na Rzecz Pokoju za broń przekazaną Ukrainie.
18: Zaczynamy od informacji korespondentki RMF FM w Brukseli, a w grze prawie 2 miliardy złotych.
19: W tych faktach też sprawa lipcowych podwyżek dla pracowników szpitali to ponad 4,5 miliarda.
18: Powiemy też o poszukiwaniach konia należącego do ułanów ze szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego w Krakowie.
19: Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi, jak mówiliśmy, o 2 miliardy złotych z unijnego Funduszu Pokojowego.
18: Funduszu opiewającego na ponad 6,5 miliarda euro. O pieniądze wielokrotnie upominała się Polska, jednak blokował je ówczesny premier Węgier, Viktor Orban.
19: Fakt o 10 otwiera Katarzyna Szymańska-Borgino, nasza korespondentka w Brukseli. Kasiu, nowy szef węgierskiego rządu, Peter Magyar, odblokował fundusz. Dlaczego więc Polska może nie dostać pełnej kwoty?
20: 6 miliardów euro odblokowane przez Węgry to za mało, by pokryć unijne zobowiązania wobec wszystkich krajów, które przekazywały Ukrainie broń. Zobowiązania te wynoszą łącznie ponad 13 miliardów euro. Ponadto szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przedstawiła własny plan wykorzystania tych środków. Przyznała, że suma ta była pierwotnie przeznaczona na zwroty dla państw, w tym dla Polski, jednak zaproponowała kompromis ze względu na potrzeby Ukrainy. Jej plan zakłada, że pieniądze te zostaną podzielone na 3 różne cele. Część zostanie zwrócona krajom za dostarczaną Ukrainie broń, część pójdzie na sfinansowanie nowych wspólnych zamówień na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a reszta na utrzymanie misji szkoleniowej wojsk ukraińskich.
19: to Fakty RMF FM. W tym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zostaną poinformowani o terminie zwołania posiedzenia Rady. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Kapiński, pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
18: A w warszawskim studiu ponownie prowadzący tę rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, czyli kiedy zostanie zwołane posiedzenie KRS-u?
1: Odpowiedź prezesa jest prosta. W terminie ustawowym, czyli do 15 czerwca. Ostateczne decyzje jednak jeszcze nie zapadły.
21: Gdyby zapadły, to odpowiednie osoby o tym by wiedziały, więc nastąpi to w tym tygodniu.
1: W tym tygodniu i tak. Do poniedziałku zostanie zwołane.
21: Znaczy, to tego nie powiedziałem, jakie będą decyzje, ale na pewno będą i o tym wszyscy będą informowani.
1: Ale prawdy jest taki, że 15 czerwca
21: tak, nie, ale tu sytuacja jest tak jednoznaczna, bo jeżeli pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie skorzysta ze swoich uprawnień, to uprawnienie przechodzi na kolejnego sędziego najstarszego wiekiem i tutaj procedura jest jednoznaczna.
1: Dokładnego terminu nie chciał jednak prezes zdradzić.
21: Swoje stanowisko w tym zakresie zakomunikuję członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Nie mam zwyczaju tego czynić przez media.
1: Terminy ustawowe zostaną jednak dotrzymane.
19: Ponad 4,5 miliarda złotych kosztować mają lipcowe podwyżki dla pracowników szpitali. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, taką rekomendację przekaże dziś do Ministerstwa Zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
18: Na tej podstawie dyrektorzy lecznic mają planować budżety. Michał, razem z nami teraz w Faktach. Dzień dobry.
22: Tak, dzień dobry.
18: Michale, czy szefowie placówek mają tak duże pieniądze?
22: W tej chwili nie. Tak odpowiada prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski, ale te pieniądze muszą się znaleźć, bo podwyżki gwarantuje ustawa i dlatego szefowie szpitali apelują o dotację celową od rządu.
23: Bez tej dotacji się tego nie da poukładać i po prostu wiem, co mówię.
22: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka nie odpowiada wprost, czy taka dotacja dla szpitali jest teraz realna.
24: Czekamy na rekomendację ZAOTMIT-u.
25: A o dotacji jakiejkolwiek coś wiadomo?
24: Na razie czekamy na rekomendację ZAOTMIT-u. Bardzo dziękuję.
22: Dyrektorzy szpitali ostrzegają, że jeśli nie będzie dotacji na podwyżki, zorganizują protest. Od lipca minimalna pensja lekarza ma wynieść ponad 12 900 zł brutto, a pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją prawie 11,5 tysiąca zł.
18: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Ani śladu jak na razie po koniu, który zginął w Krakowie.
19: Koń należący do ułanów ze szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego w sobotę spłoszył się podczas jazdy w terenie.
26: Jechali kusem. Na szczęście nie jechali galopem. No i koń się potknął, wyłożył się razem z ułanem. Ułan spada, koń poszedł do przodu w kierunku hałdy żużlowej tu w Preszowie. No i do tej pory nie ma go. Szukali go we dwójkę, zgłosili mi, że nie ma, zgłosili na policję też. No i szukamy go cały czas. Wczoraj nawet dronem. Do tej pory nie znaleźliśmy. Ten koń po prostu ma na sobie siodło kawaleryjskie o głowie. No i to dziwne, bo przeważnie konie mają to do siebie, że nawet jak jeździec spadnie, to wracają.
19: To rotmistrz Henryk Bogański, dowódca krakowskiego szwadronu ułanów imienia Józefa Piłsudskiego.
18: Amaret Topieszczotliwie nazywany też amarantem, ma 12 lat.
19: Ułani apelują o pomoc. Każdy, kto zauważa amaranta, proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską albo z samym szwadronem.
18: To także są fakty.
19: Madonna, królowa popu, po raz kolejny prowokuje.
18: Wideoklip do nowej piosenki na cenzurowanym.
19: Pojawił się w sieci, no i z powodu odważnych scen w tym wideo Danceteria na cenzurowanym. Przed kamerą Madonnie towarzyszą m.in. Kate Moss czy Benedict Cumberbatch. Danceteria, przypominamy, to był nocny klub, który działał w różnych lokalizacjach Nowego Jorku i Hamptons. A premiera nowej płyty Madonny, Confessions 2, 3 lipca.
18: A o 11 kolejne fakty i fakty kulturalne RMF FM. Zapraszamy w imieniu Bogdana Zalewskiego, a my pięknie dziękujemy już dzisiaj za uwagę.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Ale to orkiestra pogody szybko gra. Człowiek to się nie zdąży zebrać do map. 16,5 stopnia hel. Tutaj jest teraz najchłodniej, a najcieplej jest we Wrocławiu. 24 stopnie.
28: I tutaj tak, może pokropić z tego, co widzę. I taki deszczowy tydzień nas czeka.
0: A południu
28: ale...
0: widzę, patrz, co się dzieje. Burze. Tak w centralnej Polsce. O, tak od północy aż po południe.
28: A, faktycznie.
0: Kraków 29, tutaj jest najcieplej. Rzeszów też 29, ale bez burz.
28: Ale biometr neutralny, o.
0: 6 minut po 10, byle do piątku, RMF FM.
28: Paulina Sawicka, Paweł Jawor, dzień dobry, cześć. Fajnie być z wami, fajnie z wami pracować.
0: Ja tak nie wierzę, bo głos zawiesiłem. No zobacz, co się dzieje. Robert.
28: A, Robert szukuje, Lewandowski. No. Ale narobił. Powiemy o tym wam w tej godzinie jeszcze i będzie też trochę niespodzianek.
0: Nie spodziewałem się po nim tego.

0: Najlepsza muzyka. Fever Dream. Alex Warren, RMF FM. Tu byle do piątku. Robert Lewandowski, dwa newsy mam dla was. Jeden nie zostanie piłkarzem Fenerbahce, nie trafi do Turcji. I drugi, bardziej szokujący, Robert Lewandowski, tu się trzymajcie, je kebaba. Niezdrowego, pełnego glutenu i kwasów nasyconych.
1: Ojej.
0: Jest wideo z tego.
1: Czyli jest to dowód. Ale zobaczcie, on już kuchnię turecką promował, a tu nic z tego. Już tak poza sportowo. Jestem bardziej ciekawa, co na to Ania, że kebaba zjadł takiego paskudnego.
0: Na tureckim dywaniku żony wyląduje jak nic.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: to bilety piątkowe RMF FM i nie odpuszczacie z tym kaczorem Donaldem. Kolejna głosówka.
1: Co on taki wściekły, ten kaczor?
0: Ale brzmi jak co drugi z nas w aucie o poranku.
1: No, jak jedziesz ty?
0: O, to ja.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroën.
18: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
24: RMF FM. Zawsze z tobą.
25: RMF FM. Zawsze z tobą.

0: Roxy White, 2-1 nad mieć w RMF FM, to taka nowość. A teraz gracie o duże pieniądze w RMF FM i to się nie zmienia. 1 135 000 zł, ale uwaga, bo dziś są nowe zasady gry i o wszystkim decyduje los tak naprawdę. Kiedy finał, czy dorzucamy pieniądze do sejfów i teraz mamy to fajne takie coś.
1: To teraz ja kręczę kołem, mogę?
0: No, dobra.
1: Zero, dwa, pięć. Dokładamy właśnie ekstra 5 000 zł. Nagroda główna rośnie. Mamy już 1 140 000 zł.
0: Ale jeszcze moneta, jeszcze moneta.
1: O mamo.
0: Żartujesz.
1: O mamo.
0: Żartujesz. Słuchajcie, no, wypadło i uwaga, tego nie było w planach, robimy finał.
1: Tak.
0: Ja nie mogę.
1: Po 11.
0: Po 11, no dobra.
1: To czekaj, specjalne przygotowanie, uważajcie teraz. No, poczujcie ten klimat, te emocje. Nie spodziewaliśmy się tego, nie planowaliśmy, ale po 11 już dzwonimy.
0: Ktoś z was może zostać milionerem i to jest ostatni moment, żeby wejść do gry i załapać się do tego losowania, losowania niespodzianki. Dobra, no to propozycja jest taka, uwaga, 1013 razy pomnożę każdy RMF pod 7474. www.rmf.fm, tam też wchodzicie do gry. I co, słyszymy się po 11?
1: 1 140 000 zł, nowa nagroda główna i nieplanowany finał szybko już po 11. RMF 7474.
2: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
14: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
15: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
17: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
21: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
22: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
21: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
22: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
23: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
24: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
25: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
26: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
27: Po reklamie.
28: Hi, we're Imagine Dragons and you're listening to RMF FM.

0: finał o 1 140 000 złotych już po 11. Tak zadecydowała moneta. No to w takim razie mamy ostatni moment na wejście w tej godzinie do gry. Bonus 1013 i tyle razy mnożymy każdy SMS RMF pod 7474. Pilnujcie telefonów, bo wkrótce dzwonimy, już po 11.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z Wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Kochasz słońce?
7: My też.
6: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Nasz

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Po reklamie.
3: Pieniądze i polityka, i to euro. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski. Słuchamy, 11. Dzień dobry, Bogdanie.
4: Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam wszystkich słuchających. Na co pozwala dieta z Brukseli? Prześwietlamy majątkowe oświadczenia naszych europarlamentarzystów. Huta pieniacka, nieistniejąca polska wieś, symbol na terenie dzisiejszej Ukrainy. To tam Ukraińcy pod niemieckim dowództwem wymordowali naszych rodaków. Na terenie zbrodni pracują ekipy poszukujące szczątków ofiar. Błędny rycerz widziany oczyma Giermka, czyli Don Kichot z perspektywy Sancho Pansy w teatrze w Częstochowie. Średnio ponad 500 000 złotych zarobił w ubiegłym roku każdy z polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Oświadczenia majątkowe europosłów wzięli pod lupę dziennikarze RMF FM Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski. Dzień dobry, panowie.
5: Dzień dobry.
4: Ile można zaoszczędzić, mając dietę z Brukseli?
3: No, na przykładzie Grzegorza Brauna wychodzi na to, że niewiele, bo europoseł deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2000 zł i niecałe 1 euro. Z kolei europoseł PiSu Daniel Obajtek ma zaoszczędzone 900 000 zł, 50 000 euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów, a wartość tego domu wylicza na 500 000 złotych.
6: Sporo zaoszczędził Robert Biedroń z Lewicy, prawie 170 000 euro, czyli więcej niż jego roczna dieta. Na koncie ma już prawie 2 000 000 złotych. Do tego jest współwłaścicielem 4 mieszkań. Na oszczędzaniu zna się też Hanna Gronkiewicz-Waltz z Koalicji Obywatelskiej. Była prezesem BP, ma 3 700 000 złotych na koncie w gotówce i aktywach. Tu pomogła pewnie wysoka emerytura z ZUS-u, ponad 250 000 w skali roku.
4: Polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne wróciły do obwodu lwowskiego i rozpoczęły poszukiwania miejsc spoczynku polskich ofiar mordu dokonanego przez Ukraińców w startej z powierzchni ziemi wsi Huta Pieniacka. Ta nieistniejąca już miejscowość to symbol martyrologii Polaków z dawnych kresów Rzeczypospolitej. 28 lutego 1944 roku polscy mieszkańcy Huty Pieniackiej zostali bestialsko zamordowani przez ukraińskich żołnierzy 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS, dowodzonego przez Niemców przy udziale oddziału Ukraińskiej Powstańczej Armii i paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego. Spalili oni w stodołach i zastrzelili około 850 Polaków. Teraz trwają poszukiwania szczątków naszych rodaków. 21 cudzoziemców, którzy nielegalnie dostali się do Polski z Litwy, zatrzymali w okolicach miejscowości Widugiery na Suwalszczyźnie podlascy policjanci. To obywatele Sudanu, Maroka i Etiopii, poinformował Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
7: Pierwsze dwie grupy zostały zatrzymane przez policjantów, a policjanci zauważyli ich, jak szli poboczem drogi. Trzecia z tych grup obcokrajowców na widok funkcjonariuszy policji i żołnierzy WOT-u zaczęła uciekać. Te osoby próbowały schować się w zaroślach, jednak zostały zatrzymane przez współdziałające służby.
4: Wszystkich zatrzymanych przekazano Straży Granicznej. Jest kolejny kandydat na prezydenta miasta Krakowa. Start w wyborach zapowiedział Jan Hoffman, jeden z głównych inicjatorów przeprowadzenia referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Na zamku w Rynie na Mazurach rozpoczęła się druga Narodowa Sesja Modelowego Parlamentu Europejskiego. Młodzież z całej Polski prezentuje rezolucje, wygłasza przemówienia i debatuje na ważne ich zdaniem tematy. Nasz reporter Piotr Bułakowski o posiedzenie członków prezydium zapytał Oliwię Stec oraz Dawida Stręta.
8: Mamy 6 komisji, 5 roboczych i 1 prasową. W każdej komisji jest ponad 20 osób, w sumie mamy 120 delegatów.
9: Młodzież, w tym przypadku z całej Polski, debatuje na tematy aktualne, które są również poruszane w aktualnych komisjach Unii Europejskiej.
8: Jakie to są tematy?
9: Dotyczące parytetów, dotyczące zasobów leśnych i wodnych, dotyczące dezinformacji, misinformacji w internecie, ale również polityki migracyjnej.
4: Przypomnę, że w piątek zacznie obowiązywać pakt migracyjny, więc temat na pewno wart dogłębnego omówienia.
2: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
4: Jeszcze w tym roku premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk Jana Borysewicza. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Podrasa.
10: Film reżyserowany przez Christophera Rusa opowiada o pasji, buncie i cenie wolności artystycznej, śledząc losy niepokornego gitarzysty na tle schyłkowego PRL-u. W roli głównej debiutant Mikołaj Bukrewicz. Występują także Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn i Kinga Price. Premierę filmu Netflix X zapowiedział na 7 października. Koszalin, stolicą kina debiutanckiego, wystartował 45. Festiwal Debiutów Filmowych MIF.
0: Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie, nie tylko filmy, ale także te wydarzenia okołofestiwalowe.
10: Mówiła RMF Max Monika Modła, zastępca dyrektora Koszalińskiego Centrum Kultury. Na zakończenie sezonu Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie zaprasza na Don Quixota Miguela de Cervantesa. Twórcy sięgają po klasykę, jednak przedstawiają ją w zupełnie nowej, współczesnej formie oczami Sancho Pansy, w którego wciela się Adam Hutera.
5: Nie godzi się z tym, jak się skończyła historia Don Quixota i postanawia ją zmienić.
10: Spektakl do obejrzenia 13 i 14 czerwca o 19.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sawicka Jawor, cześć. To uwaga, bo na to czekaliście. Zaraz dzwonimy i za chwilę finał. O milion.
12: 140 tysięcy złotych. 1 140 000 złotych. 5 minut, żeby zapisać się do losowania i zrobić to na bonusie razy 1140. Każdy wysłany RMF pod 7474. To są ostatnie minuty. Za chwilę ktoś z was zostanie milionerem. Być może. Tylko trzeba wybrać odpowiedni safe. Trzeba nie dać się nam w negocjacjach. Hasło RMF pod 7474.

0: Kumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To co, dzieje się, finał niespodzianka, Moneta zdecydowała.
2: Teraz, w takim razie
1: dzwonimy.
2: Sześć sygnałów czekamy. I mam nadzieję, że macie naładowany telefon, macie telefon przy sobie i proszę zrzucić szefa, jeżeli z nim rozmawiacie.
1: 1 140 000 dzisiaj w sejfach. I to może się wydarzyć już teraz, już za chwilę. Drugi sygnał. Ajajajaj, odbieraj.
2: A już myślałem, że halo, a tak przytrzymał nas ten trzeci sygnał. No trzy sygnały, pamiętajcie, sześć sygnałów. Teraz ja nie wiem, co wy robicie.
1: Człowieku.
2: Zostawcie te maile, zostawcie te paczki, które rozwozicie. Po prostu odbierzcie ten telefon od RMF FM. Tak, nie może
1: dzwonimy.
2: Być jeszcze raz, proszę was. Nie po to rzucaliśmy monetą.
1: Szósty sygnał. Ajajaj.
2: No zarobieni jesteście. Ewidentnie w środku dnia po prostu macie gdzieś indziej głowę, nie tam, gdzie, nie w sejfach. Nie myślałem, czy a to niedobrze. To nie...
1: Miły człowieku, który nie odebrałeś telefonu, 1000 złotych dla ciebie ląduje, to jest super sprawa.
2: Rozumiemy.
1: Bardzo.
2: Tak.
1: Ale w takim razie, no 1 140 000, słuchajcie, czeka na was. I ten finał, kiedy on będzie, nie wiemy, bo rzucimy monetą i zdecydujemy w pewnym momencie.
2: Tak. Kiedy on nastąpi, los decyduje, tak jak powiedziała Paulina, będziemy rzucać monetą, więc słuchajcie RMF FM, bo to może być w każdym momencie. No ale co, odpalamy teraz, tak? Możemy?
1: No bo tak, skoro pierwszy finał, tak wcześnie za nami, to lecimy dalej. Wszystkie losy przechodzą do kolejnego losowania.
2: I odpalamy to.
1: Tak, no to odpalaj ty.
2: Mogę? Dobra.
1: Możesz.
2: Specjalna strefa, bonusowa strefa. 1111 szans przez 11 minut dla was na wejście do gry. To tak jakbyście 1111 SMS-ów wysłali, a wystarczy jeden. To ma taką moc. RMF wysyłacie pod 7474. No i gracie też na www.rmf.fm.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: I telefon proszę zgłośnić.

0: jak pójdziesz zapłacić rachunki?
1: No...
0: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
1: No dobra, a ty co będziesz robić?
0: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
2: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Już w piątek.
5: Półmetek czerwca.
7: Ktoś na pewno wygra.
8: 100 tysięcy złotych.
9: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni.
10: Lub rekordową nagrodę główną.
11: 1 250 000 złotych.
5: Chcesz?
12: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
20: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na

0: włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy

To co, trochę tego słoneczka. Jak jesteście zarobieni, nie możecie wyjść przed pracę z innymi, to poczujcie to słońce na sobie. Ta muzyka. No i szyby w dół. Jennifer Lopez. To RMF FM. Zawsze z wami. Najlepsza muzyka.

0: RMF FM. Tu sobie odpoczniecie, tu dacie sobie to oparcie w fotelu do tyłu jak Paulina.
1: No, było tak miło. No, ale dobrze, ale miałeś wrócić do tego
0: proszę,
1: trybu,
0: tak,
1: o co chodziło?
0: Wklikałem się, obiecałem wam, że o tym powiem, to proszę. Internet w samolocie dla wszystkich i to w jednej z tanich linii. Nie trzeba będzie przyłączać się w tryb samolotowy, to od przyszłego roku.
1: Ale to bardzo dobre rozwiązanie, sami przyznacie, bo teraz można wreszcie nazwać to tak, jak powinno być od dawna. Tryb, dajcie mi święty spokój.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
4: Przeanalizowano oświadczenia majątkowe polityków. No. Donaldowi Tuskowi przybyło w rok ostatniej oszczędności, ale oszczędności Jarosława Kaczyńskiego przez rok zmalały.
5: No ale on ma Ziobrę i Romanowskiego na utrzymaniu, tak. A to kosztuje.
3: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
2: Reklama.
6: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
18: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
19: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
20: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
24: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowid. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Po reklamie.
4: Tu RMF FM. Czas na kawę.

0: takie przyspieszone tempo to w byle do piątku w RMF FM. Jeśli kochacie Maję Chwalińską, jeśli też wzruszaliście się, jakby grywała mecz za meczem, to słuchajcie koniecznie faktów RMF FM już o 12.
1: Gościem będzie Piotr Szczypka, menedżer Mai.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
12: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
13: Jest pan zachwycony, rozumiem.
14: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
15: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
16: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
17: Za późno, panie redaktorze.
18: Lepiej późno niż wcale.
11: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
19: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: No fani tenisa niech czekają aż do samego końca faktów.
0: Fakty RMF FM o 12:00 ma już dla Was teraz Bogdan Zalewski.
20: Zachęcam do słuchania. Szefowały rządom w Polsce, teraz są europarlamentarzystkami. Posłuchajcie, ile zarobiły w Brukseli Beata Szydło i Ewa Kopacz. Afera korupcyjna w gdańskim magistracie. Aresztowano podejrzanego o łapówkarstwo urzędnika miejskiego zarządu dróg. To fakty, a po nich zapraszamy na rozmowę naszego dziennikarza z menedżerem Mai Chwanińskiej, Piotrem Szczypką, w RMF FM i Radiu RMF 24. Przed laty były szefowymi rządu. Jedna z ramienia Zjednoczonej Prawicy, a druga Platformy Obywatelskiej. Obecnie zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego. Jaki majątek mają Beata Szydło i Ewa Kopacz? Oświadczenia majątkowe sprawdzają dziennikarze RMF FM, Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski. Panowie, zacznijmy od byłej premier z Prawa i Sprawiedliwości.
21: Majątek Beaty Szydło w ciągu ostatniego roku wyraźnie się uszczuplił. Była premier na swoim koncie ma zaoszczędzone ponad 150 tysięcy euro. O niemal 40 tysięcy euro mniej niż w roku ubiegłym. Europosłanka PiSu posiada dom i gospodarstwo rolne, których wartość się wycenia na 700 tysięcy złotych, a w garażu polityczki prawicy znajdzie znajdziemy duże rodzinne Audi o wartości niemal 200 tysięcy złotych.
3: Spogodziła się za to poprzedniczka Beaty Szydło na fotelu premiera Ewa Kopacz. Ma na koncie łącznie ponad 330 tysięcy złotych, czyli o ponad 40 tysięcy złotych więcej niż rok wcześniej. Deputowana Koalicji Obywatelskiej zgodnie z oświadczeniem ma jedno mieszkanie o powierzchni 40 metrów o wartości ponad 500 000 złotych. Musi jeszcze spłacić kredyt. Zostało jej jeszcze niespełna 90 tysięcy złotych do spłaty. Obie polityczki łączy marka posiadanego samochodu. Ewa Kopacz również ma Audi o wartości 120 tysięcy złotych.
20: Urzędnik Miejskiego Zarządu Dróg w Gdańsku miał przyjąć 25 tysięcy złotych łapówki za bezprzetargową sprzedaż działki na wyspie Sobieszewskiej. Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne został aresztowany. Przed prokuraturą regionalną w Gdańsku jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, na czym według śledczych miał polegać ten łapówkarski skandal?
4: Wszystko miało rozgrywać się wokół niewielkiej 156-metrowej działki należącej do miasta. Dla dewelopera była jednak kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Według śledczych urzędnik miał przygotować dokumenty tak, by uzasadnić sprzedaż gruntu bez przetargu. Do zatrzymania doszło tuż po przekazaniu ostatniej transzy łapówki na jednej ze stacji paliw w Gdańsku.
22: Czy na gorącym uczynku? Może nie, ale bezpośrednio po realizacji przekazania kolejnej transzy 5 tysięcy złotych.
4: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy sprawdzają teraz, czy nie był to jedyny taki przypadek.
22: Jeśli my przyjdziemy jako CBA i prokuratura o kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
4: Urzędnik pracował w magistracie co najmniej kilka lat i jest tymczasowo aresztowany.
20: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do Komisji Regulaminowej wniosek Europejskiej Prokurator Generalnej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Polityk rządzącej partii jest podejrzany o płatną protekcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sejm kolejny raz przekłada próbę wybrania prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Łączymy się z reporterem RMF FM, Krzysztofem Berendą.
1: Witam, dzień dobry.
20: Dzień dobry, Krzysztofie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty już kilka razy przekładał wybór prezesa IPN. Zapowiadał, że to rozstrzygnie się na ruszającym dzisiaj posiedzeniu i znowu decyzję odłożył. Jak to Czarzasty tłumaczy?
1: Prośbą, którą dostał od jednego z czołowych polityków PSL-u, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego.
23: Pan marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
1: A prosił bardzo, ponieważ wicemarszałek Zgorzelski chce zbudować większość, żeby nasz szefa IPN-u powołać obecnego wiceszefa Mateusza Szpytmę. Kłopot w tym, że ten pomysł popiera PSL, PiS i Konfederacja, a przeciwko są Koalicja Obywatelska i Lewica. Dlaczego więc PSL forsuje taki pomysł wbrew koalicjantom? No bo kandydatów na szefa IPN proponuje Sejmowi Kolegium IPN, które jest obsadzone przez ludzi bliższych PiS-owi i nikogo lepszego od Szpytmy, jak mówią ludowcy, to Kolegium nie wskaże. Instytut Pamięci Narodowej nie ma szefa odkąd poprzedni, czyli Karol Nawrocki rok temu został prezydentem. Swoją drogą warto przypomnieć, że Karol Nawrocki 5 lat temu został wybrany szefem IPN-u też za sprawą egzotycznej koalicji PiS-u i PSL-u.
24: Rozmowa oparta na faktach.
20: Per aspera ad astra. Przez ciernie do gwiazd. Od trudnych chwili zwątpienia aż po blask chwały. Gościem specjalnym w RMF FM, internetowym radiu RMF 24 jest Piotr Szczypka, menedżer Maji Chwalińskiej. Witamy panów. Oddaję głos autorowi wywiadu Piotrowi Salakowi.
25: Dzień dobry, witajcie. To dokładnie jest tak, Bogdan, jak mówiłeś. Piotr Szczypka, menedżer Maji Chwalińskiej razem z nami. Dzień dobry, panie Piotrze.
26: Dzień dobry, witam
25: serdecznie. Obudził się już pan? Czy cały czas panu się wydaje, że świat się kręci w jakimś śnie?
26: No, nie obudziłem się jeszcze i chyba się szybko nie obudzę. To z racji natłoku obowiązków nowych.
25: A nagroda za Roland Garros już wpłynęła, czy jeszcze nie?
26: No, myślę, że jeszcze nie. Nie byliśmy w stanie tego sprawdzić nawet.
25: A kiedy
26: więc...
25: wpłynie?
26: Znaczy, to znaczy, to jest tak, że z turnieju... Turniej się musi skończyć. Akurat moja pierwszy raz gra tak w wielkim turnieju do końca, więc może to wpłynie za tydzień, dwa, bo wcześniej graliśmy wielkie szlemy, kończąc to w wcześniejszych fazach, więc czekaliśmy gdzieś tak tydzień, dwa po turnieju, czasami trzy. To też zależy od z jakiego to kraju jest. Więc...
25: A ile kontraktów pan już podpisał reklamowych?
26: No nie podpisaliśmy jeszcze żadnych, bo dopiero wczoraj wróciliśmy do Polski. Jesteśmy w czasie rozmów no, z wieloma potencjalnymi sponsorami.
25: Ale rozumiem, że walą drzwiami i oknami.
26: No właśnie tak. Nie spodziewałem się tego absolutnie i boję się tylko, żebym był w stanie z wszystkimi porozmawiać i spotkać się, bo to zacznie się jutro. A w telefonu odebrałem miliony i czasami po prostu naprawdę już nie wiedziałem, z kim ja rozmawiam.
25: Piotr Szczypka, menedżer Maji Chwalińskiej, razem z nami w specjalnej rozmowie RMF FM i radia internetowego RMF 24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie.
20: Zapraszamy serdecznie. No jeszcze długo. Nie ubudzi się z pięknego snu. Menedżer naszej tenisowej gwiazdy. Spełniają się marzenia na jawie. Balą sponsorzy. Drzwiami i oknami.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
0: Mamy lekko deszczowy, właściwie wiosenno-letnio-jesienny tydzień, bo tego deszczu jest dosyć sporo i padać będzie przez, no przynajmniej do końca weekendu. Burze mogą pojawić się w tej chwili w okolicy Bydgoszczy, Wrocławia i Poznania. Nieco więcej słońca jest na Suwalszczyźnie.
1: Najcieplej w okolicach Gorzędowa, to jest Łódzkie. Wiem, bo tam przegraliśmy w piłę jednym golem. 27 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
0: Ale znaleźliśmy dla was fajną rzecz. Aktorzy się już chwalą, ruszyły właśnie zdjęcia do nowego sezonu Rancha. Zrobiliśmy dla was ciekawe szczegóły, zaraz zdradzimy coś z planu. Tu byle do piątku w RMF FM, Paulina Sawicka.
1: Paweł Jawor też tu jestem, cześć.
0: Ja Paweł się zobaczyłem
1: na te zdjęcia, bo ja kurczę, kocham ten serial, uwielbiałem ten serial. Rancha, no. Co tam masz ciekawego? Pokaż, ja też chcę wiedzieć.

0: RMF FM zawsze z tobą.
1: No, zastanawiacie się czasem, jaką muzykę mają wasze dzieci na słuchawkach? To teraz posłuchacie tego razem z nimi. Back to Friends.

0: co wam będę mówił, jak tu mamy główną plotkarę, Paulina, proszę, co z tym ranczem?
1: Mam coś dodać. No właśnie, kręci się nowe ranczo, to już wam zdradziliśmy, zdobyliśmy też info z planu. Od poprzedniego sezonu minęło jakieś 10 lat i w życiu bohaterów sporo się zmienia, dzieci podrastały i czytam, że córka Lucy i Kusego jest już po maturze.
0: Jak?
1: Naprawdę.
0: 10 lat minęło. I ona jest po maturze. Przecież w ostatnim sezonie miała z 5 latek.
1: No zobaczcie, jak te dzieci szybko rosną.

0: sejfach 1 140 000 zł. Ktoś nie odebrał połączenia od nas w finale.
1: No nie, to tak nie może być. Słuchajcie, stawka dalej jest w grze. I dzisiaj coś, no właśnie, czego do tej pory nie było. Coś nowego, niespodzianka. Kręcimy kołem fortuny. Sprawdzamy, o ile podbijamy nagrodę główną. Uwaga, Paulina,
0: raz nam wyszło 0, później 5, dajesz. Dobra, to ja odpalam. Czekajcie, 10 000 zł, jest coraz lepiej, czyli co rośnie główna nagroda. No to teraz już oficjalnie możemy powiedzieć, że w sejfach do wygrania 1 150 000 zł.
1: I teraz jeszcze druga ważna sprawa, bo rzucamy monetą. Czy finał jest za chwilę, czy jeszcze trzeba poczekać? Okej, czyli gramy dalej. Po 13 znów rzucimy monetą. Ale nowa nagroda główna, 1 150 000 zł. Od teraz właśnie gracie, możecie pobić rekord wygranej. I uwaga, 7 szczęśliwych minut, zapisujecie się na bonusie razy 1150. 1150 losów wpada za jeden SMS. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. 6 minut 50 sekund. Nie przegapcie. RMF 7474.
2: Reklama. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy. Bosch. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
8: O, i umówiłam się na mammografię.
9: Tak z plaży, z leżaka?
8: W centralnej e-rejestracji. Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
10: 18,47,2. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,30.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
14: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
15: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mBank.pl/zdrowe finanse.
16: Niskie ceny są codziennie w

0: Colino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie radia RMF.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: ale parwen do pracy, żeby wam było milej. Mundial za 2 dni, nie wierzę, że o tym mówię, ale serio.
1: Ja
0: jest zdjęcie
1: wierzę,
0: reprezentacji Norwegii. Obejrzałam, zerknijcie. Panowie piłkarze przebrani w stroje wikingów. To jest hit internetu teraz. Dziewczyny, ładne te zdjęcia. rmf24.pl. Polecam serdecznie.
1: Na pulpicie ustawić? Naprawdę. Pierwszy raz widzę, że Paulina tak się piłką nożną zainteresowała.
0: To prawda.
1: Tam nie ma, nie przeglądaj dalej, nie ma wymiany koszulek już dalej. Ale tak teraz sobie myślę, gdyby nasi w strojach husarii wystąpili podczas eliminacji, to byśmy grali na tym mundialu.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woldary!
5: Kto?
6: Woldary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.

0: poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kto powiedział, że jest weekend?
2: RMFFM.
3: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne.
4: Jest weekend.
1: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
5: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler. Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolim, kiszynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
8: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Po reklamie.
1: A w pracy słuchamy sobie RMF FM.

0: Nowa nagroda główna. 1 150 000 zł. Po 13 znowu rzucamy monetą. Finał może być w każdym momencie.
1: Lepiej już być teraz w losowaniu, bo nie wiecie, w którym momencie do was zadzwonimy. Ogłosimy finał, ale to może być niedługo. SMS RMF pod 7474.

0: liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy. Pewnego dnia zniknęli z mediów, a ja sprawdzam.
2: Co u nich słychać? Kuba Śliwiński rozmawia z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą. Słuchaj w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hey, this is Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF.fm.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Po reklamie.
14: Temat medyczny może Was zainteresować. To są fakty RMF FM. 13:00 na zegarach. Z nami Bogdan Zalewski.
15: Zachęcam gorąco do słuchania. Nowe leki dla pacjentów onkologicznych na aktualnej liście refundacyjnej. Zanim wykaz zostanie oficjalnie zaprezentowany, szczegóły poda reporter RMF FM. Bazylika w Barcelonie, istotny punkt hiszpańskiej pielgrzymki papieża Leona XIV. Przed słynną świątynią Antonia Gaudiego jest nasz specjalny wysłannik. Wbiec i zbiec po schodach, 10 pięter, tam i z powrotem. Takie zawody w Lublinie. Nowe leki dla chorych na nowotwory znajdą się na lipcowej liście preparatów refundowanych, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ten wykaz resort zdrowia oficjalnie zaprezentuje pojutrze, a do szczegółów już dotarł nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy serdecznie.
16: Dzień dobry.
15: Kto skorzysta z medykamentów z nowej puli?
16: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Na lipcowej liście będą też na pewno leki przeciwzakrzepowe, które chronią m.in. przed udarem mózgu. Ewa Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej komentuje, że to ważne i potrzebne zmiany, ale pewne grupy są wciąż pomijane.
17: Brakuje dostrzeżenia pacjentów z tych mniejszych grup, jeśli chodzi o jednostki chorobowe i szczególnie o te choroby ultrarzadkie. Ci pacjenci bardzo często nie kwalifikują się z powodu kryteriów tej kwalifikacji.
16: Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
15: Ten istotny temat dla wielu sprawa na wagę życia powróci dzisiaj w faktach. Po 18:00 gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, odpowiedzialna właśnie za politykę lekową. Czekamy na Wasze pytania na rmf24.pl. Uwaga na kapryśną aurę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało internetowe alerty do odbiorców na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ostrzega w nich przed prawdopodobnymi burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść grad. Według synoptyków tego załamania pogody należy się spodziewać za kilka godzin. Będą podwyżki na stacjach paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 2 grosze do 6 zł 61, a olej napędowy o grosz do 6 zł 46 groszy. To najnowsze zalecenia ministra energii.
18: Korespondenci RMF FM z każdego miejsca na świecie.
15: Leon XIV przybył do Barcelony. Jutro w setną rocznicę śmierci architekta Antonia Gaudiego papież poświęci wieżę Chrystusa Króla, która czyni świątynię Sagrada Familia najwyższym kościołem świata. W stolicy Katalonii jest specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jakie wydarzenia, Benjaminie, towarzyszą wizycie Ojca Świętego?
19: Papież spędzi 2 dni w Barcelonie, a w sumie tydzień trwa cała jego pielgrzymka do Hiszpanii. Dziś wieczorem na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie odbędzie się specjalne czuwanie, w którym udział może wziąć ponad 40 tysięcy wiernych. Jutro przed południem głowa Kościoła katolickiego odwiedzi więźniów w jednym z zakładów karnych pod Barceloną oraz uda się do klasztoru Montserrat. W środę wieczorem Leon XIV poświęci wieżę Chrystusa, najwyższą ze wszystkich 18, które zaprojektował Antonio Gaudi, architekt kościoła Sagrada Familia. Uroczystość odbędzie się w setną rocznicę śmierci artysty i ma być symbolicznym końcem generalnego procesu budowy bazyliki. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
15: Zawody w bieganiu po schodach na 10. piętro i zbieganiu z powrotem rozegrano dzisiaj w Lublinie. Zawodnicy startowali co 30 sekund, a torem sportowym był jeden z budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wielu było takich, którym chciało się tak pobiegać.
20: Lubię biegać.
21: Po prostu chciałam spróbować swoich sił.
22: Był trening na schodach?
21: Wczoraj były, nie było, biegłam na autobus.
23: Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, aby na 10. piętro wejść.
22: A chce pan na nie wbiec?
23: Tak, a czemu by nie? Ja od miesiąca biegam, skoro już kupiłem buty, kupiłem spodenki, mam więcej sprzętu niż talentu, no to żeby inwestycja się zwróciła, startuję tam, gdzie mogę.
24: Start!
23: Lekko nie było.
21: Ciężko było. Musiałam iść.
23: Spodenki się przydały, buty też. Trudno się biega po schodach. Kondycja mogła być lepsza, ale się udało.
15: Brawo. Wyczyny zawodników śledził reporter RMF FM Dominik Smaga. Prywatnie miłośnik marszów na bardzo długich dystansach. A u nas finisz faktów, ale będą następne. Za godzinę naszym bohaterem będzie Andrzej Bargiel. Nasz narciarz ekstremalny planuje kolejne wyzwanie.
25: Cieszę się na tą wyprawę, bo strasznie lubię Pakistan.
15: Taki Pakistan to stan ducha.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Tak z rana to trenujemy, czy chcemy, czy nie. Potem, wiecie, na dole zadajemy sobie pytanie, czy na pewno zamknęły drzwi, czy wyłączone jest to żelazko.
14: I tak pobiegamy sobie po schodach. No właśnie. No. Jesteśmy z wami w pracy. Najlepsza muzyka już na zmęczone głowy. Wiemy, to będzie nowość od Mroza. I klasycznie Metallica. Już teraz wideo. Sawicka, Jawor. Dzień dobry.
26: Byle do piątku. RMF FM.

0: pracy. Wiktor Waligura w RMF FM do wszystkich roznoszenia wszystkich paczek. A tymczasem gang złodziei samochodów rozbity. Czytam właśnie, że policja zatrzymała 9 osób.
1: Rozbity gang złodziei samochodów.
0: Rozbity, tak jest
1: po nich. Tego się już nie wyklepie.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Czego pragną kobiety?
14: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
15: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
16: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
17: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
21: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
22: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
25: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

okolicach 10 to piosenka z przesłaniem. Jak już auto spłata za kredyt poszło. Nie ma miejsca jak dom. Mrozu. Nowość w RMF FM.

0: dziś to jest festiwal szczęścia w kumulacji RMF FM.
1: Ale no to się dużo dzieje. Skoro dziś rzucamy monetą, kręcimy kołem, nie wiemy, co się wydarzy, to pora poznać. To teraz ja mogę znowu kołem?
0: Proszę koło.
1: Dobra, to dla was kołem kręcę. Na razie zero, ale słuchajcie, spróbujemy jeszcze raz, spokojnie.
0: Czyli nie podbijamy nagrody głównej,
1: na razie nie podbijamy nagrody głównej, ale czekaj, rzut monetą. Tak właśnie.
0: No i gramy dalej, gramy dalej. Czyli nie ma finału za chwilę, gramy dalej. Po 14 znów rzucimy monetą. No ale w sejfach wciąż ogromna kasa. Możecie pobić rekord. Dzisiaj właśnie zostać rekordzistami w historii polskiej radiofonii i wygrać 1 150 000 zł.
1: I to jest ostatnia okazja na wejście do gry na bonusie, byle do piątku w RMF FM. Nawet nie wiecie, kiedy będzie kolejny finał. Nie ma co tego odwlekać.
0: 999 losów spada wam, jeżeli w ciągu 9 minut wejdziecie teraz do gry. Za jednym razem. Jeden SMS wystarczy. Zegar odlicza, to jest ostatnia taka okazja u mnie i u Pauliny, nie przegapcie. Hasło RMF pod 7474.

0: Niektórzy kurierzy powiedzieli nam, że ta nuta troszeczkę pomaga im szybciej rozwozić paczki.
1: To prawda, właśnie dostałem, tak właśnie dostałem powiadomienie, paczka została dostarczona.
0: Ja też dostałam. To w RMF FM tak wam gramy, a teraz chwila grozy. Uwaga, bo nad Czereśniami zawisły czarne chmury.
1: O nie.
0: No, chodzi o to, że przez pogodę grady, burze niestety mogą się szybko skończyć.
1: A. Tym razem Czereśnie znikają przez pogodę, miło dla odmiany nie być podejrzanym.

0: Ogródki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
2: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
1: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
2: No, no.
3: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Będziemy jeździć na rowerze.
9: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
10: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Za chwilę fakty, za chwilę 14 w RMF FM.
1: Reklama. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizję już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekend. Nowy biforek.
5: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
6: No bo ja widzę sobotę.
4: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Znowu lecicie?
9: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej. Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
13: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
14: Już w piątek.
13: Półmetek czerwca.
15: Ktoś na pewno wygra
16: 100 tysięcy złotych.
17: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni.
18: Lub rekordową nagrodę główną.
19: 1 250 000 złotych.
20: Chcesz?
21: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
22: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
23: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: No i mamy 14, czas zacząć fakty w RMF FM.
1: Już teraz przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
25: Bardzo gorąco zapraszam do słuchania. Zabójca sierżanta Mateusza Sitka to Marokańczyk. Potwierdzają się nasze informacje o migrancie, który śmiertelnie ranił polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. O nieskutecznych próbach pojmania zbiega opowie dziennikarz RMF FM. W faktach także o zarzutach dla Antoniego Macierewicza, po słowach posła PiS o rosyjskiej agenturze w kierownictwie kontrwywiadu wojskowego oraz o kolejnej wyprawie Andrzeja Bargiela. Obywatel Maroka jest podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza na granicy w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza informację dziennikarza RMF FM, że ten mężczyzna odpowiedzialny za śmierć sierżanta Mateusza Sitka ma przebywać na Białorusi. Krzysztof Zasada z nowymi faktami w tej sprawie. Witamy serdecznie, Krzysztofie.
26: Dzień dobry.
25: Co polskie władze robią, by postawić podejrzanego przed sądem?
26: Ostatnim z kroków był wniosek do Interpolu o ściganie tego cudzoziemcy czerwoną notą. Ten wniosek, jak się dowiedziałem, został uwzględniony. Wcześniej za podejrzanym wystawiono list gończy, a także europejski nakaz aresztowania. Prokurator Piotr Skiba poinformował też, że na Białoruś wysłano wniosek o zatrzymanie mężczyzny i przekazanie go Polsce. Białoruś zignorowała ten wniosek mimo dokładnego ustalenia tożsamości sprawcy.
27: Obywatel Maroka Mohamed Adamru formalnie jest podejrzanym o czyn z artykułu 148 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego, zabójstwo funkcjonariusza publicznego na służbie.
26: Śledczy zwracają uwagę na fakt, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę kontakty organów ścigania Polski i Białorusi praktycznie zamarły. Mają świadomość, że w próby ściągnięcia podejrzanego musi się teraz zaangażować dyplomacja. Kilkanaście dni temu śledztwo zawieszono.
25: Do 3 lat więzienia grozi Antoniemu Macierewiczowi za publiczne znieważenie i pomówienie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Podczas wystąpienia w Sejmie we wrześniu zeszłego roku poseł Prawa i Sprawiedliwości nazwał funkcjonariuszy rosyjskimi agentami. Macierewicz usłyszał dziś zarzuty w tej sprawie. Polityk opozycji nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
2: Władza boi się faktów.
25: Marszałek Sejmu nie ma zamiaru ujawniać, jakie samochody na nasz koszt wynajmują sobie posłowie. Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać sobie parlamentarzystów o to, czym jeżdżą. Centralnego rejestru nie będzie. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM, Krzysztofem Berendą.
3: Witam, dzień dobry.
25: Dzień dobry, Krzysztofie. Na czym polega problem?
3: No w tym, że posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. Nie chcą wpisywać w oświadczeniach majątkowych, jakie mają luksusowe samochody. Zamiast tego w wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. Posłowie pokochali tę metodę. Korzysta z niej ponad 1/3 parlamentarzystów i robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów. Marszałek Sejmu nie chce tworzyć rejestru tak wynajmowanych samochodów.
4: No, ale nie widzę problemu, żebyście państwo jako dziennikarze zwracali się w trybie zapytań do posłów o ujawnienie wszystkich tych rzeczy. To jest jawne.
3: Jest jawne, ale bez publicznego rejestru jest także nieprzejrzyste, a na ukrywaniu luksusu za publiczne pieniądze niektórym posłom zależy najbardziej.
25: Nanga Parbat. To kolejny cel Andrzeja Bargiela. Polak spróbuje zjechać z tego 8-tysięcznika na nartach, jak to ma w zwyczaju.
5: Cieszę się na tą wyprawę, bo strasznie lubię Pakistan, jakby tą atmosferę i te góry, które ciągle dają dużo przestrzeni na takie swobodne działanie. Fizycznie chcemy poświęcić na tą wyprawę 3 tygodnie w górach. Jeżeli będziemy mieć szczęście do pogody, to po prostu jest jak najbardziej możliwe, by sprawnie przeprowadzić aklimatyzację i spróbować wejścia na szczyt.
25: Zapowiada nasz narciarz ekstremalny. Nanga Parbat to pod względem wysokości 9 szczyt świata. W ubiegłym roku Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie zdobył Mount Everest i zjechał z niego na nartach bez użycia dodatkowego tlenu. Jest także autorem zjazdów z K2, Broad Peaku, Manaslu oraz z obu Gaszer Brumów. Przeszedł do historii, ale to mało, jeszcze poszusował do sławy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mateusz pyta, czy ktoś ma ładowarkę pożyczyć.
3: Dobrze się zaczyna, nie?
0: Czułem na radiowy węzeł. Gdzieś tam na korytarzu słyszycie w kuchni.
3: Nie o to chodzi, że ja chcę się podładować, tylko telefon. Także ze mną jest wszystko w porządku i mam nadzieję, że u was też. Lepsze połowa dnia się zaczyna. Wiemy, kto wygra mundial.
0: Kto?
3: O! Naukowcy wiedzą, no.
0: Tak?
3: Za chwilę zdradzę. No nie mogę teraz powiedzieć. No, to
0: nie mów, bo telewizor człowiek kupił i teraz nie mam po co oglądać.

Andy Dust w RMF FM, 13 minut po 14. No właśnie wracam do tematu, bo naukowcy, słuchajcie, zrobili symulację i oni już wiedzą, kto zostanie mistrzem świata. Przypominam, mundial na horyzoncie. Największe szanse, jak czytam, mają Hiszpanie, Anglicy, Francuzi i Niemcy. No i naprawdę, no patrzcie, no niby tacy mądrzy, a nie wiedzą, że jest jeden puchar. Jedno jest pewne, na tym mundialu Polacy nie przegrają ani jednego meczu.

0: pamiętam, że rok temu w wakacje ten numer był dosłownie wszędzie razem ze mną, tak jak i cała płyta. Tak sobie myślę, że wakacyjne wspomnienia po prostu sponsoruje najlepsza muzyka oczywiście. TAFER RMF FM. Za chwilę jeszcze więcej nowości specjalnie na wasz urlop. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Hi everybody, this is Damiano David.
5: Gwiazdy walczą o twój głos.
6: Wybieraj na www.rmf.fm.
7: Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
8: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania, a to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
22: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona, Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
23: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
24: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
3: Lepsza połowa dnia w

0: Też chyba wiem, do czego będziemy się bujać w wakacje 54 Ultra. To nowość w RMF-ie, oczywiście w lepszej połowie dnia. W tym momencie w jednym z sejfów 1 150 000 zł, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dziś coś, czego w RMF FM jeszcze nie było. Wszystkim, co się dzieje w kumulacji szczęścia, przypomnę, steruje los. To on decyduje, kiedy odbędzie się finał, ile będzie do wygrania. Jeden finał już za nami. Tak zdecydowała zresztą moneta. Słuchajcie, to jest ten moment. Sprawdźmy w takim razie, czy mamy się szykować na drugi finał tak lada moment? Czekajcie, gdzie to? Dobra. Uwaga, rzucam. Gramy dalej. Dobra. Czyli mamy jeszcze trochę czasu, żeby zagrać o marzenia. Słuchajcie, ten czas się lekko wydłużył. Nie robimy finału zaraz, tylko robimy go jeszcze później. Po 15 znowu rzucę monetą i się okaże, kiedy dokładnie ten finał robimy. No to teraz wiecie, na co jest czas. Koło fortuny. Ono jest trochę dalej, muszę wstać. Zakręcić kołem. Decydujemy, o ile podbijamy nagrodę główną. No nie wiedziałem, że od razu jak zakręcę, to będzie taki hit. 20 000 zł! Czyli od teraz 1 170 000 czeka w jednym z sejfów. Coś niewiarygodnego. A to są te ręce. No proszę bardzo, to jest to. 1 170 000 czeka w jednym z sejfów. Od teraz mamy nową nagrodę główną i dzisiaj naprawdę warto zagrać o swoje marzenia. Zwłaszcza, uwaga, przez 10 minut mnożę razy 1 170 000. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Finał coraz bliżej, ale to los zdecyduje kiedy. Więc nie zwlekajcie, bo może się okazać, że niebawem. 10 minut razy 1 170 000. Mamy nową nagrodę główną. RMF. Ślecie pod 7474 albo gracie online www.rmf.fm.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
6: Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMF FM.
8: Że to powiem, najlepsze radio.

0: to wszystko jasne.
1: Jest weekend.
0: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
2: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
3: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
15: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
16: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
17: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Po reklamie.
0: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

Lepsza połowa dnia z najlepszą muzyką na długą trasę. A propos, właśnie zablokowana Krajowa 60 między Ciechanowem a Makowem. RMF zawsze z wami, zawsze z aktualnymi informacjami z dróg. Bądźcie blisko. Więcej szczegółów w faktach o 15. Jedźcie ostrożnie.

0: przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra. A ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizję już od 1,99 zł. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Uwaga, co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
7: Aha.
6: Majorka.
8: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro o 5.30 znów się pośmiejemy.
9: Skowronka łamaga Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
12: Słucham, co?
11: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
12: Ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
13: Kup w Media Expert. Ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Kastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Kastoramą. Już od środy w Kastoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl. Po reklamie.
16: To już prawie 15 na zegarach RMF FM. W studiu faktów ponownie Bogdan Zalewski. Witamy, Bogdanie.
17: Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam. Dożywocie grozi matkobójcy z pomorskiego Tczewa. Informację o koszmarnej zbrodni 19-latka uzyskał trójmiejski reporter RMF FM. Senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska kandydatką w przyspieszonych wyborach na prezydenta Krakowa z poparciem premiera i wicepremiera. Kosmiczna impreza szykuje się w Poznaniu. Festiwal Fantastyki Pyrkon. Warto posłuchać do końca faktów RMF FM, bo mamy informację niespodziankę. Zarzut zabójstwa 42-letniej kobiety usłyszał jej 19-letni syn. Do tej tragedii doszło w niedzielę w Tczewie na Pomorzu. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisław, jak młody mężczyzna reagował na pytania śledczych?
18: W trakcie przesłuchania nie odniósł się do zarzutu, który usłyszał i jak przekazał mi prokurator, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przypomnę, o zbrodni policjanci dowiedzieli się ze zgłoszenia, które otrzymał dyżurny. Wynikało z niego, że młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę. Na miejscu kryminalni znaleźli ciało kobiety oraz zakrwawionego syna, który został zatrzymany od razu w mieszkaniu. Zabezpieczono wiele śladów oraz przedmioty, które mogły zostać użyte podczas ataku. Prokuratura chce, aby najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Wniosek rozpatrzy sąd rejonowy w Tczewie. Grozi mu dożywocie.
17: Senator Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich w Krakowie. Przed chwilą przedstawił oficjalnie w Warszawie premier Donald Tusk w towarzystwie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W faktach przenosimy się zatem do ogrodu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie konferencji przysłuchiwał się nasz reporter Michał Radkowski.
19: Jestem, witam,
17: Michale. Jak zaprezentowała się kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u?
19: Monika Piątkowska przekonywała, że jest od dawna związana z Krakowem.
20: Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
19: Kandydatka podkreśliła, że jest sprawną menadżerką, będzie stabilnie zarządzać miastem i wsłuchiwać się w oczekiwania mieszkańców, dlatego między innymi zapowiedziała, że będzie wprowadzać głębokie zmiany dotyczące funkcjonowania strefy czystego transportu, choć szczegółów nie podała. Donald Tusk ocenił, że najpoważniejszym konkurentem dla Moniki Piątkowskiej będzie Łukasz Gibała, ten, który o włos przegrał 2 lata temu wybory o prezydenturę w Krakowie, choć on jeszcze oficjalnie nie ogłosił swojego startu w wyborach. Z ogrodów kancelarii premiera Michał Radkowski.
17: Kierowcy, uważajcie, zakorkowany jest wjazd na obwodnicę Trójmiasta po zderzeniu 2 osobówek na wysokości Chważna na pasie w stronę Gdańska. 6 kilometrów ma zator od strony estakady Kwiatkowskiego, a 4 od Chyloni. Coraz częściej za problemami zdrowotnymi stoi przewlekły stres, ostrzegają specjaliści. Ten problem poruszymy jutro w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Przedłużający się okres trudny dla naszej psychiki może mieć wpływ na cały organizm.
7: To jest taki ciągły stan napięcia, który wyniszcza?
21: Przewlekle podwyższony poziom kortyzolu, adrenaliny również działa. Powoduje podwyższenie tak zwanego złego cholesterolu, co bezpośrednio ma wpływ na zdarzenia sercowo-naczyniowe, czyli zawały serca i udary mózgu.
17: Przestrzega lekarz Emilia Szufnara, neurolog ze szpitala MSWiA w Krakowie, z którą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba, dziennikarka z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. To tam znajdziecie poradnik, jak walczyć ze szkodliwym psychicznym napięciem. Koniec nerwów. Stresu kres.
22: Uprzedzamy fakty.
17: Niecałe 2 tygodnie pozostały do kolejnej odsłony Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. W tym roku motywem przewodnim będzie kosmos, zapowiada rzeczniczka imprezy Sonia Kobylańska-Jóźwik.
23: Na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. I również w tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta, pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny.
17: A wy spędźcie najbliższy czas na naszej stronie. Jeśli chcecie wziąć udział w poznańskim festiwalu fantastyki Pyrkon, zapraszamy na rmf24.pl. Mamy tam dla was karnety.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Musi się ten tydzień zdecydować, jeśli chodzi o pogodę. Dajmy mu czas. No oczywiście za dużo mu tego czasu nie dajemy, bo mamy w planach słoneczny weekend i mam nadzieję, że taki będzie. Chociaż jak patrzę na razie na mapy pogodowe, to jeszcze nie. Środa całkiem pogodna w centrum kraju, ale tylko tutaj, bo wokół przelotne deszcze, a burze nawet na południu Małopolski jutro.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Odnośnie świata fantazy, no to właśnie jeśli chodzi o takie fantastyczne stwory, to więcej o tym za chwilę w lepszej połowie dnia, bo już przyleciały do Polski, więcej nie zdradzę. Ale robi się ciekawie. Bądźcie blisko. Mateusz Operchał, cześć ponownie.

można pośpiewać za Tommy Kitten w samochodach razem z RMF FM. Tymczasem wracam do groźnych gąsienic. Słuchajcie, czytam o tym. Groźne gąsienice pojawiły się w trzech regionach Polski. Korodówki dębówki unoszą się w powietrzu i mogą pokonać nawet kilka kilometrów. To jest niewiarygodne. Komary, kleszcze, wczoraj o pająkach mówiliśmy, teraz to i to wszystko w wakacje. Naprawdę, przy nich paragony grozy to mogą się schować.

jak zwykle w RMF FM o 15.30 mamy dla Was fakty ekonomiczne. Tym razem pytamy Polaków o to, czy nasze portfele są zdrowe. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo mój czasem aż za bardzo. No, często się otwiera, wyskakuje na miasto. Pytanie, jak tam u Was o finansach będzie przed wakacjami. Bądźcie blisko.

0: reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
8: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
9: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
8: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
9: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
10: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Ekspert.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizję już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
20: Na zegarach 15.30 w RMF FM Fakty i Bogdan Zalewski.
21: Premier Donald Tusk ponowił apel do prezydentów Polski i Ukrainy o dyplomatyczne zażegnanie kryzysu w dwustronnych relacjach. Chodzi o skandaliczną decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce nazwy bohaterów UPA. Na co Karol Nawrocki zareagował zapowiedzią odebrania ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego. Co na to premier teraz?
22: Prawdę powiedziawszy, wróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy, żeby wykazała się i dobrą wolą, i inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
21: Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła opinię prezydentowi, a Karol Nawrocki zapowiedział, że decyzję, czy odebrać odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu, podejmie w stosownym czasie. Aresztowano młodego mężczyznę, który w centrum Rzeszowa mierzył z wiatrówki do kierowcy miejskiego autobusu. 18-latek spod Rzeszowa przyznał się do winy. W miejscu zamieszkania miał wiatrówkę typu ASG. Wiktor D. usłyszał zarzut gróźb karalnych, odpowie też za kradzież roweru, a grozi mu do 8 lat więzienia. Brak seksu hamował różnorodność życia na Ziemi przez miliony lat.
0: Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Cambridge sugerują, że różnorodność pierwszych zwierząt bardzo długo niemal nie wzrastała, bo blokował je anachroniczny sposób rozmnażania się.
21: Intrygujące informacje przynosi Grzegorz Jasiński.
0: Dzień
21: witamy
0: dobry.
21: Serdecznie. Redakcja naukowa RMF FM. Czy naukowcy, Grzegorzu, wiedzą już, dlaczego natura odkryła seks dużo później?
0: Początkowo nie był potrzebny. Około 500-600 milionów lat temu pierwsze zwierzęta wyglądały jeszcze jak rośliny, nie przemieszczały się i rozmnażały za pomocą rozłogów, podobnie jak współczesne truskawki. Kolonie takich klonów były ze sobą połączone, dzieliły się zasobami, konkurencja była minimalna, a presja ewolucyjna na zmiany bardzo niska.
21: No i co się zmieniło?
0: Kluczowym czynnikiem były zmiany środowiska. W miarę jak życie przenosiło się z głębokich wód na płytsze obszary, organizmy zaczęły doświadczać większych wahań temperatury, zmian poziomu czynników odżywczych, wzrosła konkurencja, co sprzyjało powstawaniu nowych strategii przetrwania. Seks w odpowiedzi na stres i konkurencję okazał się motorem napędowym ewolucji i umożliwił powstanie bogactwa form życia, jakie obserwujemy dzisiaj.
21: Warto przeczytać więcej na rmf24.pl. A teraz inny przedmiot pożądania. Kuszące pieniądze.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
23: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
21: Na klub ekonomiczny zaproszę Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
24: Dzień dobry. W tym tygodniu przeglądamy się zagadnieniu zdrowych finansów i pytamy, czy Polacy czują, że ich portfele rzeczywiście są zdrowe. Niekoniecznie. Mniej niż połowa Polaków czuje się finansowo zabezpieczona. Tak wynika z raportu Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych i Warszawskiego Instytutu Bankowości. Zdaniem większości badanych pierwszym czynnikiem dla bezpieczeństwa jest stabilne zatrudnienie, a dopiero potem oszczędności. Dobre wieści są takie, że rośnie odsetek ankietowanych, którzy wskazują, że oszczędzanie, ograniczanie wydatków i planowanie przyszłości jest potrzebne. To już co trzeci badany. Potrzebna jest też wiedza. Większość Polaków ocenia swoją wiedzę ekonomiczną jako przeciętną. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej wynikom badań, okazuje się, że i ta ocena może być nieco zbyt optymistyczna. Ponad połowa Polaków nie jest w stanie wytłumaczyć, czym są akcje lub obligacje skarbowe, a to może ograniczać nasze zdolności do oszczędzania poprzez inwestycje. Na wytłumaczenie poszczególnych instrumentów nie starczy nam dziś czasu w klubie ekonomicznym, ale eksperci bankowości detalicznej mają jedną ważną radę. Pieniądze, które chcemy inwestować, powinniśmy móc porzucić na 5 lat. To znaczy, możemy wydać taką kwotę, która nie będzie nam w tym czasie

0: Jak dobrze wiecie, dziś o tym, co się wydarzy w kumulacji szczęścia, zdecyduje los. No właśnie, kiedy będzie finał? Moneta. Ile będzie do wygrania? Koło Fortuny. Koło Fortuny już podbiło nagrodę główną o 20 tysięcy. Przypomnę, gracie o 1 170 000 złotych. Jakby ktoś ustrzelił taką kasę w finale, ja byłbym przeszczęśliwy, a co dopiero ten szczęśliwiec. Dobrze, koło Fortuny decyduje, jaką stawkę dokładamy. Rzut monetą, czy gramy dalej, czy zaraz finał. Dobra, rzucamy monetą znowu. Gramy dalej. Dobra, nie ma finału, za chwilę jest później. Dobra, i teraz pytanie, czy podbijamy. Uwaga. Aj, zero. Nie podbijamy nic. No dobrze, no ale skoro nagroda główna zostaje na poziomie 1 170 000 i nie robimy zaraz finału, no to może ja mam pomysł. Słuchajcie, w lepszej połowie dnia ogłaszam to, co uwielbiacie. Szczęśliwe numerki. Który dzisiaj jest? 9 czerwca? 9, 6? Dobra, szybka akcja. 9 i 6 to szczęśliwe numerki. Jeśli macie 9 i 6 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Przez 13 minut mnożę razy 1250. I taki bonus ma każdy, kto wejdzie do gry. Jeśli wyślecie RMF pod 7474, macie 1250 szans. Ale kto ma 9 i 6 w numerze telefonu, podwajam i macie wtedy aż 2500 szans. 2500 szans za jeden SMS. Gracie też na www.rmf.fm. Tam też można korzystać. 13 minut. I lepszej okazji już dziś nie będzie, jeśli macie 9 i 6 w numerze telefonu. Zagrajcie o swoje marzenia. Spełnijcie je, mając 1 170 000 na koncie. Trzymam kciuki. RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Marian, jakie zakupy mają sens?
3: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
2: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
3: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
2: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 8000 zł.
3: Dokładnie. Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
5: Już w piątek.
4: Półmetek czerwca.
6: Ktoś na pewno wygra
7: 100 tysięcy złotych.
8: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni.
9: Lub rekordową nagrodę główną.
10: 1 250 000 złotych.
4: Chcesz?
11: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
2: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
2: To w euro.
12: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699. 299 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
24: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
26: Po reklamie.
27: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
0: Jeszcze przez 8,5 minuty lepszej okazji, żeby wejść do gry. Dziś nie będzie dla tych, którzy mają w swoim numerze telefonu 9 i 6. To nasze szczęśliwe numerki. Jeśli macie, to macie 2,5 tysiąca szans za jeden SMS. RMF. Trzecie pod 7474. Trzymam kciuki.

0: 4 minuty dzielą nas od 16. Informacja sprzed chwili. Potężny pożar objął jeden z zakładów w Markowej na Podkarpaciu. Strażacy walczą z żywiołem. Będziemy tam w Faktach RMF FM o 16:00. Bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po reklamie.
12: Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
13: Dzień dobry. Zapraszamy na fakty.
12: A na zegarach 16. Posłuchajmy.
14: Około 100 strażaków walczy z płomieniami w Markowej na Podkarpaciu.
15: Ogień trawi zakład regeneracji opon.
14: Wiemy, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa.
15: Z sędziami wybranymi niespełna miesiąc temu.
14: Posłuchajcie ustaleń RMF FM.
15: Sensacyjne znalezisko w Małopolsce.
16: Pierwsze wydobycie udokumentowane w Polsce.
14: Ujawnimy, co leżało głęboko pod ulicą.
15: W ogniu stanął zakład regeneracji opon w Markowej na Podkarpaciu.
14: W akcji gaśniczej uczestniczy około 100 strażaków, poinformował nas starszy brygadier Marcin Betleja.
17: Na miejsce zostało zadysponowanych 28 zastępów straży pożarnych, głównie z powiatu łańcuckiego, ale także z powiatu rzeszowskiego, stalowowolskiego, przeworskiego oraz leżańskiego. Pożar w tej chwili już jest opanowany. Ogień nie rozprzestrzenia się.
15: Rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dodaje, że nikomu nic się nie stało.
14: O ogniu w zakładzie regeneracji opon w podkarpackiej Markowej został już poinformowany wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Rzeszowie.
15: Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z sędziami wybranymi przez Sejm w połowie maja odbędzie się w czwartek w samo południe, ustalił dziennikarz RMF FM.
14: Posiedzenie niemal z dnia na dzień zwołał właśnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
18: Wszyscy są gotowi. Z wystąpień medialnych wynika, że wszyscy członkowie KRS-u są gotowi do pracy, więc chyba to nie ma w tym zakresie żadnego problemu.
15: Zapewniał w rozmowie z Tomaszem Skorym Zbigniew Karpiński.
14: Nasz dziennikarz zauważa, że pewien problem jednak jest. Będą go mieć zasiadanie w KRS posłowie. W czwartek w południe w Sejmie odbędą się głosowania. A już za chwilę polska polityka w radiu RMF 24.
15: Z nami w studiu jest już prowadząca ten program Barbara Brodzińska-Mirowska.
14: Witaj Basiu, dziś u ciebie dyskusja, czy Karol Nawrocki powinien odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
19: Tak, czekamy na decyzję prezydenta, ale bez względu na to, jaka ona będzie, nie zamknie sprawy. Ten konflikt i napięcia polsko-ukraińskie będą w najbliższych tygodniach i miesiącach bardzo żywo dyskutowane w polityce i o tym, jakie będą konsekwencje tego, będę dyskutować dzisiaj w polskiej polityce z moim gościem Krzysztofem Izdebskim z Fundacji Batorego.
15: Polska polityka w naszym informacyjnym radiu RMF 24.
14: By posłuchać, kliknijcie ikonę playera na stronie rmf24.pl.
0: Fakty RMF FM na tropach historii.
15: Miłośnicy militariów odnaleźli w Książu Wielkim w Małopolsce fragmenty Demaga z czasów II wojny światowej. Pojazd służył Niemcom do transportowania działa artyleryjskiego.
14: O tym, co leżało głęboko pod ulicą, opowiedział nam Adam Słochacki ze Stowarzyszenia Miłośników Historii i Militariów Salamandra.
16: Pierwsze wydobycie udokumentowane w Polsce, no fragmentu pojazdu, tak jak pan widział, pół tej wanny, to była ciężarówka półgąsienicowa, mała ciężarówka wielkości dzisiaj współczesnego suwa, żeby słuchaczom to zobrazować. Dokładnie na tym pojeździe prawdopodobnie było zamontowane działko flak 2 cm. Jest to jakiś materiał wyjściowy do odbudowy tego pojazdu i dzięki temu, że przejęło to Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, tam mają też zniszczoną taką wannę, jest duże prawdopodobieństwo, że na podstawie tych dwóch elementów zostanie odbudowany pojazd w przyszłości.
15: A ten wspomniany pan, który widział fragmenty Demaga, to nasz reporter Maciej Sołtys.
14: W Polsce w rękach prywatnych, dodajmy, i w muzeach są zaledwie dwa takie pojazdy.
15: To znalezisko możecie zobaczyć na zdjęciach.
14: No oczywiście polecamy naszą stronę rmf24.pl.
15: A także kolejne fakty RMF FM z wokalnymi talentami.
14: O tych, którzy stanęli w szranki, by wystąpić w polskiej inscenizacji Krainy Lodu, usłyszycie w faktach kulturalnych RMF FM.
15: Zapraszamy na 16:30.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: Cały czas szukam dla was słońca w tym tygodniu, oczywiście tak zacierając ręce na nadchodzący weekend. No, dużo nie dało się załatwić, ale jak wiadomo, w pogodzie wszystko się zmienia. Jutro natomiast sporo przelotnego deszczu na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Na południu Małopolski na pewno burzowo, ale za to słońce z lekkimi chmurami zaledwie w Wielkopolsce. Tutaj najpiękniej.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: Tu RMF FM. Lepsza połowa dnia. 17:05 i pytania, które nas nurtują oczywiście. Ile miodu można zjeść w minutę? Tak, tym się zajmuję dzisiaj w programie, słuchajcie. Za chwilę odpowiedź w RMF FM. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. Można dać odrobinę głośniej.

I człowiek siedzi w radiu i czyta o takich rzeczach. Od razu zapytam, macie jakieś supermoce? Dajcie znać pod 3322. Bo pan Andrzej na przykład ustanowił nowy rekord świata, zjadł ponad kilogram miodu w minutę łyżeczką. I okazuje się, Kubuś Płatek istnieje i ma się bardzo dobrze, przeżył. A żona, no co, no pewnie mówi do niego, Misiu,

Możecie się odsuwać od komputera. Nie patrzcie w ogóle w jego stronę. Może się przejdziemy na kawę teraz w stronę ekspresu. Chodźcie. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo w ubiegłym roku, jak czytam, pracowaliśmy tak dużo, że jesteśmy na 5. miejscu w Unii Europejskiej. Naprawdę, no to jest przegięcie, no. Ale takie dane też są potrzebne, bo przynajmniej z czystym sumieniem możemy jechać w tym roku na długie wakacje.

0: co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
10: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: Po reklamie.
19: Czas na fakty o 16.30. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
20: Akcja ratownicza na jeziorze Przewickim na Kaszubach.
21: Strażacy zostali wezwani do tonącego 12-letniego chłopca.
20: Nasz reporter Stanisław Pawłowski opowie, co tam się wydarzyło.
22: Grupa chłopców kąpała się w jeziorze, gdy jeden z nich zniknął z pola widzenia kolegów i to właśnie oni zadzwonili po pomoc. Jeszcze przed przyjazdem służb 12-latek został wyciągnięty na brzeg przez osoby postronne. Strażacy i ratownicy medyczni rozpoczęli resuscytację. Udało się przywrócić chłopcu funkcje życiowe. Następnie śmigłowcy lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Gdańsku. Policjanci ustalają teraz, jak doszło do tego zdarzenia.
21: Marynarka wojenna Rosji przeprowadziła ćwiczenia wojskowe na Morzu Bałtyckim, podczas których trenowano wystrzeliwanie niekierowanych pocisków rakietowych, naloty bombowe oraz uderzenia rakietowe, poinformowała agencja Interfax.
20: W tym samym czasie w rejonie odbywały się duże manewry wojskowe NATO z udziałem 9 tysięcy żołnierzy. Piszemy o tym szczegółowo na naszej stronie rmf24.pl.
21: W sobotę do sprzedaży trafią bilety w otwartej puli na starcie piłkarskich gigantów we Wrocławiu.
20: W sierpniu w dolnośląskiej stolicy towarzyski mecz Manchester United z AC Milanem.
23: Tak naprawdę będzie ostatni sprawdzian przed ruszeniem ligi i też informacje takie wewnętrzne mamy, że faktycznie żadna drużyna nie chce przegrać. I myślę, że jest czas i miejsce do rewanżu dalej, do konfrontacji pomiędzy obydwoma dużymi klubami.
21: Mówił organizator Tomasz Rachwał.
20: Pojedynek gigantów na Tarczyńskiej Arenie Wrocław, dokładnie 15 sierpnia.
21: A w faktach kulturalnych dziś, no, bardzo muzycznie.
20: Zaprasza Marlena Chudzio.
0: Ponad 1200 obrazów na ekranie, a do tego poetyckie teksty oraz muzyka. Już w niedzielę w Katowicach światowa premiera spektaklu zatytułowanego The Voyage. Obrazy Jana Sawki, teksty Edwarda Stachury, a muzykę skomponował Józef Skrzek.
1: Kierowałem się moim odbiorem obrazów. Z jednej strony jestem prawie że klasykiem, a z jednej strony jestem rockowy bardziej. Ale tak czy inaczej jestem romantykiem.
0: Mówił naszemu dziennikarzowi multiinstrumentalista i kompozytor. Teatr muzyczny w Łodzi przeżył prawdziwe oblężenie. Na casting do ról w polskiej inscenizacji Krainy Lodu Disneya zgłosiło się ponad 500 osób.
2: Olbrzymie urozmaicenie, jeżeli chodzi o rodzaj głosów, o wiek, o podejście do materiału.
0: Mówi kierownik teatralnych castingów Krzysztof Wawrzyniak. Przed najlepszymi teraz drugi etap, a premiera w marcu przyszłego roku. Różnorodnie dźwiękowo będzie też na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Etnicznej Etnoport w Poznaniu. Od czwartku do niedzieli uczestnicy wydarzenia będą mogli poznać tradycje muzyczne Maroka, Republiki Południowej Afryki, Iranu, Turcji, Hiszpanii i Senegalu. Ale będzie nie tylko egzotyka, będą także polscy artyści.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jeszcze tylko 21 minut, będzie 17 magiczna i będziemy mogli się wypakować w większości miejsc pracy. Natomiast koło fortuny i moneta decydują dzisiaj o tym, co się wydarzy w kumulacji szczęścia. Kiedy finał i jaka stawka w jednym z sejfów? Obiecałem, że znów spróbuję to ustalić. No to rzucamy monetą. Orzeł, to oznacza, że zaraz finał, słuchajcie! Pierwszy raz dziś się wydarzyło to. Ajajaj, no to ustalmy sobie od razu, że po 17 losujemy numer kogoś z was. No to jeszcze sprawdźmy w takim razie koło fortuny. Czy na tej ostatniej prostej coś się uda? 10 tysięcy złotych! To jest niewiarygodne! Podbijamy zatem nagrodę główną o 10 tysięcy i mamy 1 180 000 już w jednym z sejfów.

pomyślcie, tylko pomyślcie, co moglibyście sobie sprawić za taką kasę. Jak plany zmienić wakacyjne, wyjechać na koniec świata. Albo wreszcie wyremontować dom. Albo wreszcie kupić mieszkanie. Albo ten wymarzony samochód. 1 180 000 od teraz w jednym z sejfów. Na ostatniej prostej. Niebawem losujemy numer kogoś z was. Dobra, to na 10 minut, na szczęśliwe 10 minut zostawiam wam mega bonus razy 1300. Mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Tuż po 17 losujemy numer kogoś z was. Być może właśnie ty zostaniesz dzisiaj milionerem. I to nie są takie zwykłe słowa rzucone. To może być rzeczywistość. Trzymam kciuki. www.rmf.fm. Tam gracie albo ślecie RMF pod 7474.

0: Jeśli mieszkacie na Mazowszu, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Opolszczyźnie albo na Śląsku, to pewnie pisał do was alert RCB w związku z burzami. Tak, groźne burze przetaczają się przez Polskę. Sprawdzimy sytuację w najbliższych faktach o 17. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
5: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
4: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobabel, tak o sweterek zadbały?
5: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
6: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicieś wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na Citroen.pl.
17: Citroen.
18: Media Expert Days w Sky.

0: kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
10: Po reklamie.
11: To już prawie 17. Jesteśmy w studiu Faktów RMF FM. Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie i Tomasz Weryński. Witamy.
12: Witamy.
13: Zapraszamy.
12: Chłodne reakcje w Sejmie po ogłoszeniu kandydatury Moniki Piątkowskiej.
13: Pani senatorska o wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa.
12: Rząd zapowiada walkę o pełen zwrot pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie.
14: Przekonywanie, używanie argumentów. Te pieniądze to są nasze pieniądze.
13: Poza tym w faktach?
15: Sprawdzamy prognozę pogody.
12: To bardzo ważne.
13: Idą burze.
12: Monika Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie ma co liczyć na ciepłe słowa od partnerów z pozostałych klubów tworzących koalicję rządową.
13: W faktach o 17 przenosimy się do Sejmu, gdzie komentarze po ogłoszeniu kandydatki zbiera nasz reporter Michał Radkowski. Witamy cię, Michale.
16: Witam, dzień dobry.
13: Naprawdę nic dobrego politycy nie powiedzieli o tej kandydaturze?
16: No, ja przynajmniej takich słów nie usłyszałem. Raczej o Monice Piątkowskiej wyrażają się politycy z rezerwą, a nawet złośliwością. Anna Maria Żukowska z Lewicy czuje wręcz niepokój.
17: Gdyby się tak wydarzyło, żeby weszła do drugiej tury, to moim zdaniem by jej nie wygrała. Dlatego jedyną szansą na to, żeby ktoś z obozu koalicji rządzącej został prezydentem Krakowa, jest kandydatura Darii Gosek-Popiołek.
16: No, nie brzmi to jak komplement, prawda? Równie sceptycznie wspólną kandydatkę KO i PSL ocenia Bartosz Ramowicz z Polski 2050.
18: Kandydatowi Koalicji Obywatelskiej może brakować tej koncyliacyjności i rozmów z drugą stroną, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, czy także tymi, którzy są dzisiaj w opozycji, a nie są w żadnych partiach formalnie przypisani.
16: A jeszcze złośliwość z klubu Centrum, który jednak raczej nie będzie popierał Moniki Piątkowskiej, bo liczy wciąż na start swojego posła.
19: Pani Piątkowska chyba była ostatnio związana bardziej z Warszawą. Analizujemy tutaj jej start, natomiast namawiamy Rafała Komarewicza również do tego, żeby wystartował Krakowo i potrzebna jest osoba z Krakowa.
16: A zatem krakowskie wybory raczej pokazują, że w koalicji rządowej dobrej chemii nie ma.
13: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiada walkę o każdą złotówkę.
12: Według doniesień naszej korespondentki, przypomnijmy, Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie.
13: To 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego. O zamiarach Warszawy z wiceministrem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
14: Ta walka na czym będzie polegać w praktyce? Dyplomacja, przekonywanie, używanie argumentów. Te pieniądze to są nasze pieniądze, więc mam nadzieję, że na końcu sprawa zakończy się pozytywnie.
20: A kiedy ten koniec jest możliwy? To jest kwestia tygodni, miesięcy według pana?
14: Może pan mi powie. Proszę pamiętać, że ta informacja o w ogóle tej możliwości redukcji to jest informacja, która się pojawiła dzisiaj. Zdajmy czas na pracę naszym ambasadorom i naszym dyplomatom.
20: Jakie mogą być konsekwencje tego, że nie dostaniemy teraz tej pełnej kwoty?
14: No w praktyce mniej pieniędzy oznacza mniej pieniędzy na wojsko.
13: Unijny Fundusz Pokojowy opiewa w sumie na ponad 6,5 miliarda euro.
21: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
12: Mazowsze, Małopolska, Podkarpacie.
13: A także Opolszczyzna i część województwa śląskiego.
12: Mieszkańcy tych regionów otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia przed burzami.
13: Zagrzmieć jednak może niemal w całym kraju, między innymi na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
12: Jak się zachować na wodzie, by bezpiecznie przetrwać burzę?
13: Żeglarskie ABC przypomni Radosław Wiśniewski, ratownik MOPR.
15: Sprawdzamy prognozę pogody. Bez tego praktycznie nie powinniśmy w ogóle wychodzić na wodę. Jeżeli nas to złapie, to szukamy najbliższego bezpiecznego portu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dopłynąć, wpływamy w trzciny, rzucamy kotwicę, ustawiamy się do linii wiatru, tak żeby nas ten wiatr nie zaskoczył, nie przeszkadzał nam, a żebyśmy byli bezpieczni. No i przede wszystkim wszystkie ręce i osoby na pokład i zakładamy kamizelki ratunkowe.
12: Nasz rozmówca przypomina też o konieczności załadowania telefonu komórkowego, by w razie kłopotów móc wezwać pomoc.
13: 11 dni pozostało do festiwalu Black or White w Krakowie.
12: 20 czerwca w Klubie Studio wystąpią Artur Andrus, Grzegorz Turnał, Sarah James.
13: A także kabaret Hrabi, który na swój sposób opowiada, co teraz przeżywa.
22: Jesteśmy na etapie niedoczekania się do momentu, kiedy ten festiwal się rozpocznie, dlatego że bardzo lubimy tam jeździć i tam występować. Bo fajnie, bo spotykamy się w takim szerszym gronie z innymi artystami. To jest zawsze dla nas bardzo fajna okazja, żeby porozmawiać, żeby poprzebywać i nie możemy się doczekać, kiedy znowu tam będziemy.
23: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi. Jedziemy i jesteśmy przygotowani.
12: No, jeśli wy chcielibyście być częścią tego niezwykłego koncertu, wejdźcie na rmf24.pl.
13: Mamy dla was zaproszenia.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Sporo przelotnego deszczu jutro na pewno na Dolnym Śląsku, ale też w Małopolsce i na Podkarpaciu, burzowo na południu Małopolski, do 22 stopni, więc w miarę ciepło na zachodzie, ale za to sporo słońca w centrum i tutaj nie będzie mowy o deszczu. Minimalnie na termometrach 16 stopni w Kielcach, nawet 15 w Krakowie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Ale to serio tylko tyle? Przepraszam. 2,5 minuty? Okej. 2,5 minuty. Tyle zostało do losowania numeru kogoś z was. Przypomnę, podbiłem dwukrotnie nagrodę główną dziś. 1 180 000 czeka w jednym z sejfów. Możecie pobić rekord wygranej, zostać milionerem i spełnić większość swoich marzeń. Taki jest plan. I właśnie za to trzymam bardzo mocno kciuki. www.rmf.fm, tam gracie? Albo śledźcie RMF pod 7474. Ja przez te 2, no i 20 sekund już, 2 minuty 20 sekund mnożę razy 1180. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Trzymam kciuki. Za chwilę słyszę się z kimś z was w finale. RMF 7474. Bardzo proste.

0: Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Pięknie nam się ten czerwiec rozkręca. No generalnie spełniamy wasze marzenia, a raczej to wy za pomocą swojego szczęścia spełniacie swoje marzenia, czyli odkładacie pieniądze na wakacje albo na remont, może na nowy samochód. I pytanie, kto teraz spełni swoje marzenie? Kolejne zresztą. Dwa sygnały za nami. Halo, halo.
2: Halo, tak, słucham.
1: Halo, dzień dobry, tu Radio RMF, Mateusz Opyrcha, Kumulacja Szczęścia. Sejfy się uśmiechają, drogi słuchaczu, jak masz na imię?
2: Marek.
1: Cześć, Marku. Gdzie się dozwoniłem?
2: Do Wrocławia.
1: Marku z Wrocławia, stajesz przed szansą wygrania ogromnych pieniędzy, jak się z tym czujesz?
2: No, długo czekałem, ale bardzo chętnie.
1: Widzisz, opłacało się, kochany. No to proszę, zadam to klasyczne pytanie. Który numer sejfu od 1 do 30 wybierasz?
2: Trójka.
1: Trójka.
2: Tak.
1: Dobrze. Jest jakaś historia związana z tą trójką? Czy tak po prostu?
2: Jak podjeżdżam na stację benzynową, to nie wiem dlaczego, ale zawsze pod trójkę. A zupełnie przypadkiem podjeżdżam.
1: Tak, widzisz.
2: Ta cyfra się powtarza za mną dość często.
1: A po której stronie masz wlew? Po lewej czy po prawej?
2: Po prawej.
1: Czekaj, próbuję sobie to odnieść, czy to ma jakieś znaczenie. Ale rozumiem, że trójka jest dla ciebie szczęśliwa. Dobrze. Marku, żeby cię narzucić na mapę, dzisiaj mniej niż 5 tysięcy w sejfach nie ma. Są różne kwoty. 7 tysięcy, 6 też jest, ale na przykład 33 tysiące też gdzieś tam się kryją. 53 tysiące. No i ta taka najwyższa suma. W jednym z 30 sejfów to 1 180 tysięcy. Pytanie, czy ty chcesz negocjować?
2: No, zepsuję ją zabawę, ale wolałbym wygrać tę najwyższą. Bardzo proszę, możemy ponegocjować.
1: Dobra. To było takie trochę okej, próbuj, ale i tak się nie skuszę, ale spróbuj.
2: No bo jak się ma 5 tysięcy przy milionie, to tak w zasadzie to tak nie bardzo.
1: No to prawda, no, ale zobaczymy, jak się ma w ogóle ten twój sejf. Słuchaj, skoro taka trójka jest dla ciebie szczęśliwa, tak mocno, to czekaj, pomnożymy sobie 3 razy 3.
2: Ona raczej jest, przepraszam, ona raczej jest powtarzalna. Zobaczymy po zakończeniu naszej rozmowy.
1: To mi się teraz trójki mienią w oczach i mnożę 3 razy 3, co daje mi 9 i tyle ci daję za twój sejf. 9 tysięcy.
2: No, to jeszcze pociągnijmy troszkę.
1: Mhm. Czyli mam dorzucić?
2: No, najlepiej ten milion. Byłoby równo.
1: Ale czy milion się dzieli na 3? Pewnie jakoś się dzieli. No, dobrze. Słaby byłem z matmy. Wiesz, trójka to moja szczęśliwa cyfra na studiach. Dobra.
2: To mamy coś wspólnego. Prawie mam kolegę.
1: O! Marek, słuchaj, co ja mogę tu zrobić jeszcze? Dorzucę trójkę, nie uwierzysz? I robi nam się 12 tysięcy. Patrz, jaka pokaźna suma.
2: Wtedy któryś z poprzedników słyszałem w radio, jak jechałem samochodem, mówił fajną rzecz, powiedział, taką dość życiową, że zbyt długo gra, w związku z tym to jest jedna szansa na całe życie praktycznie, a ja do tego dodam, czułbym się bardzo niezręcznie, jakbym do końca nie wiedział, co za naszą rozmową się kryje.
1: No.
2: Pozostańmy już przy tej najwyższej wygranej albo bliższej jej.
1: Piękne są to słowa, które mnie praktycznie przekonały, ale muszę cię poinformować, kochane, o tym, że może być minimum w twoim sejfie, wiesz o tym, i wtedy tracisz 7 tysięcy, bo ja ci proponuję 7 tysięcy.
2: No tak, ale będę miał spokojne sumienie, że zrobiłem wszystko, żeby no tak, wygrać tę kwotę.
1: Marku z Wrocławia.
2: Tak.
1: Jeszcze jedna propozycja, bo nie puszczę cię tak szybko. 15 tysięcy za twój sejf. Kolejną trójkę dorzucam.
2: No jakby ta ostatnia kwota, no nie chcę się jak targować, ale na tym to między innymi polega, wynosiła 20 tysięcy czy 25 tysięcy, no to ważne byłoby, warte byłoby rozważenia, ale przy tej głównej kwocie, a coś wiem na ten temat z prywatnego życia swojego, to jest to nieporównywalne w dalszym ciągu. Nawet powiedziałem sobie ostatnio, że jak będziecie zadzwonicie do mnie kiedyś, to trochę skrytykuję. Innymi słowy, te kwoty pośrednie powinny być nieco wyższe, ale dobrze. Pozostaniemy.
1: Przyjmujemy wszystkie wskazówki, bo słuchacze są oczywiście najważniejsi dla nas. Marku, kończymy powoli, bo czas nas goni. Czyli trzykrotność sumy minimalnej, 15 tysięcy, trzykrotność, powtarzam, znowu trójka, cię nie interesuje.
2: Nie, nie interesuje mnie.
1: Otwieramy sejf numer 3?
2: Bardzo proszę.
1: Wszyscy słyszeliśmy. Otwieramy sejf, który wskazał Marek. Jakie masz plany w ogóle wakacyjne i tak dalej?
2: Nie mogę wszystkiego na antenie powiedzieć, ale chcę pojechać za granicę po raz wtóry, zobaczyć inny kraj, innych ludzi, popływać w krystalicznej wodzie, trochę ponurkować. No, przydałaby się dodatkowa, poważna kwota, która by mi to umożliwiła i nie tylko to.
1: No to teraz kierunek Kantor, możesz wymieniać walutę, wygrywasz 5000 złotych! A ja ci bardzo dziękuję za te emocje, za te negocjacje. Marek z Wrocławia. Słuchaj, no przed chwilą nie miałeś 5000, teraz masz.
2: Tak, oczywiście, najbardziej. I namawiam wszystkich, żeby grali, bo ja się nie spodziewałem tego telefonu, tak jak wielu, wielu innych graczy.
1: O, właśnie.
2: No. Ale polecam.
1: Ale właśnie ta wiara i cierpliwość popłaca. Zresztą tylko tak się gra o te najwyższe sumy, sprawdzając, co jest w środku, właśnie w sejfie. Jednym z 30. Dzięki, Marek. Wszystkiego dobrego ci życzę.
2: Dziękuję bardzo.
1: No a my zbliżamy się powoli do półmetku czerwca, bo w piątek przecież, w piątek ktoś na pewno wygra 100 tysięcy Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000. A ten Volkswagen przepiękny ma na przykład system wykrywający pieszych i rowerzystów, ma podgrzewane fotele. No przepiękny, możecie zobaczyć na www.rmf.fm, ale jutro jest dopiero środa i jutro zrobimy sobie tak, żeby nagroda główna znowu urosła i w jednym z sejfów 1 200 000 złotych. O tyle gracie. Jutro 1 200 000 w jednym z 30 sejfów, a słyszeliście Marka. Wystarczy trochę cierpliwości. Może to właśnie u was zadzwoni ten telefon. Jeśli wejdziecie do gry, to musicie się z tym liczyć. Gracie na www.rmf.fm albo ślecie RMF pod 7474 i tylko przez 5 minut pomnożę razy 1200 każde RMF, które wysyłacie pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Dużo szczęścia wam życzę i trzymam za was kciuki. Jutro jeszcze więcej kasy w sejfach. RMF ślecie pod 7474.

0: sama.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroen. Po reklamie.
15: Czas na fakty o 17.30. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
16: Wypadek na drodze krajowej 65 w pobliżu Grajewa na Podlasiu.
17: Samochód osobowy potrącił tam rowerzystkę. Trasa jest zablokowana.
16: Kandydat koalicji wygrywa.
17: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości 18 głosami poparła kandydaturę profesora Sławomira Patyry na zwalniające się za 3 tygodnie stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
16: Zdobył on o 3 głosy więcej niż jego konkurent, zgłoszony przez klub PiS, profesor Artur Kotowski.
17: Nowego sędziego Trybunału cały Sejm wybierze w głosowaniu zaplanowanym na czwartek.
16: Jakie leki będą na liście refundacyjnej od 1 lipca?
17: Czy wystarczy pieniędzy na podwyżki dla medyków przewidzianych na wakacje?
16: Między innymi o to Joanna Górska zapyta Katarzynę Kacperczyk, wiceminister zdrowia.
17: Początek popołudniowej rozmowy w RMF FM już za pół godziny.
16: Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali dziś RT-16, swój najnowszy bolid, nad którym pracowali przez ostatnie 9 miesięcy.
17: Po raz pierwszy z napędem na 4 koła. Do tej pory nie wykonał tego żaden studencki zespół Formuły.
16: W budowę zaangażowało się ponad 100 osób.
0: To naprawdę jest bardzo ciężki projekt, bardzo dużo części musimy złożyć, żeby taki projekt zrobić. No i niestety kosztuje to swoje, ale daje nam bardzo dużo doświadczenia, daje nam bardzo dużo kontaktu z różnymi firmami.
18: O jakiej pracy ty marzysz? To będzie praca związana z mechaniką, z budową maszyn?
0: Od dzieciństwa marzę o tym, żeby pracować w F1, więc mam nadzieję, że tutaj Formuła Student mi pomoże osiągnąć to marzenie.
17: Powiedział naszej reporterce Martynie Czerwińskiej Dominik Pachecki, który był odpowiedzialny między innymi za kierownicę, system zagłówka i fotel kierowcy.
16: Pierwsze zawody już 26 czerwca na Węgrzech.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: O 144 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku miesięczna pensja minimalna. To propozycja rządu. Na fakty ekonomiczne zapraszam Michał Zieliński. Witamy.
20: Ta podwyżka o 144 zł, czyli o 3%, oznacza, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby w 2027 roku 4950 zł brutto, czyli około 3700 zł na rękę. Z nami dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy taka propozycja rządu to jest dużo, mało czy kompromis?
21: W ramach rządu kompromis. Resort pracy oczekiwał, że podwyżka będzie większa, wyniesie 180 zł. To by oznaczało wzrost na poziomie 3,7%, ale ostateczna propozycja to 3%. O tyle mają też wzrosnąć płace w budżetówce.
22: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
21: Mówił premier Donald Tusk. Teraz propozycja Rady Ministrów trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tam na ten temat wypowiedzą się i przedstawiciele pracodawców, i związków zawodowych. Związkowcy na pewno nie będą z tej propozycji zadowoleni. Oczekiwali podwyżki powyżej 8% do kwoty 5200 zł brutto.
20: Ponadto rząd przyjął podstawowe założenia makroekonomiczne na przyszły rok i w 2027 roku wedle tych założeń PKB ma urosnąć o 3,1%, a średnioroczna inflacja ma wynieść 2,5%. A teraz jeszcze notowania. Nieznacznie wyższe będą jutro maksymalne ceny paliw. Ropa dziś wyraźnie tanieje na światowym rynku. Donald Trump twierdzi, że porozumienie pokojowe z Iranem będzie podpisane za 2-3 dni. Złoty bez zmian, euro 4,24, zaś dolar 3,67 groszy, a na giełdzie w Warszawie minimalne wzrosty.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: gorąca sekretarko, wyobrażasz sobie to popołudnie bez ani jednego telefonu nieodebranego?
1: Nie no, tak, nie może być.
0: No nie może być, dlatego to jest czas dla gorącej sekretarki i dla was, żebyście powiedzieli, co tam u was nowego, jakie macie marzenia, plany na ten tydzień, na wakacje. Po prostu, co tam u was? Słońce już teraz 12, 2 miliony.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
7: Ale tato, tylko nie samochodem!
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
7: A ja chcę syrop.
8: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
6: No i jak się czujecie?
7: Super! I nie zasypiam!
6: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
8: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Farm.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
17: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda

0: Fortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kera Fortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: takich dwóch koncertach ma jeszcze siłę śpiewać w RMF-ie w lepszej połowie dnia. Dawid Podsiadło na błysk w lepszej połowie dnia. Tymczasem głośno w sieci o tym, że Robert Lewandowski spełnił obietnicę złożoną podczas akcji charytatywnej dla Cancer Fighters i wybrał się na kebaba z influencerami Mikołajem Bagińskim i Łatwogangiem. Słuchajcie, dzwoniłem do jednego z warszawskich lokali z pytaniem, czy to tam właśnie byli.
1: Tak, u nas.
0: No i wiadomo, co zamówili.
1: To były normalne lawasze z okienkę, 3 kebaby, nie wiem, z mieszanym sosem 2 i 1 łagodny. Oni by mieszani ja.
0: No i czy klienci byli grzeczni, zwłaszcza lewy?
1: Tak, bardzo, bardzo. I on też bardzo, bardzo kulturalny gość. Powiem panu naprawdę, zdjęcia robił z każdym i porozmawiał jak kościoł. Naprawdę, bardzo, bardzo dobry gość, kulturalny.
0: Bardzo kulturalny. Czyli napiwek zostawił też. Bardzo.

0: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
1: Słucham, co?
0: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
1: A, ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
2: Kup w Media Expert. Ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
4: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
5: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
4: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro.
11: Emocje rosną.
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
13: Po reklamie.
14: To już prawie 18:00. W studiu Faktów ponownie Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Witamy.
15: Ponownie zapraszamy.
14: Posłuchajmy.
15: Co mają polscy deputowani do Parlamentu Europejskiego?
16: Dziennikarze RMF FM analizują oświadczenia majątkowe europosłów z lewa i z prawa.
15: Zadajemy też wasze pytania.
16: Pacjenci zgłaszają problemy.
17: W ogóle się nie mogę dostać do dermatologa w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk będzie za chwilę naszym gościem.
16: Popołudniową rozmowę w RMF FM poprowadzi Joanna Górska. Gotówka, domy, mieszkania, ale też zegarki, pojazdy rolnicze i kolekcje broni. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe polskich europosłów.
15: No i jak zauważają dziennikarze RMF FM, Kasper Wróblewski i Igor Skrzypek, w posiadaniu są właśnie między innymi drogie zegarki.
18: Na przykład Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości ma dwa o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, Omega oraz IWC.
19: Złotowski ma też obraz Teodora Aksentowicza, choć podkreśla, że to spadek po teściowej.
18: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości, wyceniona na prawie 300 tysięcy złotych.
19: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
18: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
19: Innego rodzaju kolekcję ma Michał Dworczyk z PiSu. Kolekcję broni o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.
18: Precyzyjna w wycenie swojej kolekcji była Mirosława Nykiel z Koalicji Obywatelskiej. 30 tysięcy złotych są warte jej eklektyczne meble.
11: Zadaj pytanie politykowi.
15: Wiceminister zdrowia odpowiedzialna za politykę lekową Katarzyna Kacperczyk będzie już za chwilę gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
16: Oto pytania pacjentek zebrane w przychodni w centrum Warszawy.
20: Chciałabym zapytać panią minister o terapie lekowe w momencie, kiedy człowiek wchodzi w dorosłość. To znaczy kończymy 18 lat i zaczynamy od nowa batalię o to, żeby na przykład mieć leczenie biologiczne.
21: Dlaczego do lekarza dermatologa musi być skierowanie? Lekarze rodzinni nie chcą wydawać tych skierowań.
22: Pani minister, kiedy możemy spodziewać się nowszych substancji dotyczących problemów układu moczowego? Chodzi o refundację. Lek kosztuje dużo, bo ponad 150 zł. Ja ich nie kupuję ze względu na duży koszt.
15: Były pytania.
16: Czas na odpowiedzi.
15: Zatem witamy panie.
16: Oddajmy głos Joannie Górskiej, prowadzącej popołudniową rozmowę w RMF FM.
23: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Katarzyna Kacperczyk, wiceminister zdrowia, jest gościem popołudniowej rozmowy w radiu RMF FM. Dzień dobry.
24: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
23: Proszę powiedzieć, jakie leki będą na liście refundacyjnej już od 1 lipca? Nasz reporter Michał Dobrołowicz dowiedział się. Proszę powiedzieć i zdradzić szczegóły, jak pacjenci mogą skorzystać na nowej liście.
24: Tą listę publikujemy co 3 miesiące, aktualizujemy. W najbliższy czwartek prezentujemy projekt obwieszczenia refundacyjnego. To obwieszczenie to jest taki dokument ministra zdrowia, który zawiera listę tych terapii, wszystkich terapii, ale przede wszystkim też wskazujemy, które terapie do listy refundacyjnej zostały dodane.
23: I które to będą?
24: I po raz kolejny dodajemy przede wszystkim terapie onkologiczne, ale też terapie na choroby rzadkie. No wiemy, że onkologia to jest ten obszar, gdzie rzeczywiście mamy i największą śmiertelność i też największe wyzwania i też największe oczekiwania i potrzeby pacjentów. I dotychczas przez ostatnie lata są takie obszary nowotworowe, gdzie rzeczywiście pacjenci byli coraz lepiej zabezpieczeni. Na przykład jeżeli chodzi o leczenie nowotworów piersi, to mamy praktycznie wszystkie terapie, które są dostępne w ogóle na rynku. Ale wiemy dobrze, że w ostatnich latach bardzo dużym wyzwaniem jest dla nas nowotwór płuca. I to obwieszczenie, zresztą podobnie jak poprzednim, też wprowadza nowe, innowacyjne terapie na nowotwory płuc i przede wszystkim
23: komórkowe, tak?
24: Dokładnie tak. To jest ten najbardziej agresywny nowotwór płuca, ten drobnokomórkowy rak płuca, gdzie nie mamy dużo takich opcji leczenia, opcji terapeutycznych. I naprawdę bardzo się cieszę, że możemy z pacjentom zaoferować tą nową terapię, którą wprowadzimy od 1 lipca. Co ważne, to też jest elementem szerszej strategii ministerstwa, ponieważ jak pani redaktor też wie i państwo wiecie, albo jak nie, to właśnie mówię, że od 1 października my rozpoczynamy program przesiewowych niskodawkowej tomografii płuc, czyli będziemy mogli wcześniej wykrywać nowotwory płuc i skutecznie ich leczyć.
23: O profilaktyce i diagnostyce zaraz będziemy też jeszcze rozmawiać. Zapytam jeszcze o tę listę refundacyjną. Czy osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium, tutaj znajdą się leki refundowane? I wspomniała pani o chorobach rzadkich. Organizacje pacjenckie mówią, że brakuje dostrzeżenia właśnie pacjentów z mniejszych grup, przede wszystkim chorób ultrarzadkich. Więc które leki, na jakie choroby się znajdą na tej liście?
24: Ja, jeżeli chodzi o te zakresy, obszary, których pani redaktor wspomniała, czyli nowotwór dróg żółciowych, rak endometrium, to oczywiście tutaj też będą na te choroby terapie. Będzie też terapia zaoferowana na raka jelita grubego. Też wiemy, że w ostatnich czasach mamy
23: na
24: bardzo...
23: Na raka prostaty też?
24: Na raka prostaty również. I myślę, że wiele w ostatnich latach mamy rzeczywiście tych też schorzeń gastroenterologicznych, nowotworów jelita grubego, układu pokarmowego i też kształtując te listy refundacyjne staramy się mniej patrzeć na liczbę, czyli tak ilościowo tych terapii, ale naprawdę oceniać dobrze skuteczność tych terapii i dawać to, co pacjentom potrzebne jest najbardziej.
23: Wydajemy na leki coraz więcej, my jako państwo. W 2024 roku było to 25 miliardów. Już wiemy, ile było w ubiegłym?
24: Tak, 29 miliardów, a też na ten rok, w 2026 roku w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia jest zaplanowane 30 miliardów złotych na refundację leków, i z czego warto powiedzieć, że połowa to jest refundacja apteczna, czyli to te leki refundowane, które kupujemy w aptece, ale prawie 15 miliardów to są zaawansowane terapie oferowane pacjentom za darmo w programach lekowych. I tam prawie 9 miliardów to terapie nowotworowe, a pozostała kwota to są przede wszystkim terapie na choroby rzadkie i też ultrarzadkie, więc to też pani redaktor pytała przed chwileczką, powołując się na organizacje pacjenckie, staramy się również obejmować coraz więcej terapii takich rzadkich, ultrarzadkich refundacją.
0: Pacjenci 65+, w grudniu był zapowiadany przegląd leków refundowanych. Co z tego wynika? Bo też pani zwracała się o analizę tego, jakie leki są kupowane i refundowane, ile to kosztuje pacjenta, a ile kosztuje to system zdrowia.
24: Ja pamiętam,
0: czy tutaj będą cięcia?
24: Nie będzie cięć takich, które by dotknęły pacjenta, to mogę zapewnić, ale pamiętam tą burzę, która rozgorzała po tym, jak wysłałam pismo do agencji naszej, Agencji Taryfikacji, z prośbą o analizę tych programów efektywności, gdzie nam brakuje leków, gdzie tych leków jest, gdzie są jakby dublowane leki, czyli jakby te same leki pod różną nazwą handlową. Ale to, co mogę powiedzieć i to, co powinnam powiedzieć, my wydajemy na leki darmowe 9 miliardów złotych. W 2023 roku wydawaliśmy niewiele ponad 3 miliardy.
0: Tutaj będziecie szukać oszczędności?
24: Nie będziemy szukać oszczędności, ponieważ nie nazywamy tego oszczędnościami. My będziemy szukać takich obszarów, gdzie moglibyśmy rzeczywiście przywracać konkurencję cenową, czyli te leki, które są jakby nadmiarowo drogie, one powinny obniżyć cenę, żeby zostać na liście leków refundowanych, po to, żeby na przykład leki, które... Ja mogę też podać pani redaktor przykład. Jeżeli mamy lek na liście leków darmowych, który kosztuje powiedzmy 300 zł i mamy kilkanaście takich samych leków, tylko o takiej samej skuteczności, tylko inaczej nazywających się i one kosztują 10 razy mniej, to my tych oszczędności, jakby tu nie chodzi o oszczędności i o usuwanie kogoś, tylko nie widzimy powodów, dla którego jeden produkt handlowy ma być dziesięciokrotnie droższy od innych leków.
0: I kwestie ekonomiczne tutaj decydują. Pani minister, muszę zapytać o podwyżki. Ponad 4,5 miliarda złotych będą kosztować lipcowe podwyżki dla pracowników szpitali. Skąd będą na to pieniądze? Bo w NFZ dziura niesamowita, a szefowie szpitali mówią, że jak nie będzie pieniędzy, to będą protesty.
24: Nie ma jeszcze decyzji co do jakby...
0: Jest ustawa.
24: Skali. Jest ustawa, więc na pewno podwyżki będą. Czekamy na rekomendacje AUTMIT-u, czyli Agencji Taryfikacji. No do czasu, kiedy wyjeżdżam tutaj do państwa z ministerstwa, ta rekomendacja jeszcze nie przyszła co do pieniędzy, które będziemy przeznaczać na te podwyżki.
0: Słuchacze Radia RMF FM, zapraszamy do internetowego radia na stronę rmf24.pl i naszych mediów społecznościowych. Tam dalsza część naszej rozmowy, między innymi będę pytała o limity, a także o konsolidację, czy to się równa likwidację szpitali. Zapraszam na część internetową naszej rozmowy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Lepsza połowa dnia ciągle z wami. Zdaje się, że gorąca sekretarka już wie, co tam u was i co będziecie robić w wakacje, tak? Bo zdradziliście już swoje plany, więc za chwilę sprawdzimy i oczywiście... Czas na taki spokojny, powolny powrót do domu z pracy z najlepszą muzyką w RMF FM. Bądźcie blisko Mateusza Pyrchał. Cześć ponownie.

0: Cześć, Edek. Ed Sheeran, Azizam, Ferem FFM. W lepszej połowie dnia. Gorąca sekretarka podobno już wie, co tam u was. Halo?
1: To gorąca sekretarka RMF FM.
2: Jest narodo na działce mojej, podłączam prąd i tu było wakacje, będę spełniał.
3: Siemaneczko, sekretarka, to Wojtek. Siedzę w tej chwili w kartuzach w pracy, jeszcze do 22, ale jeszcze miesiąc i urlop i 2 tygodnie spokoju.
4: Witam, ja idę do kumpla, to prowadzi sklep na rzecz, no i go pozdrawiam serdecznie. Jędrzeju Głowackiego, pozdrawiam.
5: Czy komar ma pięty? Bo to, że kąsi jak wściekły, to wiem. Pomocy.
6: Dzień dobry, chciałem powiedzieć mojej żonie, że wracam z Trójmiasta z delegacji do Szczecina, ale wchodzę tylko do domu, biorę rzeczy na trening i idę na trening. Mam nadzieję, że nie będzie kogoś. Kocham cię, pa, pa.
7: Kurczę, chce mi się pierogów z truskawkami, tylko nie chce mi się zrobić. Może ktoś coś chętnie się zapisze.
0: No, to nas też dopisz, bo jeśli ktoś coś, to możemy być nawet na liście rezerwowej.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Szybko zleci. Byle do piątku.
4: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Czas na fakty o 18.30. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wyryński.
14: Resort Zdrowia zapowiada dodatkowe terapie onkologiczne, a także terapie chorób rzadkich.
15: O szczegółach mówiła w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister Katarzyna Kacperczyk, ujawniając nową listę leków refundowanych.
16: Nowotwór dróg żółciowych, rak endometrium, to oczywiście tutaj też będą na te choroby terapie. Będzie też terapia zaoferowana na raka jelita grubego. Też wiemy, że w ostatnich czasach mamy
14: na
16: bardzo...
14: Na raka prostaty też?
16: Na raka prostaty również.
14: Jest już cała rozmowa Joanny Górskiej z minister Katarzyną Kacperczyk na rmf24.pl.
15: Strażacy dogaszają pożar zakładu regeneracji opon w Markowej na Podkarpaciu. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków.
14: Jednostka ratownictwa chemicznego nie stwierdziła przekroczenia w powietrzu toksycznych substancji. NASA ogłosiła skład załogi przyszłorocznej misji Artemis 3.
15: W locie testowym na orbitę, który ma przygotować powrót na Księżyc w ramach kolejnej misji, polecą Amerykanie.
14: Specjaliści misji Andre Douglas i Frank Rubio, dowódca Randy Bresnik.
15: Załogę uzupełnia pilot, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Luca Parmitano z Włoch.
14: Rezerwowym astronautą tej misji, gdyby zaszła taka potrzeba, wybrano Amerykanina Boba Heinza.
15: Młodzi ludzie z całej Polski debatują na ważne tematy.
17: Mogliby politycy wzorować się na nich i brać z nich przykład.
14: O modelowym parlamencie usłyszycie w następnych faktach RMF FM.
15: Zapraszamy na 19.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Game. Lendom.

Ale Farben jeszcze trzymają dla was energię. Na popołudniowej zmianie to Body Talk w RMF FM, lepszej połowie dnia. Jeszcze jedna informacja z internetu. Single z pokolenia Z mają problem z randkowaniem. Czytam tutaj, że potrzebują sztucznej inteligencji, żeby zagadać. No i naprawdę, no po co takie rzeczy? Słuchajcie, no nie chcę nic mówić, ale sztuczna inteligencja to akurat zwykle wychodzi na pierwszej randce.

0: dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
3: No nie wiem.
2: Bo porywa publiczność.
4: Dawaj, szkoda dnia. Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
5: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij pod Zaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
14: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
15: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
2: Wiem, ale nie powiem. Bo tej porze dzieci słuchają.
16: No tak, a to tylko dla dorosłych.
17: To będziecie mieć niespodziankę.
15: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
18: Radiowcy bez cenzury.
15: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
19: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
20: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
21: Citroen. Po reklamie.
22: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
23: To jest RMF FM.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy. Pewnego dnia zniknęli z mediów, a ja sprawdzam.
7: Co u nich słychać? Kuba Śliwiński rozmawia z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą. Słuchaj w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
10: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
11: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicisz wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Po reklamie.
20: Na zegarach już prawie 19. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński z nami.
21: Zapraszamy na fakty. Postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
22: Tematem debaty Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
21: Posłuchajcie ustaleń dziennikarza RMF FM.
22: Problemy na trasie S1.
21: Przekażemy informację ważną dla słuchaczy w Śląskiem.
22: W sporcie pierwszy mecz o trzecie miejsce w basketlidze.
21: Arka kontra Dziki. Sejmowa procedura związana z postawieniem Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu przedłuży się o kolejny miesiąc.
22: Jak ustalił nasz dziennikarz, co najmniej tyle zajmie przygotowanie opinii dotyczącej tego, czy złożony w Izbie Niższej wniosek nadaje się do rozpatrzenia, czy wymaga poprawek.
21: Z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, w czym problem?
23: Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zdecydowała dzisiaj o zamówieniu u profesora Huberta Izdebskiego tak zwanej zewnętrznej opinii o poprawności wniosku wstępnego. To efekt posiedzenia sprzed 2 tygodni, kiedy posłowie mieli opiniować uwagi służb prawnych Sejmu. Ich zdaniem poselski wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu nie spełnił wymagań ustawowych, a zadaniem komisji jest teraz określenie, czy i ewentualnie w jakim zakresie wymaga on zmian, poprawek czy uzupełnień. Po ich wprowadzeniu na podstawie opinii trzeba zaś będzie złożyć wniosek na nowo. Chociaż więc planowany od ubiegłego roku wniosek trafił do Sejmu w kwietniu, badanie zasadności ponad 50 zawartych w nim zarzutów wobec Ziobry przez komisję zacznie się nie wcześniej niż po wakacjach.
21: Uwaga, kierowcy, są duże utrudnienia na trasie ekspresowej S1 w Bielsku-Białej, Śląskiem.
22: Na odcinku między węzłami Mikuszowice i Lipnik ciężarówka wjechała w bariery i przejechała przez pas rozdziału.
21: Zablokowana jest jezdnia w kierunku centrum Bielska, a w stronę Żywca nieprzejezdne są dwa pasy ruchu.
0: sport w faktach RMF FM.
22: W Gdyni rozpoczyna się pierwszy mecz o trzecie miejsce w basketlidze. Arka podejmuje Dziki Warszawa.
21: Spotkanie będzie śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witamy
1: Dobry
21: cię,
1: wieczór.
21: Czarku.
1: Witam.
21: Kto faworytem w finale pocieszenia?
1: Na papierze. Minimalnym Arka, ale już sama formuła tak naprawdę tego dwumeczu właśnie wyrównuje szanse. Nie będzie tutaj żadnych dogrywek w postaci kolejnych spotkań. Na podium ligi staną po prostu ci, którzy w obu meczach zdobędą więcej punktów od rywali. Arka ostatni raz na podium stała 7 lat temu.
2: Dla naszego klubu obecność po tylu latach w playoffach już jest ogromnym sukcesem. Możliwość jeszcze dołożenia tej wisienki na torcie w postaci brązowego medalu byłoby czymś wspaniałym.
1: Mówił koszykarz Arki Kamil Łączyński. Chrapkę na brąz mają oczywiście także Dziki, dla których z kolei to pierwsza taka okazja w ogóle w historii. Spotkanie już się rozpoczęło, ale wciąż nikt jeszcze do kosza nie trafił. 0-0.
21: Można mieć odmienne zdanie, ale debatować bez kłótni i krzyków.
22: Przekonują uczestnicy drugiej narodowej sesji modelowego Parlamentu Europejskiego, która rozpoczęła się dzisiaj na zamku w Rynie, na Mazurach.
21: Młodzież z całej Polski prezentuje rezolucje, wygłasza przemówienia i debatuje na ważne ich zdaniem tematy.
3: Imponujące jest to, w jaki sposób ci młodzi ludzie ze sobą dyskutują. Na jakim jest to poziomie merytorycznym po pierwsze, po drugie na jakim jest to poziomie kultury, dyskusji pomiędzy nimi. I myślę, że mogliby politycy wzorować się na nich i brać z nich przykład, ponieważ ci młodzi ludzie dyskutują w sposób otwarty, ale z ogromnym szacunkiem do siebie nawzajem.
22: Mówiła Magdalena Wielogórska, dyrektor liceum w Mikołajkach, współorganizatorka wydarzenia.
21: A wydarzenie w pięknych okolicznościach przyrody?
24: Ładna pogoda, ptaszki śpiewają, trzeba korzystać.
22: O czytaniu na leżakach i kocykach w Parku Akademickim w Lublinie usłyszycie za godzinę.
21: W następnych faktach RMF FM punktualnie o 20.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Nie jestem wścibski.
20: W ogóle, no.
26: Co tam? Co będziesz dzisiaj robił o 21.45? No.
20: Nie wiem.
26: Następuje totalne zbliżenie planet.
20: A, bawił się z kostkiem pewnie.
26: A wy jesteście blisko, co ostatnio mówił?
20: A, że coś tam miał, nie wiem.

nieważne jaka aura obecnie u was, czy taka pogodna, czy też leje jak u nas, jak z cebra na pobliście, zawsze jedna zasada. Burza nowej muzyki, to Poblista, to Darek Maciborek, witajcie, witajcie. O bliskości w soulowym stylu Sienna Spyro potrafi w propozycjach najlepiej. Material Lover.

0: sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

Taki to piękny, smutny czas. Wiktor Waligula, 4 po roku na top ten poplisty. To nic, że nie jedziemy na mundial. Pojedziemy następnym razem. Nie jesteśmy tylko kibicami sukcesu. A teraz jest okazja, żeby pokibicować. Pokibicować bardzo dobrej drużynie przebojowej. Shakira, Burna Boy, Daj Daj. Oficjalny hymn mundialu.

0: Zdecydowanie mój faworyt, gotowy przebój do romantycznej komedii. Olivia Rodrigo, Drop Dead, on znaleziony w sieci. Przez nią ona napisała o tym piosenkę, o kobiecej intuicji. Zawsze miałam wizję nas stojących w ten sposób. Cała wciśnięta w kolejce do łazienki. Zaraz wracamy do was.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
5: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
15: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travistofast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
17: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
16: Kto? No wiadomo.
17: Ci panowie z Media Expert.
18: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
22: Poblista w RMF FM. Notowanie.

Kiedy płacze deszcz, wtedy słyszymy z miejsca Know It All. W propozycjach troszkę blasku, troszkę rozjaśnienia i afrobeat, i klubowe drinki z palemką już transują razem z muzyką nad waszymi głowami. I wyobrażasz sobie już gorące lato w środku deszczowego czerwca. Hugo, Moving to the Sun.

0: no to poblista. David Guetta, między innymi mistrz remiksów, się pojawi.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Kochasz słońce?
11: My też.
10: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
13: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
14: Ale tato, tylko nie samochodem!
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super! I nie zasypiam!
13: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
15: Poruszające zwierzenia.
16: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
15: Osobiste historie.
16: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
15: PS I love you by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
20: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
21: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
20: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
22: Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
23: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
24: Poplista numer 4.
25: Numer 4.

Zwiewnie i popowo i lekko-kantrowo Bletka 2 dni na top 10 poblisty. Mikolas i Trips proponują nowy stadionowy hymn klubowy, no nie tylko dla kibiców piłki nożnej i nie tylko do kibicowania. Ale jak pojawią się na pierwszym miejscu poblisty, na razie w propozycjach, no to zaśpiewamy We Are The Champions.

to Friends i Somber, no nostalgiczne, ale przebojowo z takimi chórkami, no na pewno pamiętacie, przynajmniej raz słyszeliście przeboje The Beach Boys, oldschoolowej, kultowej kapeli. Za każdym razem będziemy powtarzać, że sezon na przeboje dopiero się otwiera. Dawid Podsiadło, sezon na pierwszym.

0: sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama.
4: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
5: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
4: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
6: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
7: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
0: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w parku dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w parku dzieje w murowanej Goślinie.
11: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
12: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
13: No tak, a to tylko dla dorosłych.
14: To będziecie mieć niespodziankę.
11: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
12: Radiowcy
14: bez cenzury.
11: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
15: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicieś wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
17: Po reklamie.
19: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
20: Obecni i zapraszają. Łapówki za atrakcyjne miejskie grunty w Gdańsku.
21: Transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej.
19: Podejrzany urzędnik ma tymczasowy areszt.
20: Petabajty danych.
19: Czyli chmury obliczeniowe w służbie polskich sił zbrojnych.
20: Kto powołany?
19: A kogo brakuje?
20: W faktach sportowych skład naszej koszykarskiej kadry.
19: Na ostatnie mecze eliminacji do Mistrzostw Świata.
20: Podejrzany o przyjmowanie łapówek urzędnik gdańskiego zarządu dróg trafił do aresztu.
19: Zdaniem śledczych korupcyjny proceder dotyczył sprzedaży miejskich gruntów na Wyspie Sobieszewskiej.
20: O szczegółach opowie trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
22: Według prokuratury sprawa wyszła na jaw dzięki działaniom operacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze obserwowali spotkanie urzędnika z deweloperem i zatrzymali obu mężczyzn tuż po przekazaniu ostatniej części łapówki.
21: Ta transza ostatnia, przekazana 2 czerwca na stacji benzynowej, była kwotą, która zamykała kwotę 25 tysięcy złotych.
22: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy podejrzewają, że w zamian urzędnik miał doprowadzić do sprzedaży miejskiej 156-metrowej działki bez przetargu. Dla dewelopera była kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Sprawa może być jednak znacznie szersza.
21: Jest podejrzenie i przypuszczenie, że takich transakcji mogło być więcej.
22: A dlatego zabezpieczono dokumenty, komputery i telefony zarówno w gdańskim zarządzie dróg, jak i w urzędzie miejskim.
1: Polskie siły zbrojne w coraz większym stopniu mają wykorzystywać chmury obliczeniowe. Zakłada to podpisane porozumienie z Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie.
20: Zastosowanie nowego urządzenia o nazwie Bastion, przygotowanego przez polskich naukowców, ma pozwolić na szybką analizę ważnych danych.
2: W takich czterech szafach można umieścić platformę chmurową, która obsłuży dziesiątki petabajtów danych.
3: Petabajtów, czyli tak. Jak dużo to jest?
2: Tak, dla porównania. Obecne laptopy mają około 1 terabajta. Petabajt to jest 1000 razy więcej.
23: Zbierając wszystkie możliwe dane z dronów, możemy bardzo dobrze wymierzyć dany teren, możemy sprawdzić dokładnie, jakie obiekty na danym terenie są, czy można tam bezpiecznie wykonywać jakieś operacje.
1: Podkreślali dr Tomasz Czerwiński z Lotniczej Akademii Wojskowej.
20: I jeden z twórców tego nowego rozwiązania, Stanisław Krzyżanowski.
1: W rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem.
20: W paryskim sądzie rozpoczął się proces szajki złodziei książek.
1: 7 obywateli Gruzji jest oskarżonych o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Aleksandra Puszkina z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Grozi im do 10 lat więzienia.
20: Jak zauważa agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach Europy, także w Polsce.
1: Przypomnijmy, w 2023 roku z licznych starodruków, w tym dzieł Puszkina i Gogola, obrabowano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. Podejrzany o tę kradzież Gruzin zeznał, że działał na zlecenie Rosji.
24: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Książki w innym wydaniu pojawiły się w Lublinie w Parku Akademickim.
20: Studenci na świeżym powietrzu, na leżakach, kocykach, w cieniu drzew zanurzali się w lekturze.
25: Ładna pogoda, ptaszki śpiewają, trzeba korzystać.
26: Czytamy sobie, rozmawiamy.
25: Dopiero co zaczęłam czytać.
26: O czym?
25: Zapowiada się, że chyba ktoś odszedł z tego świata.
27: Czytanie książek to jest fascynujące zajęcie.
28: W taki upał.
27: Nawet w taki upał.
26: Fajnie mi się czyta.
28: Temperatura nie zniechęca?
26: Nie, jesteśmy w cieniu, jest fajnie.
28: Zawsze można się wachlować książką.
27: Zawsze jest ta okazja. Przy takiej dobrej książce czas tak szybko mija, że niedużo minie, a już będzie wieczór.
1: Z zaczytanymi studentami w Lublinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
20: No i minął ten czas, jest już wieczór, pora na nas,
1: Tomaszu. Tak jest, kolejne fakty RMF FM od 21 będzie prezentować Katarzyna Podraza.
20: A za chwilę oczywiście polecamy informacje dla kibiców.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
29: Dobry wieczór, witam. W Gdyni trwa pierwszy z dwóch meczów o brązowe medale w basketlidze. Arka Gdynia kontra Dziki Warszawa. Po pierwszej połowie Arka prowadzi 49-37. Trzecia kwarta już się zaczęła. Tymczasem poznaliśmy powołania do koszykarskiej kadry Polski na ostatnie mecze eliminacji do Mistrzostw Świata. W kadrze są m.in. kapitan Mateusz Ponitka i 20-letnia rewelacja z Zastalu Jakub Szumert. Zabrakło naturalizowanego Amerykanina Jordana Lloyda i polskiego jedynaka w NBA Jeremiego Sochana. Polacy, którzy są już pewni awansu do drugiej fazy eliminacji na początku lipca, zagrają z Austriakami i Holendrami. Piłkarski mundial już za 2 dni. Wśród faworytów do zwycięstwa wymienia się m.in. finalistów z Kataru, reprezentację Francji, o której już teraz nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
30: Obserwatorzy podkreślają, że francuska reprezentacja ma światowej klasy zawodników praktycznie na każdej pozycji, a nawet czasami na ławie rezerwowych. Filarami drużyny są oczywiście Kylian Mbappé i zdobywca złotej piłki Usman Dembele, ale generalnie specjaliści podkreślają różne atuty całej ekipy, m.in. szybkość ataku i doświadczenia turniejowe, co jest ważne, by skutecznie walczyć z mundialowym stresem. Słabym punktem może być obrona, ale francuscy piłkarze potwierdzili wczoraj, że są raczej w dobrej formie, wygrywając 3-1 z Irlandią Północną.
29: O awans na Mistrzostwa Świata kobiet wciąż walczą nasze piłkarki. Na zakończenie pierwszej fazy eliminacji zagrają z Holandią, a w składzie oczywiście kapitan Eva Pajor.
31: Dalej będziemy grać o Mistrzostwa Świata, nawet gdy zajmiemy to ostatnie miejsce w grupie. Oczywiście to nie było naszym celem.
29: I błyskawiczna poprawka Eva Pajor, jednak tym razem na ławce. Polki niestety bez względu na dzisiejszy wynik na pewno skończą ostatnie w grupie, ale i tak zagrają w barażach. Nie będą w nich jednak rozstawione.
32: Deszcze burze, no i tak z przerwami, z dobrą aurą, pogodną aurą aż do niedzieli, w środę na wschodzie, południu, w centrum okresowe opady deszczu na Lubelszczyźnie i w Karpatach. Tam możliwe są burze, w pozostałych regionach większe przejaśnienia. Chwila ze słońcem, ale na zachodzie i na Pomorzu znowu przelotnie poleje. 17 na Wyżynie Śląskiej, w Małopolsce, 19 w centrum. Na Pomorzu i zachodzie jutro najcieplej, 21 kresek. Gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie, cokolwiek robicie, dajcie sobie niecałe 3 minuty na mocny oddech, zatrzymanie i zbliżenie do emocji waszego radia, bo to jest Poplista Plus.
19: Marisa, odkochaj, Darek Maciborek, zapraszamy.

0: RMF najlepsza muzyka, Brodka nostalgiczna, no Brodka oldschoolowa, pamiętamy taką Brodkę. Jeszcze więcej nowej muzyki, bo to jest poplista plus. Rekord odtworzeń na platformach streamingowych już w pierwszym dniu po premierze. Jessie, jedna z głównych bohaterek w serii Toy Story, opowiada o ponownym spotkaniu z kimś, kogo uważała za straconego na zawsze. I knew it. I knew you. Taylor Swift do piątej części serii animowanej Toy Story. Taylor Swift.
1: Premiera w RMF FM.

0: Katy Perry, Roar, jak śpiewała w tym przeboju, no jest ogień. Głośno o tym, pełne miłości objęcia Katy Perry z Justina Trudeau wywołują wśród fanów gorączkę na ich punkcie. Proszę zauważyć, że fani już wiedzą, bo myślą, znaczy się w sensie para myśli o posiadaniu dzieci. Premier, były premier Kanady i artystka. Tak wymyślamy sobie możliwy ciąg dalszy. No kiedyś prezydentem Stanów Zjednoczonych był słynny aktor, wokaliści też byli posłami i to też w Polsce. Bardzo artystyczne geny w jednym, ale w jednym i w drugim przypadku trzeba umieć grać na scenie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Przeanalizowano oświadczenia majątkowe polityków. No. Donaldowi Tuskowi przybyło w rok ostatniej oszczędności, ale oszczędności Jarosława Kaczyńskiego przez rok zmalały.
4: No ale on ma Ziobrę i Romanowskiego na utrzymaniu, a to kosztuje.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5.30 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,34.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie.
8: Przypomni,
7: załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach.
8: Poinformuję.
7: Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
11: Kochasz słońce?
12: My też.
11: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
14: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
15: Wygodnie i za darmo.
14: No.
16: Teraz.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Trwa poblista w RMF FM.

Znacie ten sentyment Kiss Me, Sixpence on the Richer RMF. Najlepsza muzyka, której słuchamy zawsze, razem. Tym razem jeszcze więcej nowej muzyki, bo to jako żywcze powietrze po burze. Nie wiem, uchylcie może mocniej swoje głośniki w podróży, w samochodach albo na kanapie wieczornej, bo to jest świeży oddech muzyki i pop, i rock and roll, i melora proxy. White 2115. Chciałam ciebie więcej.

0: Sport, kalorie i inne tarapaty. Głośno znowu o lewym. Wybrał się na kebaba. Taki wypad z kolegami.
1: Dzień dobry.
2: My 3 kebaby byśmy poprosili.
1: Tak. Dla waszu 3 będą.
2: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: Jeden łagodny i 2 mieszane.
1: Dokładnie tak. I to wszystko. Kolega zapłaci za was.
0: A być może o tym nie wie żona Ania Lewandowska, Roberta, ale gdyby się dowiedziała, że lewy zjadł kebaba na mieście, to co by mogła powiedzieć?
4: Jeśli byłby to kebab zrobiony przeze mnie, to dopilnowałabym, żeby zjadł do końca. Mhm. Jeśli nie, ujrzałabym wymownie.
0: Tak popatrzyła. Patrzcie się w radiu. Tak się patrzy wymownie. O tak.

0: tak się patrzy wymownie.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4 799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3 799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Będziemy jeździć na rowerze.
1: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
5: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
1: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
8: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
9: No tak, a to tylko dla dorosłych.
10: To będziecie mieć niespodziankę.
1: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
11: Radiowcy bez cenzury.
1: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
12: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
13: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
14: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
13: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
15: Gdzie tu pojechać?
16: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
15: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
17: Kochasz słońce?
18: My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
20: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Kto powiedział, że jest weekend?
21: RMF FM.
22: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
23: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
24: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
25: 18,47, 12.
26: Co liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
26: To ja też chcę. 24, 30.
24: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Po reklamie.
1: RMF FM. Zawsze z wami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Na początek dnia Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa w RMF FM.
2: Moim gościem będzie Marek Boroń, komendant główny Policji, a porozmawiamy o tym, czy polskie służby, jak twierdzi PiS, znajdują się w rozsypce. Wasze pytania do niego zbieram na rmf24.pl.
1: Poranna rozmowa już jutro po 8 w RMF FM.
3: Reklama.
1: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend? Jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!

0: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Poruszające zwieszenia, osobiste historie. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM Anna Maria Sieklucka i jej goście. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę.
9: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
11: Zbliża się 21, a dyżur w faktach RMF FM rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
12: Witam, dobry wieczór, zapraszam. Na początek temat dostępności leków w polskich aptekach i planowane przez resort zdrowia rewolucyjne zmiany dotyczące recept. Donald Trump wskazał winnego zestrzelenia amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus i zapowiada odwet. Polecamy też fakty sportowe RMF FM. Śledzimy mecz o trzecie miejsce w basketlidze. Pacjenci w tej kwestii mogą być spokojni. Nie mamy obecnie sygnałów dotyczących braku dostępu do konkretnych leków, zapewniała w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Zapowiedziała też rewolucję w kwestii recept, co się między innymi znajdzie w przygotowywanej ustawie.
13: Takie kwestie czysto techniczne, na co pacjenci często się skarżą, że na przykład jak rozpoczynają receptę, nie mogą jej podzielić i na przykład jednego leku wykupić w jednej aptece, a drugiego recepty w drugiej, tak. Więc te wszystkie rzeczy będziemy zmieniać, ale myślę, że...
14: Kiedy?
13: Ustawa jest już po prekonsultacjach, rozpoczynamy taki sformalizowany proces legislacyjny.
12: Zapewniała w rozmowie z Joanną Górską wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Całą tę rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Dziś powstało stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, które działać będzie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, poinformował poseł i prezes nowego stowarzyszenia Jacek Sasin. Jak przekazał w serwisie X, jego misją będzie wzmacnianie jedności partii oraz kampanii Przemysława Czarnka. Co ta inicjatywa oznacza dla głównej partii opozycji? Przeczytacie o tym na naszej stronie rmf24.pl. Słuchacie faktów RMF FM. To Iran jest odpowiedzialny za zestrzelenie wczoraj nad cieśniną Ormus amerykańskiego śmigłowca Apache, poinformował w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, w zdarzeniu brało udział dwóch pilotów. Obaj są bezpieczni i nie doznali obrażeń. Niemniej Stany Zjednoczone muszą z konieczności odpowiedzieć na ten atak, napisał amerykański przywódca. Irlandia Północna w szoku. Powodem jest brutalny atak w Belfaście. Jego domniemanym sprawcą jest pochodzący z Sudanu 30-kilkulatek, mający status uchodźcy i pozwolenie na 5-letni pobyt. Został już aresztowany. Więcej na ten temat ma nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
15: Film, jaki trafił do sieci, jest tak przerażający, że policja prosi internautów, by go nie udostępniali. Wszystko wskazuje na to, że sprawca usiłował odciąć swojej ofierze głowę. Siedzi na niej okrakiem, wykrzykując niezrozumiałe słowa. Po chwili zostaje siłą obezwładniony przez świadków zdarzenia. Zaatakowany mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Motywy tej napaści nie są znane. Odniósł się do niej brytyjski premier Keir Starmer, nazywając ją przerażającą i ohydną. Północnoirlandzka policja prowadzi obecnie dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
2: Fakty ze Śląska.
12: Autobusy i tramwaje wróciły już pod estakadę w Chorzowie. Ponad rok temu ze względu na zły stan techniczny ruch na i pod obiektem został wstrzymany. Ostatnia ekspertyza pozwala jednak na warunkowe wznowienie ruchu. Po otwarciu przejść dla pieszych przyszła kolej na komunikację miejską.
5: Jest lepiej, dużo lepiej w końcu.
7: Nie było jak dojechać do Świętochłowic czy do Bytomia czy gdziekolwiek.
8: Trzeba było się przesiadać gdzieś?
7: Na inne przystanki w ogóle iść, bo tu nie było przystanków, nie?
8: Samochody na razie jeszcze nie przejeżdżają, ani tramwaje górą.
7: Na razie nie, tylko właśnie ta komunikacja, nie?
12: W Chorzowie była reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Prezydent miasta nie zdecydował jeszcze, czy i ewentualnie kiedy przywrócony zostanie ruch na estakadzie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
14: Arka Gdynia minimalnie wygrywa w pierwszym meczu o brązowy medal Basket Ligi z Dzikami Warszawa 89-84. W piątek w rewanżu w stolicy Arka będzie bronić się zatem skromnej 5-punktowej przewagi. Coś się wydarzyło w drodze z Wronek do Warszawy. Wcześniej nikt nie negował składu na mundial. 60-krotny reprezentant Polski Jerzy Dudek w podcaście W stylu Krychowiaka mówi o swoim braku powołania na Mistrzostwa Świata w 2006 w Niemczech przez ówczesnego selekcjonera Pawła Janasa. To była niemała sensacja.
16: Jest mi bardzo przykro do tej pory, bo to 20 lat później, jest mi bardzo przykro, że zostałem tak potraktowany. Nie zasługiwałem na to. Można było do mnie zadzwonić i powiedzieć mi: Jurek,
17: oczywiście, to jest minimum.
16: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację?
14: Rozmowę Grzegorza Krychowiaka z Jerzym Dudkiem znajdziecie na kanale RMF Bro na YouTubie. Dwie dekady później, dokładnie za dwa dni, rozpoczyna się kolejny mundial. Po raz pierwszy w historii z udziałem aż 48 reprezentacji. Wśród nich także kadra Brazylii, o której więcej już teraz Patryk Serwański.
18: Brazylia nie budzi już chyba takich emocji jak przed laty. Pele, Sokrates, Ronaldo, Rivaldinho, Rivaldo, Kaka, wielkie gwiazdy, które rozgrzewały tłumy, rozbudzały emocje. Dziś to ciągle Neymar jest największą gwiazdą Canarinhos, ale umówmy się, to jest gwiazda po wielu przejściach. Selekcjoner Brazylijczyków Carlo Ancelotti to jednak postać dla futbolu pomnikowa, może więc pod jego wodzą będzie sukces?
14: Na sukces Canarinhos, trzeba przyznać, czekają jednak długo. Ostatni raz mundial wygrali w Korei i w Japonii w 2002 roku, a mecz otwarcia najbliższych Mistrzostw Świata w czwartek o 21:00 Meksyk zagra z RPA.
11: Deszcze i burze na horyzoncie i aż tak do weekendu. W środę na wschodzie, południu i w centrum okresowe opady deszczu. Na Lubelszczyźnie i Karpatach, no tam możliwe są burze, w pozostałych regionach są możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale na zachodzie i na Pomorzu, no leje. Termometry pokażą od 17 na Wyżynie Śląskiej, Małopolsce 19 w centrum, 21 jutro najcieplej na Pomorzu i zachodzie. Poplista Plus i niebezpieczny pocałunek Enrique. Koncertowy. Wielkie przyciąganie planet i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: koncertowe całowanie, jak to możliwe? Inherent Who, czy fani zastanawiają się, ale czy o tym wie Anna Kournikowa, żona Henryka Iglesiasa? Przytula kobietę, fankę na koncercie, następnie wymienia z nią pocałunki. Ale internaci mówią, że to tylko część koncertowego może widowiska. Na koncercie, ja pamiętam ostatnio w Polsce, w Gdańsku, Henryka Iglesias został trafiony biustonoszem, no teraz został trafiony całusem. No taka robota, no taka robota. A jak aktor się całuje w filmie? No taka robota, no taki scenariusz.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
5: Gdzie tu pojechać?
6: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
5: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
4: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mhm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O!
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
15: Zdrowit.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
17: Po reklamie.
18: RMF FM. Twoje ulubione kawałki.

Agnieszka. Królowa Westchylińska i emocje. Nie szukajcie nigdzie więcej nowej muzyki, bo najwięcej mamy w popliście plus w RMF FM. I znowu okazuje się, że artyści jak cierpią w rozstaniu, to tworzą najpiękniejsze piosenki. Ariana Grande singielką rozstała się z Ethanem Slaterem po 3 latach związku i jest nagranie o wcześniejszych relacjach i trudnościach z wejściem w nowe związki. Po prostu wiedz, że znalazłam drogę z dala od ciebie. Hey, did I meet you? Love me. Ariana Grande.

0: poważna sytuacja się teraz pojawi. Bardzo poważna. Ekspert odmowy ciała obawia się kłopotów Hamiltona, czyli pary Kim Kardashian i Louisa Hamiltona. W raju po debiucie WAG F1 ujawniono czerwone flagi. No bo według eksperta, ekspertki od związków, jednym z problemów mogą być no takie sytuacje, że oboje są przyzwyczajeni do bycia numerem jeden i funkcjonowania w centrum uwagi, ale jeśli chodzi o Formułę 1, no to najważniejsza jest flaga w szachownicy. Biało-czarna, no która oznacza koniec wyścigu.
1: Reklama. 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Bicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Poruszające zwierzenia.
6: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
5: Osobiste historie.
7: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
5: PS I love you by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety dla gęstych.

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Pieniądze szczęścia nie dają.
5: Myślisz?
6: To posłuchaj.
7: Pała się spelca, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Czeka
3: ponad milion złotych.
5: Zagrasz?
8: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Po reklamie.

To już jest ten czas. I on trwa od 3 minut. Gdziekolwiek jesteście. Nie wiem, może w pracy. Może na drugiej zmianie. Albo w drodze. No chyba nie podejrzewam, że z długiego weekendu. Zauważcie jedno. To się dzieje teraz, w tym momencie. On, Jowisz i ona, Wenus. No między planetami. Teraz, dokładnie teraz jest najbliższy dystans. To jest mocne przyciąganie. Jak śpiewała Kora, pamiętacie? A planety szaleją, szaleją. To skracajcie dystans. Kochajcie się na pobliście, bo mamy dla was na przyciąganie.

0: że jest weekend.
1: Że to powiem, najlepsze radio.
0: A, no to wszystko jasne.
2: Jest weekend.
0: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
3: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire. Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja. Dnia.
10: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
11: Jest pan zachwycony, rozumiem.
12: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
13: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
14: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
15: Za późno, panie redaktorze.
16: Lepiej późno niż wcale.
17: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
18: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
19: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Po reklamie.
21: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
22: Zapraszam. Zaczniemy od zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią. Potwierdziły się informacje RMF FM w sprawie tożsamości sprawcy. Na liście kandydatów na prezydenta Krakowa kolejne nazwisko. Na senator Monikę Piątkowską postawiły Koalicja Obywatelska i PSL. W faktach sportowych siatkarski turniej Ligi Narodów. Jutro Polska zagra z Kubą. Marokańczyk, który ukrywa się na Białorusi, jest podejrzany o śmiertelne ranienie na granicy polskiego żołnierza Mateusza Sitka. Prokuratura potwierdza informacje RMF FM dotyczące śledztwa w sprawie tragedii sprzed 2 lat. Młody wojskowy w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne próbował uniemożliwić wydarcie się do Polski grupie migrantów. Wtedy jeden z nich zaatakował go ostrym narzędziem. Żołnierz zmarł po kilku dniach. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
23: Okazuje się, że śledczy od kilkunastu miesięcy znają tożsamość podejrzanego. Wiedzą też, że przebywa na Białorusi. Już blisko rok temu wydano postanowienie o postawieniu mu zarzutu zabójstwa. Wystawiono za nim list gończy, europejski nakaz aresztowania, a także czerwoną notę Interpolu. Gdy potwierdzono jego miejsce pobytu, śledczy wysłali do Mińska wniosek o jego aresztowanie i wydanie Polsce. Jak mówił mi prokurator Piotr Skiba, ten wniosek ponad pół roku pozostaje bez odpowiedzi. Mimo to cele śledztwa pozostają niezmienne.
24: Po pierwsze, wykrycie tego sprawcy. Po drugie, przywiedzenie go przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości. I to jest sprawa, która jest traktowana w chwili obecnej przez prokuratorów wojskowych i przez żandarmerię i przez inne służby jako powinność honorowa.
23: Na razie jednak prokuratura w związku z brakiem reakcji Białorusi zawiesiła śledztwo.
22: Koalicja Obywatelska i PSL dogadane w sprawie wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Liderzy obu partii postawili na senator Monikę Piątkowską. Jak do tego doszło i co obiecuje kandydatka? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
0: Plan był zupełnie inny. Miał być kandydat spoza polityki, kojarzony z Krakowem, powszechnie rozpoznawalny. Takiego udało się znaleźć. W ostatnich dniach rozmawiano intensywnie z utytułowanym rajdowcem i przedsiębiorcą Rafałem Sonikiem. Jeszcze w niedzielę miał największe szanse, by być wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL. Ale w ostatniej chwili się wycofał. Kilku profesorów krakowskich uczelni też odmówiło. Zostali politycy. Z nich największą ochotę na start miała senator z Krakowa, Monika Piątkowska. Dziś nie chciała im powiedzieć, kiedy zapadła decyzja, że wystartuje. Podczas oficjalnej prezentacji w ogrodach kancelarii premiera podkreślała, że w Krakowie spędziła całe dorosłe życie, tam skończyła studia i tam urodziła syna. Plan dla siebie opisuje tak.
1: To, czego miasto dzisiaj potrzebuje, to stabilnego zarządzania, niedużej polityki, niebrutalnej kampanii, równowagi, pragmatycznego podejścia, restrukturyzacji zadłużenia.
0: Tyle ogólniki. Z konkretów kandydatka powiedziała mi o okrojeniu strefy czystego transportu i zmniejszeniu cen na bilety komunikacji miejskiej. Opozycja, ale też posłowie klubów Polski 2050 i Centrum krytykują Monikę Piątkowską, że swój start ogłosiła w Warszawie, a nie w Krakowie.
22: O poranku polecamy Wam nasze rozmowy w RMF FM i radiu internetowym RMF24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetynę. 7:58 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie komendant główny policji generał Marek Boroń. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
2: Fakty z Pomorza.
22: W Gdańsku Oliwia oficjalnie otwarto dziś nowe biuro generalnego wykonawcy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej Bechtel Polska. Jak przyznał w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim prezes Leszek Hołda, 220 osób znajdzie tam pracę.
3: Mamy nadzieję, że większość z nich to będą właśnie osoby, które pochodzą z Trójmiasta, czy mieszkają w regionie. Bardzo liczymy na lokalny rynek pracy.
5: Kim będą te osoby, które tutaj będą?
3: W samym biurze będą głównie inżynierowie. Oczywiście na samej budowie wśród tych 10 tysięcy osób będziemy mieli wszystkie możliwe role pracowników budowlanych, począwszy od spawaczy, elektryków, cieśli, murarzy. Także będziemy mieli de facto wszystkie role, które można sobie wyobrazić w budownictwie.
22: Dodam, że zgodnie z planami pierwszy reaktor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ma rozpocząć pracę w 2036 roku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
25: José Mourinho jutro ma poprowadzić pierwszy trening Realu Madryt, podają hiszpańskie i portugalskie media. Oficjalnie królewscy wciąż jednak nie ogłosili jeszcze powrotu swojego byłego trenera. Teraz w sztabie miałby się znaleźć m.in. jego były zawodnik Pepe. Dziś Real potwierdził natomiast, że trenerem przestał być Alvaro Arbeloa. Opublikował też komunikat z informacją, że złożył ofertę kupna Juliana Alvareza z Atletico za 150 milionów euro. Lokalny rywal ofertę za napastnika w social mediach wyśmiał i odrzucił. Prawdopodobnie 15 czerwca zapadnie decyzja, czy Maja Chwaniska otrzyma dziką kartę w Wimbledonie, dzięki której nie musiałaby grać w kwalifikacjach, mówi w rozmowie Piotra Salaka w radiu RMF24 menadżer naszej tenisistki Piotr Szczypka.
26: 8 dzikich kart, wszystkich do głównego. I zostały 3.
27: Tak jest.
26: I z tych 3 może jedna trafić do Majich.
27: Dwie dzikie zostały, a są 3 kandydatki. Venus, Serena i Maja Chwaliska.
26: Trudny wybór. Czy Mai będzie to przeszkadzało, jeżeli będzie grało w kwalifikacjach? Czy pan uważa, że to byłoby trudne dla Mai?
27: To znaczy, ona sama mówi, że ona nie wierzy, że dostanie tam dziką kartę w tak doborowym towarzystwie.
25: Czas pokaże, a całą rozmowę z menedżerem Mai Chwalińskiej już teraz mamy na rmf24.pl. Nasi siatkarze jutro rozpoczynają pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach. Pierwszym rywalem Kubańczycy, a potem będzie tylko trudniej.
28: Dalej czekają nas 2 kolejne trudne mecze i to pod rząd, bo gramy środę, czwartek i w piątek z ekipą Słowenii, która przyjechała praktycznie swoim najmocniejszym składem i z ekipą Japonii, która podobnie przywiozła swoje największe gwiazdy i chce od samego początku zdobywać jak najwięcej punktów do tabeli.
25: O rywalach mówił Aleksander Śliwka. Spotkanie z Kubą w Lidze Narodów już o 7 rano.
29: Lista Plus i gwiazdy i polaryzacje, raper i dojenie krowy i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.
30: Let's go, girls.

To chyba największa obrotówka koncertowa w historii polskiego przemysłu koncertowego. Dawid Podsiadło zagrał w Chorzowie dwa koncerty w Kotle Czarowic w weekend. Swój start obrotowy tour genialnie odpalił, ale podzielił internet od zachwytów po narzekanie, że był jakby nieobecny. No jak każdy wielki artysta polaryzuje. Pamiętam Freddiego Mercurego, albo się kochało, albo się nienawidziło. Więc mówimy sprawdzam razem z wami. Bądźcie blisko RMF FM. Na najważniejsze wydarzenia koncertowe chodzimy razem. Będą zaproszenia na obrotowy tour.

0: Nie wiem. Stawiam na to, że to nagranie najnowsze Kanye Westa nie otrzyma nagrody Grammy. Posłuchajcie. Trochę o dojeniu krowy. Teledysk jest dość poruszający. Półnaga Bianca Cenzoli doi krowę do takiej butelki. A w finale Kanye West śpiewa, chce się zabawić. Myślę, że mi na to pozwoli. W końcówce teledysku Kanye wylewa pozyskane mleko na piersi żony. No to powiem artystycznie, tak szczerze, mleko się rozlało.
1: Reklama.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
6: To posłuchaj.
8: Naprawdę? Ja sobie robicie... O kurde, dzięki wielkie.
6: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Czeka.
5: Ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.

0: najlepsza muzyka. Ta najnowsza, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Po 23:00, no to sprawdzamy już teraz, czy zestaw głośno mówiący już śpi, czy dzieciarnia śpi, bo się szykuje podcast.
1: Historia Krakowa sięga swoimi korzeniami bardzo głęboko w przeszłość. Wystarczy powiedzieć, że człowiek pojawił się na terenie dzisiejszego Krakowa 200 tysięcy lat temu.
2: Tak, już wtedy Kraków był atrakcyjnym miejscem dla ludzi.
1: Już było fajnie.
2: Fajna rzeka, lasy, zwierzyna, nie było stref płatnego parkowania, ani strefy czystego transportu, no po prostu sielanka.
0: Ciekawe, czy będzie o smoku, bo to jest historia dla dorosłych. Po 23:00.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek. Do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty, które przedstawia Katarzyna Podrasa.
1: Tak jest. Zaczniemy od protestów w Irlandii Północnej. Są zarzuty dla 30-latka sprawcy ataku w Belfaście. Potem irańska odpowiedź na zapowiadany przez Trumpa odwet za strącenie śmigłowca USA. W faktach zajrzymy także do oświadczeń majątkowych europosłów i do Barcelony. Jutro uroczystości z udziałem Leona XIV połączymy się z naszym wysłannikiem. W Irlandii Północnej niespokojny wieczór. Trwają protesty związane z atakiem nożownika, do którego doszło w Belfaście w poniedziałek, podaje BBC. W mieście podpalono autobus. Antyimigranckie środowiska wezwały do manifestacji w całej Irlandii Północnej po tym, jak okazało się, że Sudańczyk ze statusem uchodźcy zaatakował mężczyznę w północnej części miasta. Powstrzymali go świadkowie. Lokalna policja przekazała, że 30-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące ataku przy użyciu noża. Ofiara ataku. Mężczyzna w wieku około 40 lat jest w szpitalu z poważnymi obrażeniami oczu, twarzy, pleców i szyi. Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. Jest irańska odpowiedź na zapowiadany przez Donalda Trumpa odwet za poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormus. Jak podawaliśmy w faktach, amerykański przywódca jako winnego tego zdarzenia wskazał Iran. Abgaz Arakci, irański minister spraw zagranicznych, zamieścił wieczorem swój wpis, w którym stwierdził, że obce wojska znajdujące się w pobliżu irańskiego terytorium są narażone na stałe ryzyko i najlepszym rozwiązaniem dla nich, by je ograniczyć, jest wyjazd. Donald Trump nie określił, w jaki sposób amerykańskie wojsko odpowie na irański atak. Słuchacie faktów RMF FM. To dwa polityczne duety po różnych stronach politycznej barykady, ale zasiadają w tych samych ławach Parlamentu Europejskiego. Na stronach Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe europosłów. Przeanalizowali je dziennikarze RMF FM Kacper Wróblewski i Igor Skrzepak.
2: Zacznijmy od duetu związanego ze Zjednoczoną Prawicą. Mariusz Kamiński na swoim koncie zgromadził niemal 500 000 złotych. Do tego ma niewielkie mieszkanie i nie posiada ani jednego samochodu. Z kolei Maciej Wąsik, co prawda ma znacznie mniej oszczędności, bo ponad 120 tysięcy złotych, za to posiada 2 kilkuletnie samochody i dom o wartości 1 000 000 złotych.
3: Z drugiej strony politycznej sceny mamy duet Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba. Ten pierwszy zaoszczędził ponad 100 tysięcy złotych i niemal 70 tysięcy euro. Do tego posiada dom i 2 mieszkania. Z kolei Michał Szczerba oprócz 25 tysięcy euro i mieszkania posiada obrazy i zegarek, a każdy z nich wart jest ponad 10 tysięcy złotych.
1: Jest śledztwo w sprawie wypadku szybowca w Bielsku-Białej. Wczoraj wieczorem maszyna runęła na płytę lotniska. Zginęła 35-letnia pilotka, kursantka, a 57-letni instruktor trafił do szpitala. W faktach z nami reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, co do tej pory śledczym udało się ustalić?
4: Do wypadku doszło podczas lotu egzaminacyjnego. Jak informuje prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej, szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki szybowca. Po wypięciu liny kursantka przystąpiła do wykonania manewru awaryjnego lądowania, który był elementem egzaminu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec uderzył o płytę lotniska. Mimo natychmiastowej reanimacji 35-letnia kobieta zginęła, a instruktor z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Do późnej nocy na miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora oraz przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Szybowiec został zabezpieczony do specjalistycznych badań.
1: Nawet 1000 euro kosztuje wynajęcie balkonu na trasie przejazdu Papa Mobilu w Barcelonie. Jutro papież Leon XIV odprawi uroczystą mszę w Bazylice Sagrada Familia. Setną rocznicę śmierci katalońskiego architekta Antonio Gaudiego, który zaprojektował świątynię, poświęcona zostanie główna wieża kościoła. W Barcelonie jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak długo papież będzie jechał ulicami miasta?
5: To będzie krótka, maksymalnie 15-minutowa przejażdżka. Z kabrioletu będzie błogosławił osoby, które przyleciały specjalnie na tę uroczystość oraz mieszkańców Barcelony. Ci drudzy na portalach internetowych wystawiają swoje balkony, tak by ci, którym bardzo zależy na zobaczeniu papieża, mogli oglądać przejazd z wygodnego miejsca. To jednak kosztuje, bo za jedno takie miejsce trzeba zapłacić nawet 1000 euro. Na ulicach widać specjalne proporcje, na których czytam: Barcelona świętuje zakończenie budowy Bazyliki Sagrada Familia. Przed samym kościołem w ostatnich dniach porządkowano teren na przyjazd papieża i wiernych. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
6: faktów nie można przemilczeć.
1: Mieszkaniec kanadyjskiego Ontario, który nie miał odpowiedniej licencji przez prawie 17 lat, latał jako kapitan samolotów Air Canada. 59-latek jest już w rękach policji. Usłyszał także szereg zarzutów, w tym oszustwa oraz używania sfałszowanych dokumentów. Mężczyzna uzyskał licencję pilota, jednak po awansie na kapitana nie otrzymał wymaganych uprawnień, a podrobionych dokumentów używał na ponad 900 lotach samolotów w kraju i za granicą. A my już teraz polecamy Wam kolejne fakty RMF FM. Wracamy do Was o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Witamy w Historii dla Dorosłych, programie, gdzie nikt o nic nie pyta, a my i tak odpowiadamy.
7: I dzisiaj porozmawiamy o dawnej stolicy Polski, czyli Krakowie. Skąd się w ogóle Kraków wziął?
0: I zrobimy to już teraz. Rozsiądźcie się wygodnie, bo zaczynamy.

0: Tina Turner w RMF FM, a my powracamy jak co wtorek do historii dla dorosłych. A co dzisiaj? Wy już wiecie, historia Krakowa. Ale zacznijmy od początku.
1: Historia Krakowa sięga swoimi korzeniami bardzo głęboko w przeszłość. Wystarczy powiedzieć, że człowiek pojawił się na terenie dzisiejszego Krakowa 200 tysięcy lat temu.
0: Tak, już wtedy Kraków był atrakcyjnym miejscem dla ludzi.
1: Już było fajnie.
0: Tak, fajna rzeka, lasy, zwierzyna, nie było stref płatnego parkowania, ani strefy czystego transportu, no po prostu sielanka.
1: Sielanka i archeologowie twierdzą, że człowiek neandertalczyk popularny pojawił się na dzisiejszych wzgórzach dookoła Krakowa już 70 tysięcy lat temu.
0: Możliwe więc, że pierwszy krakowski smog powstał nie z pieców czy rur wydechowych, tylko z ognisk palonych mokrych drewnem przez ludzi ubranych w mamuta.
1: Bo tak się wtedy noszono. Wzgórze Wawelskie to było takie atrakcyjne bardzo miejsce. Dookoła bagna, tereny podmokłe, Wisła zmieniająca koryta. I tutaj takie wzgórze skaliste.
0: Dobre położenie.
1: To było naprawdę, no jednym słowem, to była taka prestiżowa dzielnia epoki kamienia.
0: Tak, kto mieszkał na Wawelu, a raczej tam, gdzie później miał być Wawel, ten był kimś.
1: To było coś.
0: Reszta siedziała niżej i zazdrościła i tak se mówili po swojemu, dobrze mają te bajoki na wzgórzu.
1: Dokładnie.
0: Nie? Tak do siebie mówili, tak jak potrafili wtedy.
1: Wspomnieliśmy już o mamutach, ale dlatego, że są one bardzo ważne, jeżeli idzie o historię Krakowa. Mhm. Dlatego, że 25 tysięcy lat temu, czyli dawno, na terenie Krakowa żyły mamuty. Dużo mamutów.
0: Naprawdę dużo
1: mamutów. Mam tu zanotowane, że naprawdę dużo.
0: Dużo mamutów, tak.
1: Dużo. Tak dużo, że archeologowie do dzisiaj wyciągają z okolic tego miejsca, gdzie nagrywamy kości i zastanawiają się, co tak naprawdę się tu w Krakowie wydarzyło.
0: To stanowisko archeologiczne nazywa się Kraków Spadzista.
1: No,
0: Kraków
1: mamuty spadzista. Mieszkały w Krakowie na spadzisty.
0: Bo teren był spadzisty.
1: Spadzisty, dokładnie. I prawdopodobnie, słuchajcie, wyglądało to wszystko tak, że grupa łowców żyjących tu w okolicy Krakowa, grupa łowców z epoki lodowcowej, siedziała sobie przy ognisku, któregoś dnia wpadli na pomysł, bo przy ognisku się wpadało na pomysły. Ej, a może byśmy tak zapolowali na tego 12-tonowego włochatego słonia, który tu lata dookoła. Nie wiedzieli, że to jeszcze nazywa się mamut. Uzbrojeni tylko w patyki.
0: No. I co najdziwniejsze, ten plan działał. Naukowcy uważają, że ludzie zaganiali mamuty w okolice stromych zboczy spadzistej. To jest teraz tam w okolicy, gdzie jest teraz kopiec Kościuszki.
1: Spadał taki mamut, bo to 12 ton waży, i było po mamucie. A potem następował tak zwany wielki paleolityczny catering przy ognisku. I to na długo zanim Kraków zaczął słynąć z okolicznych kebabów.
0: Tak, nawet z nocnych kebabów.
1: A nawet z nocnych.
0: To wykopaliska i domniemania naukowców.
1: To o czym
0: powiedzieliśmy. Pierwsze pisemne wzmianki o Krakowie są trochę jak wejście smoka. Nie od razu wiadomo, co jest historią, co legendą, a co plotką opowiedzianą przy ognisku, czy gdzieś.
1: Natomiast najstarsza, słynna wiadomość o Krakowie, zapisek, pochodzi z X wieku. Autorem jest kupiec i podróżnik Ibrahim ibn Jakub i on około roku 965 pisał o wielkim grodzie handlowym, który badacze dzisiaj łączą z Krakowem właśnie.
0: Za moment zdradzimy, jak potoczyła się historia Krakowa, a tymczasem nareszcie oddajemy głos muzyce.

0: RMF FM, my zawsze z wami, zawsze blisko, a to był Alvaro Soler i La Cintura. My wracamy teraz do historii Krakowa, bo na szczęście nie skończyła się ona na tym, że pewien podróżnik po prostu odkrył to miejsce.
1: Skoro zauważył go człowiek obyty, prawda?
0: Światowy,
1: nawet obuty.
0: Bywały.
1: Tak, bywały z dalekiego świata, to znaczy, że coś już tu dymiło i niekoniecznie tylko spalenisk, prawda?
0: Nie, czyli to musiała być chata, co najmniej dwie, może nawet trzy. Historycy dyskutują też nad interpretacją wzmianki, cytuję, w żywocie świętego Metodego o pogańskim księciu siedzącym na Wiśle. I ową Wisłę interpretuje się właśnie jako naczelny gród państwa Wiślan, czyli dzisiejszy Kraków.
1: No, na siedzącym na Wiśle, choć mógł to być po prostu wędkarz.
0: Wędkarz, czyli siedział człowiek taki tam na Wiśle. Sama nazwa Kraków z kolei pochodzi najprawdopodobniej od imienia legendarnego władcy miasta Kraka.
1: No, historycy i językoznawcy są jednak w tej kwestii bardzo ostrożni. Możliwe, że może mieć bardzo stare, jeszcze przedsłowiańskie źródła.
0: Problem z tą nazwą, jak zresztą z wieloma innymi sprawami, jest taki, że nikt jeszcze w tamtych czasach nie zostawiał notatek żadnych, typu, nie wiem, założyliśmy dziś Kraków, nazwę wymyślił Zdzicho, czy tam inny Kanuta. Wszyscy byli zachwyceni, jest jak jest. To tak nie było.
1: Czyli zostają nam tylko legendy.
0: Legendy. Bo Kraków, to wiadomo, to są legendy. Kraków to jest miasto legend. Jest a to taka legenda, a to taka, a to nie będzie niespodzianki śmaka.
1: Tak, jest o smoku wawelskim.
0: Jest, tak.
1: Jest o dobrym Kraku, coś tam jest i różnie, tak.
0: Jest też o Szewczyku Dratewce legenda. Tak, powiedzą nieobeznani, ale uwaga, ale nie ma takiej legendy. Szewczyka Dratewkę wymyślił dopiero w XVI wieku, Kraków już wtedy stał, kronikarz Marcin Bielski.
1: I pierwotnie nazywał się Szewczyk Skuba.
0: Ten Szewczyk.
1: Tak, takie to do nurkowania, nie?
0: Nie, Szewczyk Skuba, takie miał imię.
1: Imię.
0: Jak jest Kuba, to ten był Skuba.
1: Aha, rozumiem. A imię Dratewka nadała Szewczykowi pisarka Porazińska dopiero w XX wieku.
0: No widzicie, i tak to z tymi właśnie legendami jest. Niby coś jest, niby coś wiesz, a tak naprawdę nie jest, nie wiesz co jest, nie wiesz co wiesz. Czyli de facto nic nie wiesz, czyli w pigułce to jest właśnie cały Kraków.
1: Ale tak okazuje się jednak, że wszystkie postaci i smoka, i tam postacie z różnych legend łączy jedna wspólna historia.
0: Teraz wam ją przybliżymy, bo to jest historia dla dorosłych. O tym właśnie pisze kronikarz Wincenty Kadłubek, ale zacznijmy od Kraka. Zacznij od Kraka, śpiewał ówczesny
1: Według onego Kadłubka, zanim Gracchus, bo tak z łaciny nazywa Kraka,
0: ten Gracchus.
1: Tak, Gracchus, przez G na początku, objął władzę, nasi przodkowie walczyli w Panonii z wojskami Juliusza Cezara.
0: A potem dopiero osiedli tutaj. Natomiast kronikarz Wincenty na przełomie XII i XIII wieku, bo wtedy on to pisze, opisał Kraka jako, cytuję, wyjątkowo twardego gracza politycznego, który potrafił zaprowadzić bezwzględny porządek na terenach dzisiejszej Małopolski w czasach całkowitej panującej tu wówczas anarchii.
1: A my już za chwilę wracamy do kolejnych legend. Zostańcie z nami w historii dla dorosłych w RMF FM.
2: Reklama. Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz?
3: To posłuchaj.
5: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Czeka
2: ponad milion złotych.
4: Zagrasz?
6: SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
9: Po reklamie.
11: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.

0: Ale Farben za nami i Body Talk w RMF FM, a my wracamy w tym momencie do historii dla dorosłych. Oczywiście w RMF FM.
1: I tu przechodzimy do kolejnych legend. Krak miał dwóch synów i córeczkę Wandę.
0: Wanda, już brzmi znajomo,
1: prawda? Oczko w głowie.
0: Kadłubek pisze, że starszy z synów miał na imię Krak II albo Gracchus Junior.
1: Taki brzmi jak piłkarz brazylijski.
0: Gracchus Junior. Natomiast Długosz pisze, że młodszy z synów miał na imię Lech.
1: Czyli mamy...
0: Był Krak Junior i Lech.
1: Tak. Czyli mamy Kraka, mamy synów i teraz się pojawia smok.
0: Smok, ale jak to w legendach, nie jest do końca tak, że to jest smok. Dlatego, że to nie był smok, tylko to był cauda. Cauda, czyli ogon. Albo olofagus, czyli całożerca, tak go nazywa Wincenty.
1: No, czyli że jadł wszystko.
0: Olofagus, czyli w cało jadący. I uwaga, olofagus miał pożerać nie tylko bydło, konie, krówki, czy tam coś innego, inwentarz, ale też ludzi. I ponieważ nikt nie dawał z nim rady, to Krak wysłał swoich synów, Kraka Juniora i Lecha, żeby pokonali olofagusa.
1: Ci próbowali, ale w walce nie mieli szans, prawda? Dlatego uciekli się do podstępu. Podali potworowi skóry bydlęce wypchane siarką połączoną z zapalonymi zarzewiami.
0: Tak.
1: Takimi szczapkami.
0: I cauda to połknął i się wziął, udusił od oparów.
1: Tak.
0: Brzmi znajomo, prawda? Teraz uwaga, bo w tym momencie w legendach przestaje być uroczo. Dlatego, że po zabiciu olofagusa Lech zabił brata Gracchusa Juniora, a ojcu nakłamał Kraku, że brata zabił potwór.
1: Tak pisze Kadłubek. Tak. A Długosz pisze, że smoka zabił Krak ojciec.
0: Bo synowie nie dali rady.
1: A do bratobójstwa doszło już po śmierci króla ojca.
0: Tak, to ten młodszy brat Lech miał z rządzy władzy i z zazdrości zabić starszego brata Kraka, noszącego po ojcu imię, i ten miał objąć tron. I sprawa wyszła na jaw i Lechu musiał uciekać.
1: Ale Krak ojciec miał jeszcze wspomnianą Wandę.
0: No, znowu legenda,
1: I się okazuje, że to nie była taka taka sobie panienka.
0: Nie, że nie? Nie, popylała po Krakowie. Nie. To była potężna, tutaj cytuję kronikarz, suwerenna władczyni, która przejęła tron po wygnaniu brata mordercy i rządziła tymi ziemiami twardą ręką.
1: I tu przyjeżdża Niemiec Rüdiger.
0: I Wanda wtedy wcale nie, że hop, siup, ciach do Wisły, że ona nie będzie, tylko Wanda stanęła na czele wojsk i poprowadziła je do bitwy.
1: Jej charyzma i determinacja miały tak sparaliżować Niemców, prawda, którzy odmówili walki, a Rüdiger z rozpaczy popełnił samobójstwo. To nie Wanda skoczyła, ale Rüdiger.
0: Znaczy ona skoczyła, ale dopiero potem.
1: No.
0: Dopiero potem skoczyła do Wisły, bo Wanda wiedziała, że dopóki żyje, jest piękna i cacana, jest panią na takich fajnych włościach, to będą wszyscy inni najeżdżać kraj nasz, tutaj Wiślan, żeby zdobyć jej rękę i prawa do tronu i do ziem tych bogatych, cudownych.
1: Jak my sobie jeszcze w tym Krakowie żyliśmy, żyjemy, wracamy do was za moment, bo to jeszcze nie jest koniec historii na dziś.

0: A my nie odpuszczamy Krakowa za żadne skarby, bo to właśnie jego historię już nieco wam dzisiaj przybliżyliśmy.
1: No i właśnie tak sobie tu, w tym Krakowie żyjemy.
0: Od lat to jest, od lat.
1: Tak, troszkę rock'n'rolla, troszkę smuteczku i jakoś się kręci.
0: Nie, tak do przodu po krakowsku. No, jest krakowski splin, jest krakowska zabawa.
1: Tak, tak.
0: Słuchajcie, ale po Kraku, pozostał nam w Krakowie kopiec Kraka w dzielnicy Podgórze i mamy po Wandzie kopiec Wandy w Mogile. To jest taka dzisiaj część miasta.
1: Kopce są dużo, dużo starsze niż samo miasto, prawda? Oficjalnie lokowane dopiero w XIII wieku.
0: Teraz uwaga, bo to jest fajnie pomyślane. Jeżeli staniesz na kopcu Wandy 4 listopada, to jest celtyckie święto Samhain, Nowy Rok, lub 2 lutego, to jest Imbolc, święto środka zimy, to zobaczysz słońce zachodzące dokładnie nad kopcem Kraka.
1: A, co? No,
0: z kolei, gdy staniesz na kopcu Kraka 2 maja, celtyckie święto Beltane, początek jasnej połowy roku,

0: lub 10 sierpnia, czyli Luxdasz, święto plonów i pierwszych zbiorów celtyckie, to zobaczysz słońce wschodzące idealnie nad kopcem Wandy. To jest normalnie, kurde, celtycki kalendarz.
1: Ale skąd Celtowie w Krakowie?
0: Tak zapyta ktoś przytomny, my już odpowiadamy.
1: Dotarli tu w czasach, kiedy o Krakowie nie śniło się najstarszemu hejnaliście, tak? W III wieku przed Chrystusem.
0: Wtedy jeszcze nie było trąbek, dlatego nie było hejnalistów. Miejsce było fajne. Leżało na bursztynowym szlaku. Dolinki Brody na Wiśle, no Sysunia, wzgórze wawelskie, gdzie można urzędować, prawda? Celtowie przynieśli ze sobą zaawansowaną metalurgię, jak na owe czasy, kowalstwo oraz szybkie toczenie naczyń na kole garncarskim. To stąd się właśnie wzięło.
1: Jako pierwsi na ziemiach polskich, wtedy celtyckich.
0: Wtedy jeszcze celtyckich.
1: Zaczęli bić własną złotą i srebrną monetę. Tacy byli. I sobie tak tu się
0: A na terenie Nowej Huty dzisiejszej mieli swoje osady. I kuźnie również. No i dopiero, słuchajcie, potem się porobiło. W skrócie dużym, Rzymianie podbili Panonię i krakowscy Celtowie zostali
1: Celtusi. Stąd nazwa Centusi, ona się uprościła.
0: Zostali odcięci od reszty swoich pobratemców i zaczęli podupadać ekonomicznie.
1: Ci krakowscy Celtusi.
0: Zaś osłabionych Celtów podupadających dobiła wędrówka ludów, bo przez te ziemię małopolski przetaczały się, trudne słowo, twarde, agresywne plemiona germańskie, czyli Wandalowie i Goci.
1: Część krakowskich Celtów uciekła na południe, za Karpaty, część zasymilowała się z Germanami.
0: No tak se tu żyli, to się nic nie działo, ale uwaga, jakoś tak w V wieku po Chrystusie, czyli naszej ery, pod Krakowem, którego jeszcze nie ma, pojawiają się biali Chorwaci.
1: Biali Chorwaci. Czy byli też Chorwaci Afroamerykanie?
0: Że ci biali ci
1: Nie. W czasach przed kompasem ludy koczownicze kierunki oznaczały kolorami.
0: Tak, oni wiedzieli, że jest północ, południe, że kompas, że pokazuje igła, czyli biały oznaczał północ albo zachód, a na przykład czerwony...
1: Czyli zamiast mówić idziemy na północ,

0: Wiślanami, czyli były te celtyckie geny, były troszeczkę germańskie, byli ci biali Chorwaci. I uwaga, Wiślanie pod koniec VIII wieku wznieśli na wzgórzu wawelskim, nie będzie niespodzianki, pierwszy potężny, ufortyfikowany gród obronny.
1: I to był Kraków.
0: To jest
1: jeszcze nie, ale to wiadomo, tak. W latach 80. IX wieku moracki władca Świętopełk najechał państwo Wiślan. Spalił ich potężne grody i przymusowo schrystianizował zajęte ziemie.
0: Schrystianizował. Dobra. Czyli słuchajcie, myśmy sobie tutaj już elegancko chodzili do kościoła co niedzielę na mszę świętą, a reszta kraju jeszcze przez dekady musiała po prostu po lasach siedzieć, jakimś tam kłaniać z faroszczycą, peronem.
1: Latać za światowidem.
0: Czekać, żeby tam Mieszko dopiero to chrzcił.
1: No znaczy tak, no upraszczając wielce i lekko naginając, tak.
0: A nawet potężnie naginając, tak. Świętopełk schrystianizował tak naprawdę wziętych do niewoli, że tak powiem, władców.
1: No a później Wiślanie zakolegowali się z Polanami.
0: Sztama taka, jak jest, wiecie.
1: I jest jak jest, no i wszyscy Polacy to jedna rodzina.
0: Dokładnie,
1: no.
0: Tu Polanie, tu Wiślanie i tadadami tak doszło po prostu, tak doszło.
1: No, chcieliśmy wam powiedzieć o pierwocinach Krakowa.
0: Bo to się mało wie, to człowiek przyjeżdża o Sukiennicę, Wawel.
1: Później Kościuszko, te rzeczy, to już wszyscy wiemy.
0: Tak myślisz, że to zawsze stało? Nie,
1: nie.
0: Do tego musiało jakoś dojść.
1: I my właśnie opowiedzieliśmy o tym, jak do tego doszło. Do tego, co było później.
0: Tomasz Olbratowski i Jan Olbratowski.
1: Przemysław Skowron, prawda?
0: Przemysław Jan Skowron. No,
1: Przemysław Jan Skowron. Jak to się wszystko wiąże.
0: Nie ma przypadków, są tylko
1: Nie ma
0: znaki.
1: Rozerwanych łańcuchów.
0: I taka była właśnie historia Krakowa. My was już żegnamy i zostawiamy. Mówcie o nas dobrze na mieście i słyszymy się za tydzień punktualnie o 23:00, jak zresztą w każdy wtorek. Pa, pa!

0: Ważne informacje ze świata na początek faktów RMF FM punktualnie o północy. W studiu Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Stany Zjednoczone rozpoczęły nową falę ataków na Iran. To odwet za zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca nad cieśniną Ormuz. A w Polsce głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa IPN po raz kolejny przełożone.
2: Dlatego, że pan marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
1: O uwagę prosimy kierowców w Wielkopolsce i w Mazowieckiem. Siły Centralnego Dowództwa USA rozpoczęły przeprowadzenie uderzeń w ramach samoobrony przeciwko Iranowi. Jak przekazały w komunikacie, to odpowiedź na poniedziałkowe zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca. Wcześniej Donald Trump zapowiedział odwet i jako winnego strącenia amerykańskiej maszyny nad cieśniną Ormuz wskazał Iran. Jak podawaliśmy w faktach, Abgas Araghchi, irański minister spraw zagranicznych, zareagował na ostrzeżenie ze strony USA i w wieczornym wpisie na portalu X stwierdził, że obce wojska znajdujące się w pobliżu irańskiego terytorium są narażone na stałe ryzyko i najlepszym rozwiązaniem dla nich, by je ograniczyć, jest wyjazd. Teraz raport z polskich dróg. Jedna osoba ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. W ujściu między Piłą a Chodzieżą zderzyły się dwie osobówki. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Kolejne S2 w Warszawie. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola po tym, jak ciężarówka uderzyła w poduszkę zderzeniową. Do wypadku doszło między węzłami Puławska, Warszawa, Ursynów. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Kolejne przełożone głosowania i kpiny marszałka Sejmu z ogłoszonych wcześniej decyzji. Tak wyglądała wczoraj sprawa powołania nowego prezesa IPN. Kandydujący na to stanowisko Mateusz Szpytma dzięki poparciu PSL jeszcze w kwietniu zdobył rekomendację Sejmowej Komisji, ale do głosowania Sejmu w tej sprawie wciąż nie doszło. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Poparcie ludowców dla kandydata bliskiego PiS nie było uzgodnione z koalicjantami, dlatego przed miesiącem wicemarszałek z PSL prosił o przełożenie głosowania, żeby mieć czas na przekonanie pozostałych. To się jednak nie powiodło i parę tygodni później marszałek znów zapowiadał.
2: Piotr Zgorzelski poprosił o przełożenie tego na prezydium. Prezydium zgodziło się drugi raz na to, ale ustalili, że na następnym Sejmie na pewno będzie ta sprawa głosowana.
3: Tyle, że już wiemy, że nie będzie, bo marszałek znów mówi to samo.
2: Był wniosek marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony.
4: Zmienił pan zdanie dlaczego?
2: Dlatego, że pan marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
3: Mówił nie kryjąc kpiny marszałek Czarzasty. IPN działa więc bez prezesa od sierpnia, a kandydat czeka na powołanie od kwietnia, a koalicjanci blokują się nawzajem.
1: Ponad 1 300 000 złotych przekroczyły szacowane koszty akcji gaśniczych i straty w drzewostanie od początku maja na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. W tym czasie wybuchło tam 59 pożarów lasów. To 2 razy więcej niż rok temu. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Najczęściej płonie ściółka i roślinność dna lasu, jednak zdarzają się też tak zwane pożary całkowite, podczas których ogień niszczy drzewostan. W takich miejscach konieczne jest usunięcie spalonych drzew, przygotowanie gleby i posadzenie nowego pokolenia drzew. Łącznie pożary objęły ponad 7 hektarów. Wiele wskazuje na to, że część z nich to celowe podpalenia. Za każdym razem sprawa zgłaszana jest policji. Leśnicy apelują przede wszystkim o ostrożność. Przypominają, że pożar może powstać przez nieuwagę. Wystarczy niedopałek papierosa, pozostawione ognisko czy iskra z grilla, by zagrozić całym połaciom lasu.
6: Fakty z Dolnego Śląska.
1: Wrocławska policja zatrzymała naprawdę zdeterminowanego 19-latka. Młody mężczyzna, chociaż nie miał prawa jazdy, wsiadł za kierownicę i łamiąc przepisy, pokonywał centrum miasta. Kiedy policja próbowała go zatrzymać, zaczął szaleńczą ucieczkę przez centrum Wrocławia i Odrę. O szczegółach policyjnej akcji wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
7: Pościg rozpoczął się na ulicy Traugutta. Mężczyzna ignorował nie tylko policjantów, ale także wszystkie przepisy, pokonując w zawrotnym tempie i na czerwonym świetle największe skrzyżowania: Plac Społeczny, Plac Grunwaldzki, a następnie Rondo Rygana. Po kilku kilometrach porzucił auto i skoczył do rzeki, uciekając w pław. Z Odry wyszedł w okolicy ulicy Skłodowskiej i dopiero tam został zatrzymany przez policjantów. Jak się okazało, nie tylko nie miał prawa jazdy, ale także posiadał przy sobie narkotyki. W samochodzie podróżował z młodszymi od siebie znajomymi. Został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Z nowymi faktami RMF FM wracamy za niecałą godzinę. Wtedy sprawdzimy kondycję mieszkańców Lublina.
4: Lekko nie było.
8: Ciężko było.
1: Czekamy na Was o pierwszej. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A program Dobranocka w RMF FM macie od tego, żeby właśnie takich komentarzy po nocnej zmianie nie było. Że ciężko, że lekko nie było, tylko żeby było przyjemnie z najlepszą muzyką. I to da się zrobić. Robimy to w końcu nie od dziś. Maciek Rybak i Sonik. No taki klimat na początek. Będzie fajnie. Zapraszam.

Alex Warren, to jest najlepsza muzyka na kwadrans po północy w RMF FM. Maciek Rybak, witajcie ponownie, tu program Dobranocka. Jesteśmy z wami na żywo, na całą Polskę. No bo RMF zawsze z wami. A teraz sprawdzam, co mamy w kalendarzu. Środa, 10 czerwca i mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka, Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami oraz Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Tym ostatnim to zależy, jak pogoda pozwoli, prawda?

Jesteśmy jak zawsze z wami w trasie, tu RMF FM. Przed chwilą śpiewała Sylwia Grzeszczak, a ja teraz do drogowych utrudnień na Krajowej 11 między Piłą a Chodzieżą oraz na S2 w Warszawie, o których słyszeliście w Faktach RMF. Dorzucam jeszcze Krajową 7. Odcinek Nowy Dwór Mazowiecki Warszawa. W stronę stolicy zablokowany jest jeden pas. Uważajcie, będąc w drodze, w wielu regionach ślisko po deszczu, miejscami zamglenia. Bądźcie bezpieczni w trasie z najlepszą muzyką w RMF FM.

0: Obok najlepszej muzyki w RMF FM mamy dla was również najciekawsze rozmowy z naszego radia internetowego RMF 24. Sukces Mai Chwalińskiej oczami jej menadżera to teraz Piotr Salak.
1: Piotr Szczypka, menedżer Mai Chwalińskiej, razem z nami. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Obudził się już pan? Czy cały czas panu się wydaje, że świat się kręci w jakimś śnie?
2: No nie obudziłem się jeszcze i chyba się szybko nie obudzę. To z racji natłoku obowiązków nowych.
1: A nagroda za Roland Garros już wpłynęła, czy jeszcze nie?
2: No myślę, że jeszcze nie byliśmy w stanie tego sprawdzić nawet.
1: A kiedy to wpłynie?
2: To znaczy to jest tak, że z turniej się musi skończyć. Akurat moja pierwszy raz gra tak wielkim turnieju do końca, więc może to wpłynie na tydzień, dwa, bo wcześniej graliśmy wielkie szlemy, kończąc to w wcześniejszych fazach, więc czekaliśmy gdzieś tak tydzień, dwa po turnieju, czasami trzy. To też zależy od z jakiego to kraju jest.
1: A ile kontraktów pan już podpisał reklamowych?
2: No nie podpisaliśmy jeszcze żadnych, bo dopiero wczoraj wróciliśmy do Polski. Jesteśmy w czasie rozmów z wieloma potencjalnymi sponsorami.
1: Ale rozumiem, że walą drzwiami i oknami.
2: No właśnie, tak. Nie spodziewałem się tego absolutnie i boję się tylko, żebym był w stanie z wszystkimi porozmawiać i spotkać się, bo to zacznie się jutro, a w telefonu odebrałem miliony i czasami po prostu naprawdę już nie wiedziałem, z kim ja rozmawiam.
1: Pan właśnie wraca z Ministerstwa Sportu. Udało się coś załatwić?
2: To było bardziej takie spotkanie z Mają, z całym ministerstwem.
1: Czyli gratulacje,
2: uśmiechy.
1: Ale konkretna sprawa była jakaś na stole?
2: Rozmawialiśmy z ministerstwem. Maja dostała stypendium ministerialne na najbliższy rok, najwyższe, więc jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy panu ministrowi i być może na pewno wrócimy jeszcze do rozmów.
1: Panie Piotrze, to my teraz wracamy do Paryża, do tego, co się w Paryżu działo. Kiedy pan się zorientował, że coś się zaczyna dziać dobrego? To były jeszcze kwalifikacje, czy nie?
2: Znaczy, no trzeba powiedzieć tak, jak to już mówiłem wiele razy, Maja jest profesjonalnym sportowcem.
1: Nie ma wątpliwości.
2: Poświęciła temu całe swoje życie, zawsze była do granic możliwości profesjonalna, to trener ją jakby od tego kortu już ściągał, bo ona zawsze chciała więcej robić. Była bardzo dobrą juniorką, więc marzyłem o tym i wizualizowałem sobie to przez wiele lat. Natomiast, więc to też nie jest tak, że to była... To jest wielka niespodzianka, ale proszę nas zrozumieć.
1: Ale nie dla pana.
2: Dla mnie też, ale bo ja wiedziałem, że ona kiedyś do tego dojdzie, tylko nie wiedziałem kiedy. I to, co sobie wizualizowałem, albo tak jak to sobie wyobrażałem, albo tak jak sobie w głowie uważałem, że skoro tak ciężko pracuje, pokonywała te dziewczyny, które grają w telewizji, to przecież ona też może.
1: To jest jedno,
2: a drugie w praktyce, to spada na ciebie pierwszy raz, że to jest po prostu niesamowite i do końca życia tego nie zapomnę, nawet jakby wygrała 5 kolejnych wielkich szlemów, a tutaj była w finale.
1: Ale od czegoś się to zaczęło. Najpierw były kwalifikacje i też ten był ostatni mecz w kwalifikacjach. Pamiętam ten mecz, bo tam niewiele brakowało. Też było na żyletki. Pan go lepiej pamięta pewnie niż ja, prawda?
2: Tak, bo Maja bardzo chciała przejść te eliminacje i jeden z najtrudniejszych tych meczów, myślę, był właśnie mecz z Suzanne Lamens. Tam była bardzo zestresowana. No i w drugim secie było 3-5 bodajże. Wygrała 7-5, więc to już był bardzo trudny mecz.
1: I wtedy pan sobie pomyślał, tak, to jest ten moment, kiedy Maja odpali?
2: Ja to jest raz, a dwa. Ona pojechała też tam jako zwycięzczyni największego turnieju w swojej karierze, 125, ale o puli nagród dwa razy większej. Pokonała w jednym turnieju 3 dziewczyny z pierwszej setki, m.in. Haddad Maie, i to tak było 6-1, 6-2, 6-0, 6-2.
1: Też leworęczną, o ile dobrze pamiętam.
2: Tak. Poza tym też w zeszłym roku bardzo poprawiła się fizycznie, więc to wszystko właśnie było, kliknęło, tak jak ona to mówi. No i po eliminacjach to była wielka radość, że jestem w turnieju głównym.
1: Najtrudniejszy mecz to był ten z Żęk, czy ten z Sakari, kiedy przegrała pierwszego seta 1-6?
2: Każdy był trudny pod innym względem, ale myślę, że fizycznie, bo była bardzo zmęczona i kosztowało ją to wiele sił. Na pewno, jak to sama mówiła, mecz z Sakari, bo tam już był set do tyłu i początek też nie najlepszy, a przede wszystkim ona była bardzo zmęczona.
1: A pan co sobie pomyślał wtedy, gdy przegrała pierwszego seta, że to już koniec?
2: Znaczy ja zawsze wierzę do końca i w tenisa się gada ostatniej piłki, ale...
1: Jak nie wygrasz ostatniej piłki, to nie wygrałeś meczu.
2: Tak. I zresztą ona wyciągała już nieraz takiego nawet 0-5 seta, więc nie było tam wątpienia, aczkolwiek były dwa scenariusze, no, że zdawałem sobie sprawę, że może to przegrać, więc gdzieś tam w głowie się pakowałem i zastanawiałem się, co będziemy robić jutro, ale szybko mi to wybiła z głowy tym powrotem, więc byłem po prostu przeszczęśliwy, bo jakoś najbardziej po tym meczu.
1: A przed finałem wiedział pan, że będzie ciężko?
2: Co przed każdym meczem, przecież tam nikt przypadkowy nie gra. No też jak później sprawdziliśmy, Maja grała 16 godzin do finału, bodajże, a Mira Andrzejewa 8.
1: 8 z kawałkiem,
2: więc no niestety, to się nie da.
3: Yeah. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Maja była zmęczona podczas tego finału, tak to wyglądało w telewizji.
2: No była zmęczona, myślę, że też to wszystko się skumulowało też w tym meczu. No i ja uważam, że gdyby to była inna faza turnieju, gdyby się spotkały, ten mecz by mógł wyglądać całkiem inaczej, ale z taką dziewczyną kompletną, jaką jest Mira Andrejewa i też bardzo fizycznie dobrze przygotowaną, to myślę, że Maja musiałaby grać 3 godziny, no a no nie było ją na to. Nie było to możliwe po tym wszystkim, co tam się wydarzyło.
1: A potrafi pan do tego podejść jeszcze analitycznie, już tak na zimno, czy cały czas emocje są takie tak duże, że jeszcze cały czas to panu buzuje?
2: Nie, to znaczy do analitycznie,
1: konkretnie do meczu, tak.
2: Do tego finału?
1: Tak.
2: No potrafię.
1: To który moment był decydujący? Gdy było 3-2 dla Mai w pierwszym secie?
2: No tak, bo tam, no też wtedy, gdy było 3-2, no to myślałem, że też się pogubi.
1: A może?
2: A że się Mira pogubi, bo tutaj się robiła więcej błędów i była pogubiona. Natomiast poprawiła tam swoją grę bardzo w kolejnych gemach. Już też przestała się tak spieszyć i potrafiła po prostu reagować troszkę na tej Mai z zaskakujące zagrania, na które poprzednie dziewczyny sobie nie radziły. A że była silniejsza, no więc po prostu grały na równo, ale ta ostatnia piłka zawsze była po jej stronie.
1: Gdyby nie było tego wiatru, byłoby lepiej?
2: No na pewno byłoby lepiej, bo ten wiatr tak się kołował i to było bardzo ciężko po prostu. Ale też dla jednej i dla drugiej. No troszkę te warunki nie pomagały ani
1: Maja. Maja Chwalińska mówiła o tym, że troszkę było łez po tym finale. Pan też trochę płakał, że się nie udało?
2: Płakałem wcześniej, ale no jest to zrozumiałe, bo Maja chce, jak każdy sportowiec, wygrywać każdy mecz i to jest, ten tenis jest taki, że na tym turnieju grało 256 dziewczyn, a wygrała tylko jedna, czyli jedna by nie płakała, bo niezależnie czy przegrywasz w finale eliminacji, czy tam w pierwszym rundzie eliminacji, czy w finale płaczesz, bo to jesteś w tej chwili po tym meczu i chciałeś ten mecz wygrać.
1: A kiedy pan płakał?
2: Ja myślę, że tak po tym meczu Sakari gdzieś tam płakałem, po prostu jakby, tak jak mówiłem, ze mnie zeszła straszna ulga, bo dla mnie to było bardzo trudne pod innymi względami, bo tak jak mówiłem, nie zajmuję się tylko karierą Mai, ale prowadzę ten klub razem z fantastycznymi ludźmi, natomiast te finanse zawsze były na mojej głowie i nie jest to łatwo po prostu wszystko jakby udźwignąć, więc wtedy już pomyślałem, że Maja jest już brzydko powiem, ogarnięta, w sensie nie będzie trzeba też dla niej tak szukać wielkiej pomocy, to będę się mógł skupić na tym innym, co potrzebuję też robić, a ona będzie już miała też dużo większy spokój.
1: A jak pan mówi, że jest ogarnięta, to jest ogarnięta na ile? Już tak porozmawiamy teraz o funkcjonowaniu pana jako menadżera, jako też całego sztabu. To, co się udało, co Maja wygrała, to, co wywalczyła tą swoją wspaniałą walką na korcie, to jest kwestia teraz spokojnego roku pracy, czy więcej?
2: Na pewno, bo też trzeba powiedzieć, że to jest 45% podatku z tego, co liczą wszyscy, ile Maja wygrała we Francji. Już nawet nie będę mówił, ile normalnie są koszty pobytu na tym turnieju. Maja teraz jest też w czołówce światowej, więc kolejne 6 miesięcy spędzi też na trzech kontynentach. Chcę zwiększyć swój team. Też muszę powiedzieć, że mam fantastycznych ludzi wokół siebie, bo nieraz trener rezygnował nawet z wynagrodzenia, gdy było tak ciężko i mało jest takich ludzi. Jarosław Machowski, czy nowy trener Petr Hajek także.
1: Ale to, co mówił pan,
2: pomagają bardzo wszyscy i pomagają, czy my z Olą.
1: Ale to, co mówił pan, panie trenerze, no niestety nie starcza do pierwszego?
2: Było to tak? Znaczy, normalnie nie starcza. Maji zawsze starczyło, dlatego że stawaliśmy na głowie, żeby starczyło i była takim oczkiem w głowie, ale no ciężko, ale potem do mnie też przychodzi. Ja mam też w klubie dziewczyny, które grały w tym samym turnieju, tylko odpadły w eliminacjach jeszcze dwie. Mój syn gra w tenisa, mam rodzinę, jestem właścicielem klubu.
1: Czyli dużo spraw.
2: Kilkadziesiąt ludzi zatrudnionych, co miesiąc trzeba robić wypłaty, a z samego wynajmu kortu się nie wygrywa, nie zarabia, więc. Maja nie miała, ale to było ciężko. To zawsze było, trzeba było z czegoś zrezygnować na rzecz czego, a wszystko było ważne, nie? Więc.
1: Panie Piotrze, gdy pan dba o finanse i o taką ekonomię w takim teamie tenisowym najwyższej klasy, to ile trzeba rocznie mieć? Trzeba mieć milion złotych? Niektórzy tak mówią.
2: No Maja na pewno wydała milion złotych i to też dlatego, że.
1: Rocznie.
2: Tak.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49. Polo.

0: Słuchacie RMF FM, za chwilę na zegarach godzina pierwsza. Czas na fakty, które przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Odpowiedź na strącenie naszego śmigłowca silna i stanowcza. Trump ogłasza kolejne ataki na Iran. Posłuchajcie, w co dokładnie wycelowane pociski. Niespokojna noc na polskich drogach. Kierowcy, mamy dla Was informacje, gdzie są utrudnienia. A na koniec faktu w Lublinie. Bieg tylko dla odważnych. Donald Trump oświadczył, że trwa operacja odwetowa wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Wcześniej o rozpoczęciu akcji o 23 czasu polskiego poinformowało dowództwo centralne USA. Irańskie media przekazały, że odgłosy eksplozji słychać na południu kraju. To reakcja na to, co zrobili wczoraj w nocy z naszym śmigłowcem. Uważam, że odpowiedź powinna być bardzo stanowcza, bardzo silna i właśnie taka jest, podkreślił amerykański przywódca. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji Fox News, że uderzenia trwają, a ich celami są m.in. irańskie systemy obrony powietrznej oraz instalacje radarowe. Kierowcy podróżujący Krajową Siódemką w Mazowieckiem, przygotujcie się na utrudnienia. W pobliżu Czosnowa, między Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą, ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku stolicy. I kolejne podobne zdarzenie w Mazowieckiem z udziałem osobówki, tylko na S8. Do wypadku doszło między Wołominem a Kobyłką. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku stolicy. Marszałek Sejmu nie ma zamiaru ujawniać, jakie samochody na nasz koszt wynajmują sobie posłowie. Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że każdy może indywidualnie pytać sobie parlamentarzystów o to, czym jeżdżą. Centralnego rejestru nie będzie. Na czym polega problem? O tym dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
2: Posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. Nie chcą wpisywać w oświadczeniach majątkowych, jakie mają luksusowe samochody. Zamiast tego w wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód i w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. Posłowie pokochali tę metodę, korzysta z niej ponad 1/3 parlamentarzystów i robią to wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencje poselskie albo na wynajmowanie ekspertów. Marszałek Sejmu nie chce tworzyć rejestru tak wynajmowanych samochodów.
3: No, ale nie widzę problemu, żebyście Państwo jako dziennikarze zwracali się w trybie zapytań do posłów o ujawnienie wszystkich tych rzeczy. To jest jawne.
2: Jest jawne, ale bez publicznego rejestru jest także nieprzejrzyste. A na ukrywaniu luksusu za publiczne pieniądze niektórym posłom zależy najbardziej.
1: Urzędnik Miejskiego Zarządu Dróg w Gdańsku miał przyjąć 25 tysięcy złotych łapówki za bezprzetargową sprzedaż działki na Wyspie Sobieszewskiej. Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne został aresztowany. Na czym według śledczych miał polegać ten łapówkarski skandal? Sprawdził to reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Wszystko miało rozgrywać się wokół niewielkiej 156-metrowej działki należącej do miasta. Dla dewelopera była jednak kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Według śledczych urzędnik miał przygotować dokumenty tak, by uzasadnić sprzedaż gruntu bez przetargu. Do zatrzymania doszło tuż po przekazaniu ostatniej transzy łapówki na jednej ze stacji paliw w Gdańsku.
5: Czy na gorącym uczynku może nie, ale bezpośrednio po realizacji przekazania kolejnej transzy 5000 zł.
4: Mówił prokurator Mariusz Marciniak. Śledczy sprawdzają teraz, czy nie był to jedyny taki przypadek.
5: Jeśli my przyjdziemy jako CBA i prokuratura po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
4: Urzędnik pracował w magistracie co najmniej kilka lat i jest tymczasowo aresztowany.
6: Te fakty robią wrażenie.
1: Zawody we wbieganiu po schodach na 10. piętro i zbieganiu z powrotem rozegrano wczoraj w Lublinie. Zawodnicy startowali co 30 sekund, a torem sportowym był jeden z budynków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
7: Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, aby na 10. piętro wejść.
8: A chce pan na nie wbiec?
7: Tak, a czemu by nie? Ja od miesiąca biegam, skoro już kupiłem buty, kupiłem spodenki, mam więcej sprzętu niż talentu, no to żeby inwestycja się zwróciła, startuję tam, gdzie mogę.
9: Start!
10: Lekko nie było.
9: Ciężko było.
8: Musiałam iść.
7: Spodenki się przydały, buty też. Trudno się biega po schodach. Kondycja mogła być lepsza, ale się udało.
1: Brawo, wyczyny zawodników śledził reporter RMF FM Dominik Smaga. A my wierzymy w waszą dobrą kondycję i liczymy, że w doskonałej formie wysłuchacie kolejnych faktów. O drugiej już teraz zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka w RMF FM, prawie 5 minut po godzinie pierwszej. Najlepsza muzyka, zawsze w świetnej kondycji. Sunrise Avenue na początek tej godziny i Hollywood Hills. Czyli na początku się skradamy, potem rozkręcamy i potem wyciszamy. No jakby dzień w pigułce. Ale mamy noc, więc zagramy też coś energetycznego w tej godzinie, obiecuję.
9: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: To kiedy w takim razie udaje się zbilansować taki budżet teamu tenisowego? Dopiero wtedy, kiedy jesteś w pierwszej setce?
2: Tak, ale na to też trzeba czekać, no bo że Maja sama powiedziała, że gra 17 lat. No to wiadomo, że jak miała 8, to
1: 17 lat czekania.
2: Nie trzeba było pieniędzy jakichś wielkich, ale potem już 12, 14, jak już była. Od tego momentu się już jeździ po całym świecie praktycznie, bo to junior
1: 12, 14 lat, gdy masz wtedy.
2: Tak się zaczyna, no to powiedzmy, że wtedy tak o 500 000, od 18 milion, można to wszystkie lata dodać, ile potrzebowała wydać, żeby być tutaj gdzieś dzisiaj. Więc ta nagroda, tak jeszcze mówię, może z dwa wielkie szlemy by wygrała całe, to się i to wyzeruje i potem będzie mogła coś zarabiać, a przecież też po to się gra, no nikt nie sprzeda chleba na nazwisko w sklepie.
1: To pan mówi w takim razie, że to wystarczy tylko na rok, to co dalej?
2: Akurat bardzo wiele ludzi, mecenasów, firm do niej się odezwało, no więc będziemy spotykać się, rozmawiać i ja będę starał się zabezpieczyć tą przyszłość najlepiej tylko jak potrafię.
1: Będziecie w innym świecie teraz zupełnie.
2: No tak, na pewno. Będzie nam lżej finansowo, ale nie sądzę, żeby to było też nam łatwiej, bo to są trudne sprawy do ogarnięcia, tak żeby nie zrobić krzywdy, a żeby z drugiej strony ją jak najlepiej wynagrodzić za to, co robiła przez te wszystkie lata.
1: A jak Maja to wszystko znosi? Spodziewaliście się takiego zamieszania? Wielki tłum na lotnisku, zainteresowanie ogromne. Pewnie to zainteresowanie o tym, że jest tak duże zainteresowanie, to do was do Paryża docierało, ale jak wróciliście do Polski, spodziewał się pan aż takiego szaleństwa?
2: Przede wszystkim staraliśmy się ją trzymać od tego jak najdalej, nie mówić jej tego wszystkiego.
1: Nie wiedziała tego.
2: No na pewno nie zdawała sobie sprawy, że leci lotem Maja i że tyle ludzi będzie. No myśmy potem, ja się dowiedziałem, jak mamy reagować, jak mamy wyjść, więc wiedzieliśmy, że będzie, że będą ludzie, ale nie spodziewaliśmy się aż tylu ludzi. Było to z jednej strony przytłaczające, a z drugiej strony po prostu niesamowite, że aż tylu ludzi jakby rozkochała w sobie swoim tenisem, więc bardzo miłe, no ale tak jak mówię, ta skala jest no niesamowita.
1: I co teraz, będziecie ją chronić bardziej, będziecie chować troszkę Maję przed tym całym tłumem, przed tym całym zamieszaniem, czy musi się do tego przyzwyczaić?
2: To znaczy, no z jednej strony Maja dalej będzie tenisistką przede wszystkim, więc musi będzie wykonywała te same rutyny i to zabiera cały dzień, więc nie chcemy z niej zrobić celebrytki, która będzie reklamować wszystko tylko. Więc jakby to jest po naszej stronie, jak to zrobić, żeby jak najwięcej i najlepiej jej zabezpieczyć tę przyszłość, a żeby ona na tym, no jakby ten tenis jej i ona przede wszystkim na tym nie ucierpiała, no
1: a,
2: więc
1: a jak ona
2: z tym nasza rola, żeby ją jak najlepiej do tego przygotować i jak najwięcej z niej też ściągnąć.
1: A jak ona do tego podchodzi, to ją troszkę męczy, czy nie?
2: Znaczy, ona jest dzielna dziewczyna i do tego podchodzi na spokojnie, nie? Jakby ona tego chyba jeszcze coś tak nie odczuwa, nie? Też tak się myślę nie zastanawia, ale to trzeba byłoby jej zapytać.
1: Pan jest szefem tego teamu, czy to Maja jest szefem tego teamu?
2: No Maja jest najważniejsza, bez Maji nas by tam nie było.
1: Niewątpliwie, ale czy bardziej jest tak, że to Maja chce mieć kontrolę i sprawdzać wszystko, czy bardziej pan o to dba i mówi, że dla Maji będzie lepsze to i to?
2: Maja, znamy się 15 lat i myślę, że mi ufa. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby to zaufanie zostało na jakąś próbę poddane, więc ufam jej, ja ufam jej, więc też nie ma na to głowy, żeby się takimi rzeczami zajmować, więc ja to po prostu wszystko biorę na siebie i potem jej przedstawiam. Jak trzeba, to się jeszcze konsultujemy z prawnikiem, czy też trenera bierzemy, żeby nie było tylko, że ja na mojej głowie to jest, bo jak jest fajnie, to jest fajnie. I podejmujemy decyzję, także myślę, że tak dalej zostanie.
1: Kiedy rodzina przyjechała? Kiedy rodzice Mai przyjechali do
2: Paryża? To też jest fajna sytuacja, bo pierwszy raz byli razem z Mają oboje na turnieju tym zawodowym, bo wcześniej więcej tata jeździł, mama bardzo przeżywa, więc...
1: A kiedy dojechali do Paryża?
2: No i pojechaliśmy, to znaczy Maja pojechała chyba jakoś piątek, kilka dni przed eliminacjami, a ja przyjechałem z rodzicami w niedzielę, czyli przed pierwszym meczem eliminacyjnym, no i byliśmy tam wszyscy przez 3 tygodnie, także było bardzo też fajnie.
1: Piotr Szczypka, menedżer Mai Chwalińskiej i prezes klubu Advantage Bielsko-Biała, razem z nami w specjalnej rozmowie RMF FM. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.

zespół Goja z nocnym przesłaniem do wszystkich na zmianie. Nie zamykaj oczu. Nie, nie, nie. Pierwsza 22 na zegarach tu RMF FM. Kojarzycie Scoobiego Doo, tego psa detektywa? W przyszłym roku serial z jego udziałem na jednej ze znanych platform wideo i niespodzianka, pies będzie prawdziwy. No to musieli podnieść budżet na produkcję. Scoobie chrupki i inne smakołyki dla psiego aktora, no też kosztują.

mówiłem, że zagramy energetycznie w tej godzinie. Maciek Rybak, piąteczka, tu dobranocka w RMF FM. Już jutro startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Stwierdziłem, że wam przypomnę, bo dość cicho o tym całym mundialu. Może to jednak efekt, że Polska się nie dostała. No po prostu bez nas nie ma zabawy i atmosfery.

0: Piotr Salak z RMF 24 gra w mojej drużynie, drużynie pod nazwą Nie czekam na mundial. Dlaczego? O tym teraz w rozmowie z naszego informacyjnego radia.
1: Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM, razem ze mną. Patryk będzie mnie próbował przekonać, że mam mnie tak po gombrowiczowsku. Mam nie zachwycać coś, co nie do końca mnie zachwyca, powiem ci szczerze. No. A może nie tyle zachwyca, co bardziej rozpala wyobraźnię. Kompletnie nie czekam na ten mundial. Dawno tak nie czekałem na mundial, jak na ten amerykański. Może dlatego, że nie ma tam naszych, może dlatego, że daleko, może dlatego, że mecze o dziwnych porach. A jak jest u ciebie?
2: Trochę się z tobą zgodzę, nie mówię, że nie. To nie jest już taka może dziecięca radość jak przed laty, ale z drugiej strony, no mundial to mundial, wiesz, i nawet jeżeli nie będę zarywał nocy, bo chyba nie, chyba sobie na to nie pozwolę, żeby te wszystkie noce zarywać. Dla niektórych meczów, nie wiem, Szkocja, Haiti nie budzi w ogóle mojego wielkiego. Chociaż dwa wyspiarskie kraje, no może będzie ciekawie. Natomiast nie, ten poszerzony mundial aż takich wielkich emocji nie budzi, no ale statystyki, wyniki, no to będę oczywiście śledził i nie mówię teraz o kwestii zawodowych, bo to oczywiste, tylko no jednak gdzieś tam jestem ciekaw, jak to się potoczy, czy będzie jakaś sensacja i tak dalej.
1: Ale już dziecięcej
2: radości we mnie nie ma. No będę uczciwy, to nie ma co kłamać.
1: I cenię to bardzo. To wszystko się zacznie meczem Meksyk-RPA. Taki sam mecz, napisałeś mi tutaj, że taki sam mecz otwierał mundial 16 lat temu.
2: Tak, to prawda.
1: I jeszcze byłeś na tym
2: w Johannesburgu,
1: meczu.
2: Tak. Miałem tę przyjemność. Stadion Soccer City w Johannesburgu, ponad 80 tysięcy fanów. Nelson Mandela był wtedy jeszcze obecny na ceremonii otwarcia na przykład. Sam mecz, 1-1. Piękna bramka dla reprezentacji RPA, która otworzyła ten mundial, Sipchiłe Chabalala.
1: Nie powiem
2: strzał,
1: ci, że pamiętam.
2: Niemal samo okienko. Ja sobie dzisiaj to troszeczkę przypominałem, natomiast akurat tego gola pamiętałem. Marquez wyrównał wtedy 1-1. Będzie też człowiek, który oba te mecze spina taką klamrą, bo Javier Aguirre, trener Meksyku, który wtedy był trenerem tej reprezentacji, pożegnał się, zrezygnował potem, jak Meksyk odpadł w 1/8 finału. Od 2024 znowu jest trenerem reprezentacji Meksyku, więc ponownie będzie w tym meczu otwarcia reprezentację prowadził.
1: Natomiast muszę ci powiedzieć, że dość dobrze pamiętam ten mundial z 94, ten amerykański. Przede wszystkim oczywiście finał Idino Baggio, który nie trafia z...
2: Roberto,
1: przepraszam, oczywiście.
2: Roberto,
1: który się nie trafia z rzutu karnego, ale tamten mundial też był ważny z punktu widzenia popkulturowego, prawda?
2: Wiesz co, nawet nie sam mundial, ale sytuacja w Stanach Zjednoczonych przed mundialem, jak sobie na to spojrzymy. W kwietniu 94 roku samobójstwo popełnia Kurt Cobain, no wielka gwiazda muzyki. Kiedy mundial się rozpoczynał, O.J. Simpson, pamiętamy zabójstwo jego żony, O.J. Simpson, ten wielki pościg za O.J. Simpsonem po autostradach w Stanach Zjednoczonych, to było w dniu otwarcia mundialu. W dniu otwarcia mundialu, kiedy już no, wszyscy myśleli o piłce nożnej, według oficjalnych danych blisko 100 milionów Amerykanów obserwowało ten pościg za nim, za tym żółtym, przepraszam, białym samochodem, to był chyba taki dosyć duży taki rodzaj jeepa, jeżeli dobrze pamiętam. I ten O.J. Simpson, 100 milionów ludzi oglądało transmisję na żywo. W tamtych czasach to było naprawdę jeszcze inaczej wyglądała telewizja. Helikoptery zawieszone nad autostradą, dziesiątki radiowozów policyjnych jadących za tym samochodem. To wszystko też gdzieś w ten kontekst mundialu się wpisało. Michael Jordan grający wtedy w baseball. Przecież sezon baseballu też latem trwa. Jak sobie na to spojrzymy, to w Stanach dużo się działo. I jeszcze tylko wątek kinowy, bo w trakcie mundialu w Stanach Zjednoczonych premiery miały takie filmy jak Forrest Gump, jak Król Lew, jak na przykład Maska. Umówmy się, te filmy też zapisały się w historii popkultury. Także
1: to jest
2: wtedy mnóstwo
1: archeologia,
2: się działo.
1: Archeologia popkulturowa.
2: Trochę archeologia, ale te wszystkie rzeczy działy się w Stanach Zjednoczonych w jednym czasie niemal.
1: Ale to był też ważny czas dla nas, dla Europy Środkowo-Wschodniej.
2: No, pamiętamy na przykład Rumunię. Rumunia była na mundialu w 90 roku, ale w 94 dotarła do ćwierćfinału. Wielki George Hagi, między innymi, który już miał ze sobą epizod w Realu Madryt, niezbyt udany, po tym mundialu trafił do Barcelony. Była Bułgaria, która no, grała fantastycznie. Ten duet, taki łysy napastnik Leczkow, do tego Hristo Stoiczkow, który też przecież związany z Barceloną. Oni dotarli przecież do półfinału. Szwecja, bliska nam z uwagi chociażby na historię to raz, dwa na ostatnie baraże, też przecież dotarła do półfinału i tamten wielki duet napastników Brolin-Dalin. Także te kraje, które gdzieś tam były blisko nas położone, no miały swój wielki czas. Dla nas absolutnie nieudany.
1: I parę takich gestów związanych z tamtymi mistrzostwami świata? Chociażby kołyska?
2: Kołyska, tak, Bebeto. Dzisiaj kołyska to jest właściwie coś, co doskonale poznajemy. Jeden z dwóch najważniejszych piłkarskich gestów, kiedy piłkarze świętują narodziny dziecka. Wtedy po raz pierwszy to był mecz z Holandią, ćwierćfinał, który Brazylia wygrała 3-2. Zresztą decydująca bramka Branco, to taki obrońca, który miał taką naprawdę, no, kopyto w nodze. Taka pierwsza wersja Roberto Carlosa, troszeczkę starsza. Piękna też bramka. Natomiast Bebeto, tak, wtedy właśnie rozpoczęła się ta historia kołyski. To było trzecie dziecko Bebeto. Zresztą, jeżeli się nie mylę, to właśnie ten jego syn też karierę piłkarską ma za sobą, chociaż niezbyt imponującą, nie tak imponującą jak jego tata. Wtedy ten duet Romario-Bebeto 8 bramek strzelił na mundialu, no i ostatecznie doprowadził do Mistrzostwa Świata Brazylijczyków. A jeśli pozwolisz, tylko Roberto Baggio jedno słowo, ten nieudany karny. Roberto Baggio strzelił 5 bramek wtedy na mundialu. Wszystkie w fazie pucharowej, ćwierćfinał, 1/8, ćwierćfinał, półfinał. On tam ciągnął tych Włochów do tego finału, no i wtedy tego karnego w finale ostatecznie nie strzelił. Też wielka postać. I dramat ogromny.
1: Dramat Roberto Baggio. Ciekawe, czy będzie... No na pewno będą dramaty piłkarskie.
2: Na pewno nie włoskie.
1: Na pewno nie włoskie. Włochów nie ma na tym mundialu, tak jak i nas. Mundial startuje już w czwartek i zacznie się, przypomnijmy, meczem Meksyk RPA, o czym przypominał nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Bardzo dziękuję.

Natalia Schroeder prowadzi nas przez kolejne kilometry nocnej trasy. Tak gra RMF FM na 11 minut przed drugą. To jest dobra nocka, sprawdzam, co się klika w internecie. Wyjątkowe zjawisko na niebie. Jowisz i Wenus wyraźnie przykuwały uwagę. Znam jednak większe atencjuszki nad naszymi głowami. Nazywają się chmury.

0: Piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 20 zł. Do 12 czerwca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 13 czerwca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto łopatka wieprzowa bez kości, produkt polski, 11,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 15,49. Polo.

0: Tabletka, najlepsza muzyka w RMF FM, a teraz zbliżamy się do godziny drugiej. W całym kraju za chwilę właśnie ona na zegarach. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. USA rozpoczęły działania odwetowe po tym, jak Iran zestrzelił amerykański śmigłowiec. Po raz kolejny decyzją marszałka Sejmu przełożono próbę wybrania prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W mazurskim Rynie ruszyła druga narodowa sesja modelowego Parlamentu Europejskiego. Przez kilka najbliższych dni będzie można tam wysłuchać przemówień i debat młodzieży. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że amerykańskie siły rozpoczęły ataki na cele w Iranie. Według komunikatu działania mają charakter samoobrony i są odpowiedzią na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca nad ciśniną Ormus. Prezydent Donald Trump oświadczył, że odwet powinien być bardzo stanowczy i bardzo silny. Jak podają amerykańskie media, celem uderzeń są m.in. irańskie systemy obrony powietrznej oraz instalacje radarowe. Centkom przekazał, że obaj członkowie załogi zestrzelanego śmigłowca zostali uratowani i przetransportowani do Omanu. Według źródeł agencji Associated Press maszyna mogła rozbić się po zderzeniu z irańskim dronem. Teheran jednak nie przyznał się do odpowiedzialności za ten incydent. Irańskie media tymczasem informują o eksplozjach słyszanych na południu kraju. To kolejna eskalacja napięcia, mimo obowiązującego od kwietnia zawieszenia broni między Iranem a USA i Izraelem. Sejm kolejny raz przekłada próbę wybrania prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Marszałek Włodzimierz Czerzasty już kilka razy opóźnił tę datę. Zapowiadał, że to rozstrzygnie się na rozpoczętym wczoraj posiedzeniu. I znowu decyzję odłożył. Tym tematem zajmuje się nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Jak Czerzasty tłumaczył tę decyzję?
2: Prośbą, którą dostał od jednego z czołowych polityków PSL-u, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego.
3: Pan marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
2: A prosił bardzo, ponieważ wicemarszałek Zgorzelski chce zbudować większość, żeby na szefa IPN-u powołać obecnego wiceszefa Mateusza Szpytmę. Kłopot w tym, że ten pomysł popiera PSL, PiS i Konfederacja, a przeciwko są Koalicja Obywatelska i Lewica. Dlaczego więc PSL forsuje taki pomysł wbrew koalicjantom? No bo kandydatów na szefa IPN proponuje Sejmowi Kolegium IPN, które jest obsadzone przez ludzi bliższych PiS-owi i nikogo lepszego od Szpytmy, jak mówią ludowcy, to Kolegium nie wskaże. Instytut Pamięci Narodowej nie ma szefa odkąd poprzedni, czyli Karol Nawrocki rok temu został prezydentem. Swoją drogą warto przypomnieć, że Karol Nawrocki 5 lat temu został wybrany szefem IPN-u też za sprawą egzotycznej koalicji PiS-u i PSL-u.
1: Na zamku w Rynie na Mazurach rozpoczęła się druga już narodowa sesja modelowego Parlamentu Europejskiego. Młodzież z całej Polski przez kilka dni prezentuje tam rezolucje, wygłasza przemówienia i debatuje na ważne ich zdaniem tematy.
4: My jako młodzież wybraliśmy tematy dotyczące parytetów, dotyczące zasobów leśnych i wodnych.
5: Bywa, że się kłócicie?
4: Na tym to polega, myślę, i liczymy na to, że delegaci będą się kłócić, będą debatować i że te dyskusje będą żwawe i głośne, że nie będą się ze sobą zgadzać i wymieniać się swoimi zdaniami.
1: W mazurskim Rynie z Oliwią Stec rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
6: Polska nauka w faktach RMF FM.
1: Sam w sobie stres nie wywołuje raka, ale przewlekłe napięcie osłabia układ odpornościowy i sprzyja powstawaniu stanów zapalnych. To z kolei sprawia, że organizm staje się bardzo podatny na rozwój nowotworów i gorzej zwalcza nieprawidłowe komórki. Badania w tym temacie przeprowadziła Katarzyna Herbetko, doktorantka nauk medycznych i nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Rozmawiała z nią nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
7: Zajmowała się pani badaniami nad stresem i jego wpływem na nowotwory. Co wynikło z tych badań?
8: Wynikły z jednej strony rzeczy, które już uznawaliśmy za pewniki, które nam się faktycznie tutaj powtórzyły i tym bardziej możemy naukowo mówić tutaj o,